0: jakby typowo wiekowo, czyli jak dostajemy do rączki dowód osobisty, to już się czujemy tacy bardzo dorośli, już nam wolno więcej. Natomiast czymś innym jest też dojrzałość. I o dojrzałości mówimy w momencie, kiedy też jesteśmy w stanie samostanowić o sobie, ale też utrzymać się jakby w świecie, czyli jesteśmy autonomiczną jednostką, niezależną, tak? Jakby jesteśmy w stanie sami organizować sobie życie, swoją pracę.
1: To, że zmienił nam się ten moment wchodzenia w dorosłość, w takim razie wpływa na to, jak młodzi dorośli czują się obecnie. To, że ta młodzieżowość, młodość wydłużyła nam się nawet do 30 roku życia.
0: Zresztą myślę, że robi to różnicę całkiem sporą, dlatego, że no, ja jestem nieco starsza, więc też pamiętam, jak ja wchodziłam w tą dorosłość i też w jaki sposób można było to sobie organizować. Nie było wielu dobrodziejstw związanych z technologią, tak jakby i pewnymi ułatwieniami życiowymi. Natomiast obserwując jakby co się dzieje w tej chwili na świecie, bo ja pracuję też jako wykładowca akademicki, więc mam cały przekrój młodych ludzi, którzy się kształcą, planują swoje ścieżki kariery, albo tak naprawdę nie wiedzą, w którą stronę mają iść.
1: Czyli tych możliwości nagle mamy bardzo dużo, bo tak myślę, że z twojej narracji to wynika, że za twoich czasów możliwości było nawet lepiej.
0: Strasznie to zabrzmiało, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale trochę tak jest, że myślę, że przez ten dostęp do informacji też ludziom może być trudniej wybrać, nie? Bo kiedyś, tak porównując też, jakby była jakaś ustalona ścieżka, nie? Jakby trzeba było skończyć szkołę, pójść na studia, jakby był mniejszy dostęp do takich, bym powiedziała, autonomicznych kursów, bardzo specyficznych,
1: czegoś
0: bardzo
1: obok.
0: Zawodowych.
1: No tak. Też nie każdy szedł na studia, kończył szybciej szkołę.
0: Tak, szedł po prostu do pracy i albo robił to, co jego rodzice, albo gdzieś rzeczywiście trafiał gdzieś w taki dosyć przypadkowy sposób. Nie? Natomiast jakby w tej chwili rzeczywiście ten wybór mamy bardzo szeroki i myślę, że to też robi pewną różnicę, jak oczekujemy od siebie wzajemnie, w jakim tempie będziemy podejmować te decyzje o tym, jak ta nasza kariera ma wyglądać. Też myślę, że edukacja jakby temu sprzyja albo przeszkadza, bo to też można rozpatrywać z dwóch perspektyw. Nie? Czy jesteśmy jako dzieciaki bodźcowani w jakąś stronę i rzeczywiście mamy dokonywać dosyć szybko wyborów, a później okazują się one no, nietrafione w jakiś sposób, albo to, czy rodzice, ja to też mówię, drodzy słuchacze, z dobrą intencją, tak, ale jakby gdzieś rodzice nas kierują w jakiś sposób, później się okazuje, że jakby te wybory naszych rodziców no nie są do końca trafione dla nas. Myślę sobie, że jeżeli nie jesteśmy w stanie też jako taka wczesna młodzież, powiedzmy to 18-latkowie, tak jakby przetestować różnych rzeczy i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest fajne, czy to jest dla nas atrakcyjne, tak jakby czy to, że ja bym chciała zostać naukowczynią, robić badania, tak jakby z jakiejś dziedziny, albo czy zostać graficzką, malarką, cokolwiek bym sobie wymyśliła, to jest pytanie, czy miałam okazję jakby przetestować te swoje wybory. I z jednej strony, zobaczcie, jakby możemy to zrobić, bo jest mnóstwo jakichś warsztatów dla dzieci, młodzieży, można próbować wielu rzeczy, a z drugiej strony często jesteśmy popychani jakby przez rodziców, którzy powiedzmy chcą nam uatrakcyjnić nasze życie po szkole i pytanie, na ile to już to są wtedy nasze rzeczywiście takie autonomiczne wybory, to, że chodzimy na konie, to, że chodzimy na dodatkowy język, to akurat oczywiście zawsze się przyda, tak, ale bardziej chodzi mi o to, czy wolelibyśmy pójść na jakąś grafikę komputerową albo projektowanie gier. Nie zawsze jest to spójne, powiedzmy, z naszymi takimi młodzieżowymi zainteresowaniami, a tym, jaki mają na nas plan nasi rodzice.
1: No bo też oni nie mieli tak wielu możliwości. Te ambicje rodziców też, myślę, często chcemy spełniać, albo oni chcą, żebyśmy my te ich marzenia realizowali. Moi rodzice nie mieli takich opcji, łatwych podróży jak my teraz. Studiowanie też nie było takie oczywiste, takie proste, a tu nagle wow, wszystko miga, wszystko można, wszystko mogę. Tego.
0: Znaczy myślę, że dlatego ten wybór jest trudny, no bo umówmy się, że jeżeli za moich czasów, znowu to tak dziadowsko brzmi trochę, ale jakby Erasmus rzeczywiście jakby był czymś wyjątkowym, tak w tej chwili jest to chleb powszedni, nie? I myślę, że gdzieś to starsze pokolenie jakby samo też nie potrafi się odnaleźć w tym, że rzeczywiście ich dzieci dorastające albo już rzeczywiście jakby w takim wieku, że mogą o sobie decydować, chcą aż tak je odpępowić i powiedzieć, dobrze, jedź, zwiedzaj ten świat. I oczywiście ja tu nie mówię o takich przywiązaniach, gdzie rzeczywiście jakby funkcjonuje się w rodzinach mocno zakazowo i to jest poważne wyzwanie życiowe, ale też myślę, że jest trudno aż tak specyficznie kogoś do czegoś zainspirować, bo wybór jest po prostu ogromny.
1: I jak wpływa na młodych dorosłych ta mnogość możliwości wyboru ścieżek zawodowych, ale też pasji? Jak to wpływa na ich zdrowie psychiczne?
0: Wiesz co, z jednej strony to może być coś bardzo ciekawego i inspirującego, bo każdy z nas ma też, powiedziała, w jakiś sposób skonstruowaną osobowość, czyli z jednej strony są osoby, które są bardziej otwarte na doświadczenia, a z drugiej strony są osoby, które są zamknięte na doświadczenia, tak? Czyli jeżeli mamy dużą otwartość, tym więcej będziemy testować różnych rzeczy, ale jeżeli ten, bym powiedziała, taki czynnik naszej otwartości jest zbyt duży, jeżeli tak to mogę określić, to może tak być, że będziemy mieli trudność z dokonaniem wyboru rzeczywiście jakby którą ścieżkę wybrać, nie? Jakby jaki rodzaj kształcenia, w którą stronę pójść, nie? No bo tu może się dołączać do tego wysoki entuzjazm, tak? Jakby mnóstwo jeszcze czynników, które będą powodowały, że właściwie nie wiadomo, na czym się zatrzymać, bo wszystko jest takie fantastyczne, no nie? I inspirujące.
1: Ale skoro tak wiele rzeczy, to po pierwsze ciężko wybrać, a później utrzymać się w tym wyborze.
0: No tak, no bo w pewnym momencie też musimy po dorosłemu zacząć zarabiać i utrzymywać się. Nie każda rodzina jest w stanie, że tak powiem, finansować nasze młodzieńcze fanaberie. Oczywiście traktuję to stwierdzenie bardzo żartobliwie. I no w pewnym momencie też czas na to, żebyśmy rzeczywiście jakby po dorosłemu funkcjonowali. No fajnie, jeżeli rzeczywiście nasza kieszeń może być zasilana oczywiście jak najdłużej przez naszych rodziców i możemy rzeczywiście ten świat testować, sprawdzać, zwiedzać, tak jakby dokonywać wyborów. Natomiast umówmy się, że to jest jakiś procent społeczeństwa i rzeczywiście stajemy w pewnym momencie przed takim dosyć twardym wyborem. I to jest chyba taki pierwszy zaczynek do budowania jakby pewnej frustracji naszej wewnętrznej, a nawet w konsekwencji jakichś stanów depresyjnych, ponieważ to, co my sobie wyobrażaliśmy przez tą mnogość informacji, tak jakby tych pięknych zdjęć z całego świata, jakby możliwości wyborów bardzo inspirujących zawodów, no później się okazuje, że jednak musimy zacząć od czegoś dosyć przyziemnego i wówczas to zderzenie z rzeczywistością jest bardzo bolesne. No nie pomagają nam social media w tym momencie, nie pomagają nam pewne wzorce, bo umówmy się, że na Instagramach przedstawiane są piękne kawałki o życiu i cudownych podróżach, tak jakby fantastycznych wyborach zawodowych, ogromnych pieniądzach, które można w każdej branży przecież zarobić, a nie jest to do końca prawdą.
1: Na Instagramie raczej nie oglądamy 8-godzinnego dnia pracy przy biurku.
0: Na pewno nie.
1: A jeśli tak, to w wielkim przyspieszeniu, a niestety większość prac tak obecnie właśnie wygląda, bardzo monotonnie.
0: No tak, bo to jest żmudna praca, szczególnie jeżeli pracujemy przy analizach, które tak naprawdę są w tej chwili jakby kluczową formą pracy w każdej dziedzinie. Przy bazach danych, porównując, ile jest takich zawodów, które rzeczywiście pozwalają nam dużą frywolność, dowolność, tak, jakby i taką zabawę, no to procentowo jest to tego znacząco mniej niż takie zawody, które wykonuje się rzeczywiście skrupulatnie, żmudnie, w pewnej strukturze, a jednak powiedzmy ten młodzieńczy świat i te fantastyczne obietnice spełniania marzeń mówią nam, no nie, będzie cały czas miło i przyjemnie, a później po prostu dostajemy bęcki. Nie? I to jest duże zderzenie, bym powiedziała, z ziemią.
1: Jak się w takim razie pogodzić z tym, że no niestety to nie jest tak jak w Instagramie i moje życie może jest nudniejsze i spokojniejsze, ale jakoś znajdę w nim szczęście. No ciężko.
0: Wiesz co, no myślę, że tu się kłania krytyczne myślenie. Ja nie mówię o krytykanctwie. Tak jakby, żeby banować wszystko, co nam się tutaj przed nosem pojawia, na wszelkie propozycje, że tego się nie uda, tego się nie da. marzenia są cudowne, więc dobrze konstruować, planować sobie pewne rzeczy, natomiast też trzeba sprawdzić, jaką drogę należy przejść, żeby dane marzenie albo dane plany jakby zrealizować, bo to jest kluczowe. To nie jest tak, że jak my sobie teraz wymyślimy, wiesz, fantastyczną podróż i wyjdziemy na ulicę i wsiądziemy w tramwaj i cały świat otwiera przed nami drzwi, tylko to jest też kwestia jakby zaplanowania, no za co po drodze będziemy żyć, z jakimi organizacjami potrzebujemy się skontaktować, żeby gdzieś spać. No różnego rodzaju są podróże, nie? Więc one mogą być bardzo wolontariackie, gdzie wspieramy jakieś organizacje rzeczywiście jakby i to nam pozwala poznawać kultury, ale wszystko wymaga jakiegoś planu, przemyślenia i sprawdzenia, jakie kroki powinniśmy wykonać w ogóle, żeby wystartować z naszym pomysłem, z naszym marzeniem. Czyli... I czy my jesteśmy gotowi w ogóle na tą drogę. Nie?
1: Czyli w zasadzie urealniać to marzenie, zanim w ogóle je zaczniemy przeżywać. Rozmawiamy o młodych dorosłych, o ich problemach psychicznych i mówiąc o tym późnym dorastaniu, o tym, że ta granica dorosłości się przesuwa, to też od razu myślę o dużo późniejszym zakładaniu rodziny, niż było to pokolenie wstecz. Jak to wpływa na zdrowie psychiczne młodych ludzi?
0: Wiesz co, to jest, powiem tak, z jednej strony i bardzo dobrze, a z drugiej strony bardzo źle, bo myślę, że to też jest trochę taka instagramowa historia, która pokazuje, kiedy nam wolno, czyli jakby każde pokolenie ma jakieś ramy, w którym powinno się poruszać, nie? Czy nam już wypada coś robić, albo czy jeszcze
1: albo
0: nie,
1: powinniśmy.
0: Albo powinniśmy, co my musimy. Myślę, że naszym w ogóle ludzkim błędem jest to, że zachłystujemy się pewnymi modami. Jak wcześniej powiedziała, była moda na to, żeby to macierzyństwo było dosyć wczesne, tak jakbyśmy na to teraz spojrzeli, że normą było to, że ludzie zakładali rodziny mając około 20-25 lat. Później to się bardzo przesunęło, no bo przecież dostaliśmy mandat, żeby realizować swoje kariery, tak jakby realizować marzenia, więc to się przesunęło do 40. Umówmy się, no w psychologii to się też nazywa pewnymi zakazami, to znaczy, że nie wolno mi wcześniej, skoro teraz jest taki trend. Myślę, że w to wpadamy, nie? Że jakby nie myślimy też o tym, jaką ja mam osobistą potrzebę, tylko jakie społeczne przyzwolenie i na co mamy. Ale zauważam, że też w tej chwili taki bardzo pozytywny trend, bo nie dość, że pracuję ze studentami, to też do gabinetu trafiają do mnie osoby w różnym wieku, od młodzieży wczesnej, nastolatków, przez osoby w okolicach 30. I coraz częściej przy tej starszej młodzieży tak jakby obserwuję taki dobry nawrót na takie samostanowienie, czyli nieważne, co trend mówi, skoro chcę mieć rodzinę, to będę ją miała, będę miał ją teraz, będę jakby realizował to w taki sposób, jak sobie życzę. Nieważne, czy trendy mówią najpierw zajmij się karierą, edukacją, tak? Czy odwrotnie, najpierw załóż rodzinę, bo później będziesz za stara, za stary. No przecież to są straszne społeczne oceny.
1: Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nursie eriksonowskim. A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Jesteśmy największymi psiarzami w Europie. My, Polacy. Gospodarstwa domowe z przynajmniej jednym psem stanowią w Polsce aż 49%, podczas gdy na przykład w Hiszpanii to 27%, w Niemczech 21%, a we Francji 20%. Jesteśmy także jednymi z największych kociarzy. Co najmniej jednego kota posiada 40% polskich gospodarstw domowych. Okazuje się, że w Polsce jest obecnie więcej domostw z psami niż z dziećmi. Dane CBOS z 2023 roku wskazują, że 8% dorosłych Polaków, a badano tutaj osoby w wieku od 18 do 40 lat, nie chciałoby mieć żadnego dziecka. Natomiast w tej młodszej grupie wiekowej 18-24 odsetek ten jest znacznie większy, wynosi 21%. Polskie zetki jako przyczynę braku chęci posiadania dzieci wskazywały po prostu brak takiej potrzeby. To są jakieś trudności materialne, to jest poczucie, że dziecko to jest zbyt duża odpowiedzialność i dla niektórych właśnie zwierzę jest lepszym kandydatem na członka rodziny niż
1: dziecko.
3: Z danych z ubiegłego roku wynika, że zetki adoptują zwierzę głównie z trzech powodów. Po pierwsze, czworonóg jest dla nich towarzyszem w codziennym życiu. Po drugie, obdarza opiekuna uczuciem i sam jest odbiorcą tych uczuć. Po trzecie, zapewnia rozrywkę. Można z nim po prostu wspólnie spędzić czas. Pies może być naszym wielkim przyjacielem, pies może być naszym towarzyszem, pies może być nie tylko współlokatorem. Tyle, że psa trzeba się nauczyć, trzeba go poznać, trzeba z nim pracować. Bo jak powiedzieli mi przed chwilą moi goście, najważniejsza jest decyzja, czy chcemy mieć psa, czy chcemy być psim opiekunem i jego przewodnikiem. Beata Korzeniawska, zapraszam, to jest program Miasto Młodości. Dziś o tym, jak pracować z psem, jakiego psa wybrać dla siebie. Będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. To Dorota Hadzicka, która zajmuje się dogoterapią, oraz Maciej Hadzicki, trener psów i behawiorysta.
4: Ten moment, kiedy decydujemy się na psa. Metody są dwie, albo szukamy sobie jakiejś hodowli i szukamy sobie psa, który nam się po prostu podoba, bo jest ładny, albo jedziemy do schroniska i tam szukamy kogoś, komu chcemy pomóc znaleźć tę miłość w naszym domu. W jaki sposób szukać psa?
5: No, ja myślę, że należy zacząć od warunków, które mamy w naszym domu.
4: Jak mamy kawalerkę, to lepiej, żeby to nie był taki ogromny pies.
5: No lepiej, żeby nie był. To jest pierwsze, czyli warunki takie lokalowe. Po drugie, ile my mamy czasu. Pies, obojętnie czy mały, czy duży, nie może całymi dniami siedzieć sam. No, potrzebuje uwagi, nie tylko spacerów i jedzenia, ale potrzebuje uwagi. Potrzebuje wybiegać się, potrzebuje dłuższych spacerów. Więc najpierw trzeba rozejrzeć się wokół siebie, gdzie i kiedy. A później ewentualnie zastanowić się nad wyborem czy hodowli, czy schroniska, czy fundacji. Bo są różne miejsca, skąd można sobie wypatrzyć psa.
4: I taki pies z fundacji czy ze schroniska, on może nie będzie psem rasowym, ale będzie psem, którego ci wolontariusze, ci opiekunowie już zdążyli poznać. I oni też są w stanie podpowiedzieć, jaki ten pies jest.
5: Tak, chociaż często taki pies nie przebywał, bądź nie ma wiedzy na ten temat, jak się zachowuje w warunkach domowych. Schronisko to jest co innego i warunki domowe to jest co innego.
4: Czyli on tam może być na przykład spokojny, a przyjdzie do domu i wtedy zacznie się szaleństwo.
5: Może mieć na przykład lęk separacyjny. Czyli sam jak zostaje w domu, to nie musi być na 12 godzin, ale na 2 godziny, kiedy ktoś wychodzi do pracy, a pies wyje, drapie i przeżywa. I wtedy z takim problemem należy pracować, bo jest to do wypracowania. Także jakby nie wiadomo, to tak jak z dzieckiem, nie wiadomo jakie będzie, jaki będzie miał charakter. Psy też mają swoje charaktery.
4: A jak szukać psa w hodowlach? Dużo się mówi o tych pseudohodowlach i o tych hodowanych psach w koszmarnych warunkach. Unikać jakiejś rasy?
6: Rasy.
5: Modnej.
6: Właśnie.
5: Nie iść za modą. Poczytać sobie charakterystykę rasy. Jeżeli jest opisana rasa, że jest psem wymagającym, a zwyczajnie w Wikipedii takie informacje można znaleźć, że jest psem wymagającym, że musi się zmęczyć, to odpowiedzmy sobie na pytanie, czy damy mu to, czego pies potrzebuje.
4: Ale ktoś może nas zaskoczyć, któraś rasa, są te rasy takie nazywane agresywnymi, tak?
5: Jest
4: pitbull.
5: Jest lista. Więc jeżeli ktoś zna i sobie poradzi, bo ma doświadczenie, to są psy niebezpieczne, a nie zakazane. Więc nie można nikomu zabronić kupić psa z listy. Pytanie tylko, czym się dana osoba kieruje.
4: Modne jest na przykład posiadanie takiego psa.
5: To nie.
6: Dla mody żadnego psa.
5: Dla mody możemy sobie kupić buty.
4: Taki pies rzeczywiście może nam zrobić krzywdę, jeśli nad nim nie zapanujemy, jeśli nie nauczymy się z nim pracować.
6: Może i to nie tylko agresja, ale siła, zwykła siła. Pies 50 kilo zobaczy drugiego psa, nie jest nauczony panować nad sobą. Zwyczajnie nas pociągnie. I mamy problem.
4: I to jest właśnie duży, silny pies, ale duże, silne są też na przykład labradory. I też bywają różne, albo totalnie spokojne misie do przytulania, albo takie, które non-stop chcą się bawić.
6: Różne, tak jak dzieci. Różne charaktery nie wiemy. Ale też różnie ludzie prowadzą. I piesek, który jest, chociaż był u nas w domu w typie labradora był sobie, jako totalna demolka, a po 3 miesiącach się okazuje, że ten pies najbardziej co kocha to poduszki. Tylko wystarczyło mu to pokazać. On po prostu nawet sam, przypuszczam, że o tym nie wiedział. Poprowadzić go w tą stronę. Piesek, który biega, niekoniecznie musi być hartem wygrywającym na zawodach, dać mu pobiegać, ale poprowadzić go w inną stronę, pokazać mu możliwości, jakie ma, a on po prostu o tym nie wie jeszcze.
3: A to jest prawda, że pies trochę upodabnia się do właściciela?
5: No my mamy swoje psy więcej niż jednego. I trochę tak, trochę nie.
3: Ale w domu, w którym jest głośno, jest harmider, to te psy takie raczej będą trochę bardziej rozbrykane chyba, czy nie?
5: Ale jeżeli jest pies spokojny, z natury spokojny, do tego jakieś posiada, jakieś lęki, nawet które idzie wypracować, nie mówię o jakichś głębokich traumach. Pies spokojny pozostanie psem spokojnym. No natury nie zmienimy.
3: Nie da się zepsuć.
5: Zepsuć się tak. Ale to wychowawczo. Nie zmienimy temperamentu, no bo psy tak samo jak i ludzie mają swoje temperamenty i charaktery, natomiast wychowawczo tak, nawet ułożonego psa, wyszkolonego psa można zepsuć.
3: Powiedziałyśmy już o tym lęku separacyjnym. Jaki jeszcze problem możemy mieć z psem, który dołącza do naszej rodziny? To może być łobuzem, tak, czyli może nam obgryzać schody, zjadać kanapę, niszczyć zabawki.
6: Może. Ludzie myślą, że puszczenie takiego pieska na ogród, bo mam domek z ogrodem, pies wraca, gryzie nadal. I no przecież on miał gdzie się wybiegać. Wybiegać to nie jest wszystko. Praca taka umysłowa, czyli popracowanie z psem nad zwykłymi, prostymi komendami typu siad, typu czekaj, bardziej zmęczy tego psa psychicznie i on będzie potrzebował więcej takiego odpoczynku niż po takim wybieganiu. Takie 30 minut biegania to jest 5-10 minut dla młodego psa regeneracji i robi powrotem to, co robił, czyli obgryza nasze schody.
5: Chociaż bardzo często pies, który robi demolkę w domu, w ten sposób sobie rekompensuje jakieś braki. I one mogą być różnej natury, te braki. Także to niekoniecznie jest nadmiar energii. U młodych psów często tak bywa, szczególnie u szczeniaków, które czy zęby wymieniają, czy no wchodzą w okres dojrzewania. To tak, to jest taka zwyczajna głupawka. Natomiast psy takie dorosłe, już dojrzałe, które demolują dom, nie wiem, gryzą buty, dywany, fotele. Trzeba się doszukać czegoś, czego mu brakuje, bo to bardzo często właśnie jest jakiś problem behawioralny, a nie zwykła nuda czy nadmiar energii.
3: Ale sami możemy sobie z tym nie poradzić, bo nawet pewnie czytając jakieś poradniki, czy słuchając poradników, no może nam się nie udać zdiagnozować, a tym bardziej nauczyć tego psa. Kiedy okazuje się, że rzeczywiście no, jest jakiś problem, tak, z psem, który pokazuje nam, że czegoś być może się domaga. Wtedy szukamy trenera, tresera, u którego na zajęciach będziemy się uczyć, jak z tym psem pracować, jak z nim postępować. Kto się uczy na takich zajęciach? Pies, czy jednak jego opiekun?
6: Jestem przekonany w 99,9%, że opiekun. Ktoś kiedyś mi powiedział, bardzo mądra osoba, pies umie siadać, pies umie leżeć, pies umie chodzić, tylko my zwyczajnie nie potrafimy mu tego powiedzieć. Najczęściej ludzie, którzy pracują albo myślą, że pracują z psami, zwyczajnie do nich mówią, a ten pies ich nie rozumie. To jest największy problem.
3: Spacerując widzimy, jak ktoś idzie z psem na spacer i gada, i opowiada, i spójrz tu, i nie idziemy tam, idziemy tam. Bo rozmawiają ludzie z tymi swoimi psami.
6: Mówią do psa, nie rozmawiają, bo rozmowa polega na dialogu, czyli ten pies też mówi do człowieka, a niestety ten człowiek nie jest w stanie odczytać tej mowy ciała. Moje takie motto jest, jeżeli z człowieka właściciela, który przyjdzie z pieskiem, zrobię psiolubnego, czyli przewodnika, to jest sukces. I wtedy tam możemy już mówić o zaufaniu między psem a człowiekiem, przewodnikiem. I wtedy ta więź jest bardzo bliska i wtedy zaczynają znikać problemy. Oczywiście to nie jest na pstryknięcie palcem, że wszystko naraz, ale wtedy zaczynają ginąć nam te problemy.
3: Czy psy lubią się uczyć?
5: Psy lubią pracować, lubią współpracę. Jak każda czująca istota, lubią być zrozumiane, lubią, żeby mieć zaspokojone swoje potrzeby. I tutaj również się dzielą na takie, które uwielbiają sztuczkować i są łase na grudki, i na takie, które no zrobią, no dobra, jak już chcesz, to tak.
4: A jest jakaś konkretna rasa, która no właśnie te sztuczki najbardziej uwielbia, która ciągle chciałaby się czegoś nowego uczyć?
5: To takie te żywsze. No te żywsze psy, to tego, które są łakome, typu właśnie labrador, to zasmaczka jest w stanie nauczyć się czytać, więc one są trudniejsze. Natomiast one są bardzo chętne i wręcz nawet potrzebują. Leży to w ich naturze, żeby z nimi coś wykonywać, bo one bardzo to lubią.
4: A border collie? To też chyba takie psy do sztuczek.
5: Border collie to jest ostatnimi laty moda, taka trochę wypaczona, ponieważ border collie oglądamy w telewizji, na pokazach, na zawodach, jak one pięknie pracują, co one są w stanie się nauczyć, bo są w stanie nauczyć się bardzo dużo. Do tego są takie rankingi. Raz, że one są bardzo mądre, natomiast one są bardzo łatwe do zepsucia i bardzo łatwo prowadzić takiego psa w agresję. I niestety znamy takie przypadki, gdzie border collie wraca do hodowli całkowicie zepsuty i nie do naprawienia w 100%. Ponieważ ludzie nie mają świadomości, ile ten pies ma wymagań.
4: Także to, że on chciałby ciągle pracować?
6: Ale źle prowadzony, bo pies chce pracować, tylko czy człowiek z nim dobrze pracuje. I tu znowu jest problem, nie psi, tylko ludzki.
4: No ale czasami ktoś ogląda jakieś filmy, widzi, a dobra, tak można to zrobić. No to będę próbować na moim psie.
6: Oglądanie i wprowadzanie bez, ja nie mówię, że zawsze jest to złe, ale zwykła zła interpretacja czegoś, co zobaczyłem, czegoś, co przeczytałem. Jednak jak pod okiem kogoś, ktoś to pokaże na żywo, jest to łatwiej wyprowadzić takiego pieska, pomóc takiemu przewodnikowi.
4: A czy są psy, które nie nauczą się niczego?
5: Nie, nie ma takich psów.
4: A przewodnicy psów, którzy nie nauczą się niczego?
5: I owszem. Jest moda na Yorki, bo jest to pies, który się nadaje do mieszkania, gdzie York z natury jest bardzo trudnym psem wychowawczo, tylko że ludzie sobie poradzą, bo go po prostu wezmą pod pachę. I idzie agresywny York na smyczy, który się rzuca na wszystko dookoła, pan czy pani, czy nawet dziecko w wieku szkolnym weźmie psa pod pachę i odejdzie. A proszę sobie wyobrazić 50-kilogramowego psa, który chce się rzucać na wszystko. No nawet dorosły mężczyzna sobie nie poradzi z takim psem.
6: Poradzą sobie z psem, ale nie z problemem, jaki mają i jaki ma ich pies. To podnoszenie tego Yorka, czy przenoszenie z miejsca na miejsce, odchodzenie od tego groźnego Yorka, czy co on spowodował za sytuację.
4: Ale właśnie teraz chyba nie tylko ja, wszyscy słuchający nas wyobrazili sobie tego agresywnego Yorka, taka pirania z ząbkami, która uczepi się nogawki albo rękawa, albo ręki czyjejś.
5: Jest takie przyzwolenie nawet wśród kynoterapeutów, że mały pies, małego gabarytu, może więcej, może, bo pies wagi 8 kg, jeżeli poskrabie po kolanie, no nikomu krzywdy nie zrobi, nawet dziecku. Jest delikatny, jest leciutki, jest mały. Natomiast chociażby Zoja, która waży 30 kg, gdyby się chciała poskrabać po dziecku, no to nie dość, że je podrapie, to je przewróci, przygniecie i zrobi krzywdę zwyczajnie. Także trzeba mieć na względzie, biorąc psa, jaki on będzie duży.
4: Jak wybrać psa? Podpowiadali Dorotę Hadzicka, specjalistka dogoterapii, i Maciej Hadzicki, trener i psi behawiorysta. A kiedy już takiego czworonożnego przyjaciela przyprowadzimy do domu, trzeba z nim pracować. A wtedy on się odwdzięczy się wyjątkową miłością i zaufaniem do swojego opiekuna. Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Australia wprowadza zakaz używania social mediów dla osób poniżej 16 roku życia. Australijski Senat uchwalił ustawę ograniczającą możliwość korzystania z platform mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 lat. We wspieranym przez ponad 70% Australijczyków zakazie społecznicy widzą jednak pewne niedociągnięcia i ostrzegają, że może on przynieść odwrotny do zamierzonego skutek, przyczyniając się m.in. do poczucia alienacji młodych ludzi. To prawo ma wejść w życie w listopadzie przyszłego roku. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Witam i zapraszam. Będziemy dziś rozmawiać o internecie, o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą media społecznościowe, ale też o tym, co dobrego na internetowych stronach mogą znaleźć młodzi ludzie. Moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowca akademicki, obserwatorka internetowego świata.
2: Mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same, ty też możesz. To, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, napraw to. Spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację.
1: Australijski rząd wprowadza zakaz możliwości korzystania z social mediów przez dzieci poniżej 16 roku życia. Wprawdzie jeszcze nie zdecydowano, które z aplikacji zostaną objęte tym zakazem, ale najintensywniejsza dyskusja toczy się wokół TikToka, Facebooka, Snapchata, Instagrama czy platformy X. Wiadomo też, że 3 kategorie platform będą z tego zakazu zwolnione, a chodzi tu przede wszystkim o te umożliwiające komunikację, czyli WhatsApp i Messenger, a także będące polem do gier oraz oferujące treści edukacyjne, takie jak YouTube. Za naruszenie przepisów będzie grozić kara grzywny do 32 milionów dolarów. Rząd Australii uzasadnia decyzję chęcią ochrony młodych ludzi. Tamtejszy rząd widzi zależność między rozwojem mediów społecznościowych a pogarszającym się stanem zdrowia psychicznego Australijczyków. Rząd w Australii zauważa też, że w internecie nastolatkowie są narażeni na treści dotyczące zażywania narkotyków, zaburzeń odżywiania czy przemocy, a także na stres i ciągłe rozpraszanie przez stałe powiadomienia i alerty. Ustawa o zakazie używania mediów społecznościowych przez dzieci w Australii wejdzie w życie w listopadzie przyszłego roku. Zanim jednak została przegłosowana przez tamtejszy senat, 140 ekspertów podpisało list otwarty wyrażający obawy wobec konsekwencji tej decyzji. W dniu, w którym projekt trafił do parlamentu, pojawiło się też 15 tysięcy zgłoszeń, w tym jedno z Amnesty International, wskazujących na jego niedociągnięcia. Krytycy tego pomysłu zauważają, że wciąż brak bezpiecznych narzędzi do egzekwowania prawa oraz ochrony prywatności użytkowników. Zauważają też, że internetowa alienacja młodzieży może popchnąć ich do korzystania z dark webu, wpłynąć na relacje czy dostęp do informacji. I w końcu, że w społecznej debacie na temat słuszności wprowadzenia zakazu głos dzieci i nastolatków nie został wysłuchany. A my w programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o internecie, internetowych twórcach, o tym, jak ten internetowy świat wpływa na młode pokolenia, a moim gościem jest Anna Kokocińska, socjolożka i obserwatorka tego internetowego świata. Socjologia to jest nauka o społeczności, o naszym życiu, o naszych zachowaniach, o tym, jak pewne rzeczy wpływają na nasze życie. Czyli z takiego socjologicznego punktu widzenia ten internet i internetowi twórcy, jak bardzo to wpływa na nas?
2: Bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, ponieważ my zyskaliśmy dzięki mediom społecznościowym coś takiego jak nieograniczoną grupę odniesienia. Myśmy, zanim media społecznościowe rozkwitły na dobre, oczywiście widzieli różne style życia. Jeden sobie realizowaliśmy ze względu właśnie na to, na to, z jakiej rodziny pochodziliśmy, kim byli nasi rodzice, kim my byliśmy, jaka była nasza osobowość. Zastaliśmy sobie, uczyliśmy się, stawaliśmy się tymi członkami społeczeństwa, mieliśmy swoje grupy koleżeńskie, swoje grupy rówieśnicze, uczyliśmy się w takich, a nie innych szkołach, wykonywaliśmy taki, a nie inny zawód i widzieliśmy oczywiście dookoła różnych ludzi, mniej lub bardziej podobnych do nas, oczywiście gdzieś tam różniących się też, ale powiedzmy na takich peryferiach tego naszego funkcjonowania, którzy też byli naszą grupą niesienia, o, tutaj nam się podoba, ale no wiem, że może niekoniecznie mogę do tego aspirować z różnych względów, na przykład, nie wiem, ograniczeń ekonomicznych, bo to była najbogatsza koleżanka w klasie, a ja na przykład, no nie mogłam mieć tego, co ona ówcześnie. No ale gdzieś tam wiedziałam, że to jest niemożliwe, tak, bo znałam cały kontekst na przykład jej sytuacji. Natomiast w tym momencie mamy w mediach społecznościowych dostęp do tak różnej liczby baniek, tak różnej liczby właśnie stylów życia, że tych praktyk, które możemy obserwować i takich, które nam z drugiej strony dają przekaz, no ale zobacz, jesteśmy takie same. Jakby ty też możesz. Tak, to, że tego nie robisz, no to jest chyba tylko jakiś błąd w Matrixie, napraw to. Bądź kimś, spróbuj, możesz być kimś innym. A no i to zdecydowanie rodzi frustrację. To rodzi olbrzymią frustrację, bo zaczynamy bardzo mocno porównywać swoje życie do, no jakkolwiek byśmy nie traktowali życia, jakkolwiek też te młodsze pokolenie nie traktują na równi, czy jako jednego wręcz życia wirtualnego, realnego, no to jednak internet jest pewnego rodzaju kreacją. No to jednak jest pokazanie jakiegoś wycinka tego życia. To są jakieś elementy, które są takim występem jednak na scenie, tak? Takim występem, którego my owszem pokazujemy trochę kulis, jakby to powiedział Erwin Goffman, że ten internet kiedyś był tylko miejscem występu, a teraz też poprzez na przykład właśnie przede wszystkim Instagram, tak? który pokazuje też te kulisy, tak? No zobacz, jak to wygląda naprawdę, ale ta prawda też jest jakoś przefiltrowana, tak? No bo to też jest
1: nawet jak pokazujemy ten bałagan w domu,
2: to on i tak jest takim bałaganem, który my chcemy pokazać.
1: No właśnie, a potem te młode osoby z jednej strony tak, no słyszą, możesz być kim chcesz, ty też tak możesz. No to taki nastolatek postanawia sobie, on też będzie internetowym twórcą, on też będzie opowiadał o grach, o zabawkach, tak, o różnych rzeczach i on będzie na tym zarabiać, więc on nie będzie czytać książek, nie będzie się uczyć tej matematyki, on nie pójdzie na żadne studia, bo przecież on może siedzieć w domu, grać i na tym zarabiać. Niektórym się udało,
2: tak,
1: ale to nie jest robota dla każdego.
2: No to jest jakiś bardzo wąski wycineczek też osób, które miały jakieś zaplecze, tak? No to nie każdy ma dostęp do tego, nie każdy ma możliwości, żeby też zainwestować w taką karierę, bo to też jakby wymaga sporych inwestycji, tak? To, że w tym momencie są właśnie te kanały prezentujące różnego rodzaju sprzęty, zabawki, tak? Testujące, no to jest i w tym momencie na przykład właśnie mają swoich sponsorów, czy dostają prezenty właśnie po to, żeby je reklamować i żeby robić różnego rodzaju testy, ale gdzieś na początku właśnie byli zapewne też rodzice, czy jacyś ludzie, którzy mogli zainwestować w to, dobra, tak, będziemy pokazywać, no i może coś z tego wyjdzie, tak, no i jakimś tam niewielkiemu procentowi na pewno to się udaje, ale to nie jest ścieżka dla każdego, tak?
1: No właśnie, tak samo jak to, że w internecie możemy zobaczyć młodych biznesmenów, już bardzo bogatych, zarabiających górę pieniędzy, jeżdżących super samochodami, ubierających się wyłącznie w markowe ciuchy. No i potem taki dwudziestoparolatek nawet, żyjący przez ileś lat w tym wirtualnym świecie, rusza na rynek pracy.
2: A on wygląda inaczej.
1: Tak, tam nie ma tylu zer na koncie od razu.
2: Tak, tam nie ma tylu zer na koncie i przede wszystkim robi się różne rzeczy, które nie są ciekawe medialnie, można powiedzieć, tak? To jest po prostu wiele czynności zawodowych, które wykonujemy. One są potrzebne, ale powiedzmy, no nie są fancy, tak? Tylko są rzeczami, które są nam potrzebne. Nawet jeżeli tę pracę bardzo, bardzo lubimy, bardzo ją cenimy, no to ona nie zawsze jest atrakcyjna. I co więcej, jakby tego zaplecza pracy influencerskiej czy pracy właśnie różnego rodzaju twórców internetowych my też nie oglądamy. My też nie oglądamy sztabu ludzi, który na przykład za tym stoi, tak? Żeby to wszystko grało, żeby to wszystko wyglądało i żeby to było profesjonalne. Tak? Bo to też jest moim zdaniem, no właśnie, no media społecznościowe nie pokazują nam bardzo często tego, jak bardzo te największe, te najbardziej popularne, te najładniejsze konta są profesjonalne, jak one są prowadzone przez sztab ludzi, ludzi odpowiedzialnych za montaż, za dźwięk, za wnętrza, za wygląd samych bohaterów, za algorytmy, za to, kiedy wrzucać, co pisać, a jakby przekaz jest taki, że to wszystko robi ta osoba, tak? Że ona jest za to odpowiedzialna, bo to są jej media społecznościowe, tak? To ona to prowadzi, to ona to wrzuca. No więc od razu się włączy, się, no kurczę, ale ja też to mogę robić. No, ale potem się okazuje, że wcale jednak nie. To nie wygląda tak różowo. Ale no trzeba faktycznie uznać, że w tym momencie zawód czy kariera influencera czy twórcy internetowego jest taką bardzo pożądaną wśród młodych ludzi. Jest tą, która się cieszy dużym prestiżem jako kategoria zawodowa.
1: No mogą próbować. Będziemy trzymać kciuki i życzyć szczęścia. A jak taki influencer wpływa na życie tych młodych osób?
2: Myślę, że bardzo często zaczyna być jakimś takim wzorem do... Może nie chcę powiedzieć autorytetem, bo to wydaje mi się trochę... Chociaż może dla młodszych, dla dzieciaków tak, dla równolatków może niekoniecznie. W tych grupach rówieśniczych raczej poszukuje się jakiegoś takiego zrozumienia. Trudno jest, i to też jest ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mediów społecznościowych, że młodzież mówi, że ona poszukuje w mediach społecznościowych różnorodności, że poszukuje takiego spotkania z ludźmi z innymi punktami widzenia, z różnymi poglądami, czy mający właśnie różne historie, różne osobowości. Co się każe zastanowić, no kurczę, ale jakby normalnie też wszyscy jesteśmy różni, tak? Ale może tak naprawdę jest też w drugą stronę, że właśnie bardziej poszukujemy ludzi, którzy są bardzo podobni do nas, czyli budujemy sobie tę naszą bańkę, budujemy sobie taką podbudowę, której możemy się dobrze poczuć, tak? Taką społeczność właśnie, może nie tyle wokół swojej osoby, ale wchodzimy w taką społeczność ludzi, którzy są tacy jak my, tak? Którzy nam pozwalają przetrwać ten moment niepewności, no bo też młodzi ludzie są współcześnie bardzo, bardzo niepewni, a chociażby właśnie ze względu na to, że tych praktyk, tych możliwych stylów życia, tych ścieżek kariery, które mają do wyboru i za które, mówi się, jesteście odpowiedzialni za to od 13 roku życia, jak wybieracie sobie jakąś tam ścieżkę, tak? To już idziecie w to. To jest trudne. To jest na pewno dla nich trudne i rodzi mnóstwo obaw. A dla każdego z nas to jest trudne, nie tylko dla młodych.
1: Oczywiście, że tak. Pomyślałam, że oprócz tych w zasadzie złych rzeczy, które pokazują ci influencerzy, pokazując nam to właśnie swoje bogactwo i to, z jaką łatwością im niby to przychodzi, no to może być niebezpieczne dla tych, którzy potem w tym realnym świecie zderzają się ze ścianą i ich życie zawodowe...
2: Że nie tak, są idealni.
1: Tak, i że to życie tak nie wygląda. Ale gwiazda internetu może też jakby przekazywać te dobre rzeczy.
2: Tak.
1: Może też uczyć tej pewności siebie, której dzisiaj tak bardzo młodym osobom brakuje.
2: Tak, zdecydowanie tak. I myślę, że takim bardzo fajnym trendem było, jest na pewno angażowanie się w różnego rodzaju kwestie społeczne, które też widzimy w przypadku różnych influencerów, że angażują się w rzeczy, które są dla nich ważne. Nawołują też do tego, żeby brać udział w życiu publicznym. Pamiętam taką dosyć, przy ostatnich wyborach chyba parlamentarnych, tak? Było na wielu kontach właśnie takich młodych influencerów takie informacje. Zagłosowałam.
1: Idź też. Super.
2: Ta kampania profrekwencyjna z takiego miejsca, które na co dzień się tym zupełnie nie zajmuje, tak? Ale to jest też pokazanie, słuchajcie, jesteśmy obywatelami, jesteśmy odpowiedzialni za to. I taki wzór, myślę, że to jest w ogóle nie do przecenienia, bo to jest, taki mamy chyba jednak moment, że będziemy budować sobie oddolnie tę naszą grupę i prędzej pójdziemy właśnie za kimś, kto jest taki jak my, bo który nam pokazuje, że to fajne życie. Aha, no to jak fajne jest chodzenie na wybory, no to ja też pójdę.
1: Co z tego, że mama też powiedziała, że jest fajne, ale...
2: Mama to mama.
1: Powiedział ten gość z TikToka.
2: Tak, właśnie, powiedział ten gość z TikToka, tak? Zróbmy z tego fajną imprezę. Pójście na wybory, niech będzie fajną imprezą. I no i to już budzi podstawy demokratyczne, to już budzi podstawy obywatelskie. Idziemy w to, możemy się w to zaangażować. To mi się wydaje bardzo, bardzo dobrym zjawiskiem. I też drugim takim takim obszarem, które na pewno, można powiedzieć, kulało wśród starszych pokoleń, była kwestia zdrowia psychicznego, które też jest bardzo gdzieś tam wyraźnie jednak, ta kwestia jest słyszalna właśnie wśród młodych, w działalności młodszych twórców internetowych. Także to jest jakby rzecz, której stali się takimi ambasadorami, tak mi się wydaje.
1: Że oni mówią o swoich problemach, o tym, gdzie szukać pomocy, gdzie oni znaleźli pomoc, gdzie ty możesz, że w ogóle napisz do mnie, jeśli jest ci ciężko.
2: I że to nie jest powód do wstydu, tylko to jest coś, co się zdarza. Co się zdarza, to jest kwestia, która jest normalna, tak? Możemy zmagać się z różnego rodzaju problemami, trudnościami w naszym życiu i że warto szukać pomocy.
1: Program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Z czasem nabywamy takiego trochę dystansu już do tego. Czyli jak już ktoś ma tak 20+, to już ta seksualność jest trochę bardziej sferą intymną, bo to jest cecha naszego rozwoju. Czyli emocjonalność się rozwija, bardziej stawiamy już na intymność niż na to, że zobaczcie, jaki ja jestem tutaj atrakcyjny czy atrakcyjna. Taka jest norma. Tak? A po 30, no to już każdy już seksem zajmuje się gdzieś tam w swoim domu. No chyba, że są jakieś cechy ekshibicjonistyczne, ale to jest zupełnie...
1: Temat
3: na inny odcinek.
1: Ten odcinek Miasta Młodości będzie dotyczyć tych spraw. Beata Korzeniowska, zapraszam do kolejnej rozmowy z psychologiem, psychiatrą i seksuologiem Maciejem Klimarczykiem. Zachęcił mnie Narodowy Raport o Seksualności 2024, który wpadł mi kilka dni temu w ręce. 52% Polek i Polaków deklaruje, że dobry seks jest dla nich bardzo ważny, a zadowolonych z niego jest 46% badanych. Głównym powodem mniejszej satysfakcji z seksu jest zbyt mała liczba kontaktów. Tak wynika z Narodowego Raportu o Seksualności. W badaniu przygotowanym na zlecenie Easy Toys uczestniczyło 1079 osób w wieku od 18 do 65 lat. Pytano o zadowolenie z życia seksualnego, jakie odczuwają, o to, jak często ten seks uprawiamy, kto jest bardziej zadowolony, kobiety czy mężczyźni, ci młodsi czy ci starsi. Okazuje się, że przynajmniej tak wynika z tego badania. Większe zadowolenie z życia seksualnego odczuwają osoby, które mają stałego partnera lub partnerkę. Tak twierdzi aż 68% ankietowanych, będących w wieloletnim związku. Głównym powodem mniejszej satysfakcji z seksu jest zbyt mała liczba kontaktów seksualnych. 28% ankietowanych wolałoby częściej uprawiać seks. Najczęściej seks uprawiają osoby w wieku od 35 do 49 lat. Ponad 40% z nich deklaruje, że ma kontakty seksualne częściej niż raz w tygodniu. W całej badanej populacji tak często seks uprawia 36% osób. Częściej niż raz w miesiącu zdarza się to 15% naszych rodaków. Tylko 5% uprawia seks codziennie, a co kilka miesięcy albo jeszcze rzadziej 6% badanych. Jeśli chodzi o ogólne zadowolenie z pożycia seksualnego, to większą radość odczuwają tu panowie. Aż 80% badanych panów szczytuje podczas stosunku, podczas gdy, jeśli chodzi o panie, tylko 50% Polek. Problemem może być tu to, że nie do końca potrafimy ze sobą na te tematy rozmawiać. Specjaliści zachęcają do tego, by usiąść ze swoją dziewczyną, chłopakiem, mężem, żoną i wyjaśnić pewne kwestie łóżkowe, tak by później czerpać z tego jeszcze większą przyjemność. Okazuje się, tak też wynika z tego raportu, że aż 19% ankietowanych wcale nie prowadzi rozmów na temat seksu. No my tu w programie Miasto Młodości zupełnie inaczej podchodzimy do tego tematu. My o tych sprawach rozmawiamy. Dzisiaj też będziemy rozmawiać z panem doktorem Maciej Klimarczyk, seksuolog, psychiatra, psychoterapeuta. W swoim gabinecie słyszał już niejedno i oczywiście nie zdradzając żadnych sekretów. Będziemy teraz o tej seksualności młodych rozmawiać. Coraz częściej widzimy, że oni bardzo manifestują to, kim są, jacy są, swoją otwartość pokazują, a ja lubię dziewczyny, a ja lubię chłopaków. a ja lubię i dziewczyny, i chłopaków.
3: Zawsze młodzi ludzie pokazywali seksualność, zawsze. To jest wpisane w wiek dorastania, pewnego rodzaju bunt, pewnego rodzaju zaznaczenie swoich cech, swojej tożsamości i tak dalej. Więc to mnie nie dziwi. Natomiast teraz wydaje mi się, że po prostu jest większe przyzwolenie. Teraz będzie trochę brzmieć, jakbym miał 100 lat, ale jak ja chodziłem do szkoły za moich czasów, no nie wolno było w szkole na przykład mieć czerwonych włosów. No nie wolno było. No, no trzeba było.
1: A niepomalowanych paznokci.
3: Na przykład. Tak. Wrócić do domu i koniec. No a teraz, no nie jest to żaden problem. Przychodzą do mnie młodzi ludzie, 16-latek, 16-latka ma jakieś zielone, czerwone, niebieskie. Ja nawet nie pytam, bo już też nie zwracam na to uwagi, bo traktuję to jako pewien przejaw obecnych czasów i nie jest to żaden problem. No ale jednak czasy się zmieniły, tak jak sobie wspomnimy. No więc pewnie od tego to wychodzi, że zmienia się ta obyczajowość, ekspresja, coraz bardziej przyzwalamy na te ekspresje. No gołe pępki, prawda, już w gabinecie też się już zdarzają. No i o ile być może pewnie kiedyś by szokowały, teraz już aż tak bardzo nie. I pewnie to to jest właśnie pokłosie tego. Natomiast eksperymentowanie, poszukiwanie, zaznaczanie swojej seksualności, która się budzi, a nie ma jeszcze dojrzałości emocjonalnej, to było zawsze.
1: Dobra, to przeskoczmy do tej już dorosłej grupy, takiej okay. 18+.
3: Dobra.
1: No i tutaj, czy tu już jest trochę inaczej, czy już taki dorosły człowiek też tak coraz śmielej manifestuje tą swoją seksualność? No idąc do pracy może się czasami zawaha jednak, co? Przed odsłanianiem pępka.
3: No już musi, no bo jak jest, pracuje gdzieś w biurze obsługi klienta, no to już mu szef wtedy zwróci uwagę. Natomiast...
1: Chyba, że szef lubi to odsłanianie.
3: Chyba, że szef lubi. To już też ciekawa, musi być ciekawy biuro obsługi klienta. Z czasem nabywamy takiego trochę dystansu już do tego. Czyli jak już ktoś ma tak 20+, to już ta seksualność jest trochę bardziej sferą intymną, bo to jest cecha naszego rozwoju. Czyli emocjonalność się rozwija, bardziej stawiamy już na intymność niż na to, że zobaczcie, jaki ja jestem tutaj atrakcyjny czy atrakcyjna. I taka jest norma. Tak? A po 30, no to już każdy już seksem zajmuje się gdzieś tam w swoim domu. No chyba, że są jakieś cechy ekshibicjonistyczne, ale to jest zupełnie...
1: Temat zupełnie na inny ten, temat.
3: Tak, temat na inny odcinek.
1: Czy młode osoby, no już nie mówimy o nastolatkach, jesteśmy już w tym klubie dla dorosłych, też miewają problemy natury seksualnej?
3: Tak, miewają i to tutaj nie ma wieku. Do mnie na przykład przychodzą mężczyźni, pacjenci, którzy mają na przykład 40+. I on ma przedwczesny wytrysk. To jest najczęstsza dysfunkcja seksualna mężczyzn, czyli bardzo szybki stosunek, mimowolnie dochodzi do wytrysku i, no i jest po stosunku. No i to jest frustrujące dla partnerek, dla tych pacjentów. I on mówi tak, ja mam to od zawsze. Od kiedy seks się w życiu pojawił. No ale ma 40+.
1: I dopiero przyszedł.
3: Kurczę. Prawda? Więc no, ale ja mówię, wie pan, no lepiej teraz niż późno. No co się frustrować przez całe życie? To tylko przez pół się pan frustrował, a drugie pół będzie lepsze, bo to można leczyć. I to jest okej, że ci pacjenci przychodzą, ale mogliby przyjść na przykład 20 lat wcześniej, i wtedy miałby, no rozpadł mu się związek, czy no miałby to życie seksualne 20 lat lepsze.
1: A kobiety też przychodzą? Te młodsze, takie 20-30-letnie? Bo mają jakiś problem ze swoją seksualnością?
3: Tak, oczywiście. No, problemy dotyczą wieku najczęściej, no bo młoda osoba, no nastolatka będzie miała inne problemy niż kobieta w okresie okołomenopauzalnym. Natomiast tak, no każdy wiek ma swoje jakieś problemy. No w młodym wieku najczęściej są to jakieś blokady psychiczne po różnych wydarzeniach, które gdzieś tam miały miejsce, molestowanie seksualne. Proszę Państwa, tego jest naprawdę dużo. I to my nie wykrywamy tego na zasadzie, że ktoś został złapany i jest praca z ofiarą, tylko ofiara przychodzi po 10 latach do mnie i mówi, byłam molestowana seksualnie i teraz mam problem z pożyciem. Tak to wygląda. Natomiast, no mówię, im ten wiek się zmienia, tym te problemy są inne. No, zasada jest taka, im kto młodszy, tym bardziej psychologia tu wchodzi w grę, czyli problemy takie właśnie blokady psychologiczne, no bo zdrowie dopisuje. a im wiek się, prawda, na karku mamy więcej lat, tym bardziej już te medyczne sprawy dochodzą.
1: Mhm, ale też to pana połączenie zawodowe, czyli psychiatria i seksuolog, to jest taki dobry zestaw chyba. Może pan pomóc na wiele sposobów i w wielu sferach.
3: Tak, ja jestem lekarzem i to jakby jest moja działka, czy ta działka medyczna, lekarska, powiedziałbym o tej proweniencji biologicznej, bo to jest moje, ja się stąd wywodzę. Więc ja na przykład współpracuję z wieloma psychologami, bo czasami jest potrzebna taka pogłębiona terapia i wtedy jest cały zespół. Ja wtedy kieruję do kogoś, kto uważam, będzie akurat w tym konkretnym problemie bardziej kompetentny.
1: No bo czasami też niektórym się myli, nie? I chcą powiedzieć komuś, że może powinien pomyśleć o swoim zdrowiu psychicznym i wejść do psychiatry. A może do psychologa mógłby pójść, tylko porozmawiać. Tak, ale może jednak do psychiatry, bo potrzebne są jakieś leki.
3: Powiem tak, jeżeli trafi do psychologa kompetentnego, czy do psychiatry, mam nadzieję, kompetentnego, a będzie potrzebował tego drugiego specjalisty, to się nic nie stanie, bo my skierujemy. Ktoś przychodzi do mnie, wyraźnie tutaj chodzi o jakąś pogłębioną terapię, nie jakieś kwestie tutaj diagnostyki medycznej. Ja skieruję, ja znam psychologów, wiem nawet do kogo, bo ten problem bardziej z tym, ten problem bardziej z tym, tak? I odwrotnie też tak bywa, psycholodzy do mnie kierują, więc pacjent nie musi aż do końca tak wiedzieć, gdzie, jeżeli trafi dobrze, to już zostanie, że tak powiem, pokierowany. Natomiast ważne, żeby
1: trafił dobrze.
3: Tak, żeby się nie wstydził, bo to czasami ktoś, właśnie ci mężczyźni, co mówiłem o tym, że tak długo czekali, to oni często mi mówią, wie pan, no to jest takie wstydliwe. A ja mówię, proszę pana, wstyd to kraść. No tak.
1: O, kobiety pewnie częściej i chętniej korzystają z pomocy takich specjalistów.
3: Tak. Tak, dlatego, że kobiety mają mniejszy problem z mówieniem o emocjach, z mówieniem o sobie, z mówieniem o sprawach intymnych. No tak po prostu macie, panie. Natomiast mężczyźni się bardziej spinają, mają nieco uboższy język, wydaje mi się, no i taki mają większy problem i częściej to mężczyzna. Ja już wiem od razu, jak przychodzi mężczyzna, pacjent siada, jeszcze nie wiem, o co chodzi, a on już tak się tak... Nie mówię,
1: Boże, ona mi kazała.
3: Ja tak zacznę, bo już tak... Bo wie pan, bo to takie wstyd... Ja już wiem, że problem jest natury seksualnej.
1: Pewnie drugie zdanie jest takie, że przysłała go żona, kobieta,
3: bywa.
1: Dziewczyna.
3: Tak, bywa. Albo, że filmik widział w internecie i tak sobie pomyślał, że to oni.
1: W programie Miasto Młodości rozmawiamy dziś o seksualności młodych osób, o problemach też takich, z którymi zgłaszają się młode, młodsze, coraz młodsze, ale też, wiadomo, starsze osoby do seksuologa, psychiatry, psychologa, bo potrzebują pomocy. I tak jak przed chwilą powiedział dr Klimarczyk, częściej do gabinetów seksuologów, psychiatrów, psychoterapeutów zgłaszają się

0: porządku i nie ma w tym nic niepokojącego. Kiedy jednak jakieś zaburzenie zaczyna nam przeszkadzać, wtedy warto poszukać fachowej pomocy. I chociaż w gabinetach seksuologów jest zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, to prawdą jest też to, że nim kobieta pójdzie do specjalisty, najpierw przegada temat ze swoimi przyjaciółkami, a dopiero później pójdzie po profesjonalną, fachową pomoc. Mężczyźni trochę inaczej do tego tematu podchodzą, bo raczej kolegom nie zwierzają się ze swoich problemów. Pretekstem do rozmowy z doktorem Maciejem Klimarczykiem, psychiatrą i seksuologiem, jest Narodowy Raport o Seksualności 2024. Przypomnę, że do tego raportu przepytano ponad 1000 Polek i Polaków w wieku od 18 do 65 lat. Z tego raportu dowiadujemy się, że aż 19% ankietowanych osób wcale nie prowadzi rozmów na temat seksu. Nie rozmawiamy ze swoimi partnerami, ze swoimi partnerkami. Tymczasem na potrzebę komunikacji i pozbywania się tabu z życia seksualnego wskazuje aż 80% badanych. O seksie najchętniej rozmawiamy z partnerem lub partnerką. To w tym raporcie wskazało 60% Polek i Polaków. I to dobrze, bo to właśnie z partnerem, partnerką powinniśmy o tych sprawach rozmawiać. Natomiast jeżeli pojawiają się jakieś problemy, to bez wahania powinniśmy poprosić o pomoc specjalistę. Problemy są różne. Są te natury medycznej, ale są też te natury trochę bardziej psychologiczne, bo przecież seksualność nie sprowadza się tylko do popędu seksualnego, ale też do akceptacji własnego ciała, tożsamości seksualnej, do oceny siebie pod względem atrakcyjności i do zrozumienia tego, co dzieje się w ogóle z naszym, no wiadomo, z wiekiem, zmieniającym się ciałem. Zachęcam do tego, by ten Narodowy Raport o Seksualności Polek i Polaków przejrzeć. Zachęcam do tego, by jeśli rzeczywiście zauważamy w swoim życiu erotycznym jakieś problemy, to skorzystać z fachowej pomocy. Poczytać trochę, jak wygląda taka terapia czy rozmowa z seksuologiem, psychiatrą. Można iść razem ze swoją drugą połówką do gabinetu specjalisty. Można pójść samemu, samej. Seksuolog i tak będzie rozmawiać najpierw z jedną osobą, później ewentualnie z drugą, a na koniec usiądziecie razem i temat wspólnie spróbujecie przegadać, jeśli oczywiście będzie chęć i potrzeba. Zachęcam do rozmów, zachęcam też do słuchania naszego programu Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
1: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Dla pokolenia Z świat realny i ten wirtualny to dziś jeden wielki świat. Internetowe znajomości traktują dokładnie tak samo jak te w realu. W internecie szukają miłości, w internecie szukają przyjaźni, w internecie szukają pracy, ale też w internecie szukają źródeł informacji, często dezinformacji, na to trzeba uważać. Internet ma wiele plusów, ten wirtualny świat, kolorowy, piękny, on bardzo pociąga. On może mieć też minusy, zagrożenie, hejt. To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska, zapraszam, a razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka i obserwatorka tego internetowego świata.
2: Dzielenie się swoim życiem, tym jak ono wygląda, swoją osobowością, przemyśleniami, poglądami, działaniami, no także oczywiście spotyka się z tymi negatywnymi reakcjami.
1: No tak, bo każdy z nas z jednej strony wrzucając swoje zdjęcie z pięknej plaży, na którym wyszłam wyjątkowo dobrze, bo się fajnie ustawiłam pod odpowiednim kątem, wrzucam je, bo chcę te serduszka, tak? Chcę jak najwięcej polubień, komentarzy od moich znajomych, że jest super, w ogóle ekstra fajnie. Liczymy na te pochwały, a tymczasem można oberwać.
2: Można oberwać i to dosyć mocno, ale są dwie strony medalu, bo z drugiej strony zaczyna się też taka otwarta, można powiedzieć, dyskusja przetaczająca się przez sekcję komentarzy i różnego rodzaju właśnie

0: materiały powstające na ten temat, że jakby, nie wiem, wygląd zewnętrzny chociażby, tak, nie jest czymś, co należy komentować. Że jeżeli widzimy kogoś, kto zmaga się z jakimiś problemami, to może nie diagnozujmy go jednak w sekcji komentarzy, tak, pod wrzuconym zdjęciem. Że to nie jest to miejsce, o ile faktycznie namawiajmy do tego, żeby właśnie szukać pomocy w momencie, w którym ktoś faktycznie zgłasza się z takimi problemami, no to nie róbmy jednak z publicznej wiwisekcji, z czym się ludzie dzielą. Natomiast no, jest to bardzo trudne do oddzielenia. Co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć.
1: Powiedzieć. Pewnie by się nie jeden zastanowił, czy mogę, tak. Ale napisać?
0: Właśnie, tak. Anonimowość internetu. Nawet już nie sama anonimowość, no bo wiele osób pisze pod swoim prawdziwym nawet imieniem, nazwiskiem, ale jednak ta zapośredniczona forma komunikacji, no, budzi w nas tę taką większą odwagę, tak? Że jednak, jeżeli jest ta przesłona komputera, jest nam łatwiej dać wyraz czy upust jakiejś swojej frustracji, niezadowoleniu, a też kompleksów, zazdrości, czegoś, co właśnie uwiera nas w tej drugiej osobie. No i z drugiej strony też jest coraz większe, rośnie to nieprzyzwolenie.
1: No właśnie o to, tak, chciałam zapytać, tak, czy społeczeństwo w tym momencie powinno stanąć murem i bronić tej osoby tak bardzo krytykowanej, wyzywanej, czy jednak udawać, że tego nieprzychylnego komentarza nie ma?
0: I znowu zależy kiedy, zależy w jakiej sytuacji, no bo oczywiście są takie sytuacje, które słusznie budzą nasz opór, które słusznie budzą krytykę.
1: Ale jeśli to się dzieje pod zdjęciem aktorki, która specjalnie pokazała się bez makijażu, żeby pokazać, że jest taką samą jak my, mamą, kobietą, niewyspaną, nieuczesaną rano.
0: No to jest niedopuszczalne.
1: Takie
0: teksty są po prostu niedopuszczalne tak naprawdę, tak? No bo to jest niczym nieuzasadnione, no po prostu szerzenie mowy nienawiści. No tutaj trzeba sobie powiedzieć jasno, i ten właśnie hejt internetowy powinien być piętnowany, bo to też oczywiście ma swoje potem przełożenie na tych zwykłych, powiedzmy sobie, użytkowników internetu, którzy nawet tak w tym momencie, jeżeli widzi takie zdjęcie, ojej, no tak może nie powinno się mówić, tak, ale nie wiem, porównuje się z tym, co widzę, Boże, przecież ja na co dzień wyglądam dużo gorzej, no to jeżeli ona się spotyka z takimi reakcjami, no to ja może w ogóle lepiej nie będę wychodzić z domu, bo będzie jeszcze gorzej. I nawet jeżeli sobie do końca nie uświadamiamy takich reakcji, to one są. I oczywiście, tak, w momencie, kiedy mówimy o osobach, które są dojrzałe, dorosłe, które mają swoją pozycję, swoje różne role do pełnienia, no to faktycznie machną na to ręką. O rety, tak? Znowu jakaś burza w internecie. Ale już dla nastolatki, dla nastolatka, ich tożsamość dopiero się buduje. No to takie komunikaty, takie przedstawianie obrazu innych osób, no może być bardzo destrukcyjne. I z kolei będzie prowadziło do różnego rodzaju właśnie zaburzeń postrzegania siebie, żeby nie mówić jeszcze, żeby nie wspomnieć jakichś gorszych, czy przypoważniejszych problemów ze zdrowiem.
1: Potem taka osoba może w internecie poszukać pomocy,
0: tak.
1: Bo tam są też ci, którzy doradzą, jak
0: to musi trafić na dobre miejsce. Czy trafi się na miejsce, w którym faktycznie uzyska się tę pomoc, albo jeżeli się trafi na złe miejsce, czy będzie się miało z niego wyplątać? Tak? Czy będzie się miało na tyle tych narzędzi, powiedzmy, pozainternetowych i na tyle jednak, no właśnie, takiego wyjścia z tego świata wirtualnego, to żeby poszukać jednak pomocy w realnym świecie, bo jednak to też jest ważne, tak? No żyjemy, nie jesteśmy jeszcze, odpukać, podłączeni, tak? To tylko funkcjonujemy w tym świecie fizycznym, w tym świecie realnym.
1: Na szczęście jest tak, że jak rozmawiałam z doktorem psychiatrii, powiedział, że te młodsze osoby nie mają żadnego problemu, żeby przyjść do gabinetu psychiatry i powiedzieć: panie doktorze, potrzebuję pomocy, jestem wypalony zawodowo, mam depresję, mam myśli samobój. Oni przychodzą, ci starsi.
0: To jest fenomenalna zmiana.
1: Tak, ci starsi, no nie. Tych starszych bardzo często to dziecko przyprowadzi. Nawet babcię, taką 80-letnią, która też ma depresję, ma prawo mieć, ale ona do psychiatry, no nie. A młody przyjdzie,
0: tak, bo on nie ma, nie widzi, że choroba psychiczna w tych młodszych pokoleniach to już nie jest stygmatyzacja. To już jest po prostu, zdrowie psychiczne traktowane jest tak samo jak zdrowie fizyczne. Problemy, które mamy właśnie z własną psychiką, są traktowane tak samo jak z wątrobą, powiedzmy. Można szukać pomocy, można leczyć, można dbać o ten swój dobrostan. Zupełnie normalna sprawa, tak? Podczas gdy starsze pokolenia boją się tej łatki, że to jest coś, co będzie wykluczało, że to jest coś, co będzie przeszkadzało w funkcjonowaniu, jeżeli, nie wiem, dowie się jakieś szersze otoczenie, to z nim stracimy pracę, posypią nam się relacje towarzyskie, no bo właśnie ludzie będą się tego obawiali, tak, że tutaj jest coś niebezpiecznego, tak? Że w chorobie psychicznej na przykład czai się jakieś niebezpieczeństwo. A młodsze pokolenia mówią, nie, tak? Szukamy pomocy, to jest element też naszego dobrostanu. I w ogóle to jest niesamowita też zmiana, ta taka odwaga, tak, to takie parcie do przodu. Na pewno jest to podsycone takim indywidualizmem dużym, do którego też pewnie by się można czepiać, ale on ma też swoje dobre strony, tak, no właśnie tego dbania o siebie, że jednak no jestem dla siebie najważniejszą osobą, spędzę ze sobą całe życie, więc o siebie zadbam.
1: No to ładne.
0: I myślę, że część młodzieży na pewno gdzieś tam już sobie to uwewnętrzniła. Chociaż nie wszyscy, tak, chociaż to też nie jest tak, że jest to jakby powszechna postawa.
1: Rozmawiamy, Aniu, o internecie, o tym kolorowym świecie w mediach społecznościowych. Jesteś socjolożką, pracujesz ze studentami. Czy studenci dzisiaj czerpią wiedzę z podręczników, czy jednak z internetu? Swoich wykładach, rozumiem, słuchają wykładu, mają notatki i egzamin zdają na podstawie tego, co sami napisali.
0: No tak, tak. No ja przygotowując wykłady, korzystam jednak w dużej mierze z wiedzy podręcznikowej. Tak? Odwołuję się do teorii, do analiz socjologicznych. Staram się budować tę bazę, którą mogą sobie potem obudować przykładami właśnie, czy jakimś takim unowocześnieniem, czy uaktualnieniem z sieci, ale no ja też nie żyję w jaskini, także też oczywiście korzystam z różnych źródeł i niejednokrotnie są to jakieś konta, są to jakieś właśnie czy blogi, czy jakieś takie miejsca w sieci tworzone przez specjalistów, ale którzy na przykład no właśnie nie wybrali kariery akademickiej, tak? A szkoda by było nie skorzystać z ich wiedzy, więc jak najbardziej oczywiście, że tak. I ja w ogóle pochwalam dążenie do wiedzy, korzystanie z różnych źródeł, także tutaj jestem bardzo otwarta na to. Czytajcie, tak, uczcie się, obojętnie skąd to się uczcie.
1: Ale wiarygodne źródła.
0: Wiarygodne, tak. Źródła. I to jest taka bolączka też i staram się, to pamiętam przy okazji, kiedy faktycznie mieliśmy, no dalej mamy do czynienia z wojną w Ukrainie i bardzo dużo mieliśmy takich właśnie informacji, dezinformacji, tak? Pamiętam, że nawet mówię, żeby mieć jakąś taką odpowiedź od siebie, przygotowałam wykład o informacji, o tym, jak szukać informacji, o tym, na co zwracać uwagę właśnie na wiarygodność źródeł i że tutaj no, nieocenioną rolę jednak spełniają media tradycyjne, które mają całe zaplecze, które są w stanie, mają sieć ludzi, którzy pracują w różnych miejscach, są w stanie zweryfikować te informacje, tak, żeby docierać do instytucji, żeby właśnie nie rzucać się, że tak powiem, na pierwsze, lepsze informacje, które się gdzieś tam nam pojawią, które są też bardzo często no właśnie atrakcyjne, przykuwające uwagę, niejednokrotnie szokujące, tak, ale no taka chłodna analiza, chłodna refleksja nad tym, z czego korzystamy, no jest współcześnie taką podstawą, tak, żeby umieć korzystać ze źródeł, tak, żeby umieć je wykorzystywać z dobrym skutkiem, tak, z tym dobrym efektem i no właśnie tak oddzielanie ziarna od plew w internecie, no to też jest taka niesamowita praca, ale myślę, że to jest coś, czego też, no, co na pewno trudno nam zrobić w mediach społecznościowych, tak? No bo tutaj jednak ta atrakcyjność działa na nas najmocniej, ale w tym świecie właśnie dotyczącym informacji, no i już bym mówiła z tym, że żebyśmy uważali jednak.
1: Tyle, że media te tradycyjne nie są tak błyskawiczne jak internet.
0: Tak, i to jest...
1: Tam potrzeba sekundy i już. I już. Nawet jeśli ta informacja jeszcze nie była sprawdzona. Być może ktoś ją za chwilę sprawdzi, może już ją sprawdza, ale lepiej wrzućmy to, od razu będziemy pierwsi. A potem pudło.
0: Tak, a ona już poszła w świat. Ona już poszła w świat, a sprostowania mają to do siebie, że są małym drukiem i rzadko kto je czyta, rzadko kto o nich pamięta. ale no właśnie, chociaż może współcześnie, jeżeli wiemy, tak, że to nam grozi, to jesteśmy bardziej czujni. No chcę w to wierzyć, że jakaś tam czujność jednak się w nas budzi.
1: I będziemy sami szukać, tak? Jakiegoś uzasadnienia.
0: Gdzieś tam to weryfikować z boku, można powiedzieć, z różnych źródeł. Ale na pewno też jest takim zagrożeniem to, że wszystkie, jest zauważalne, że nie, że właśnie młodszych pokoleń studentów czasami mam takie wrażenie właśnie, że wszystkie źródła są traktowane tak samo, że nie ma takiego jakiegoś podziału, tak, że dobra, to jest fajne jako jakiś przykład, ale może jednak to jakieś podbudowy teoretycznej poszukajmy gdzie indziej.
1: Poszukajmy w książce. Idźmy do biblioteki.
0: No nie chciałam być taka radykalna, ale tak.
1: ale z drugiej strony, jak bardzo to ułatwiło też dzisiaj, na przykład pisanie prac dyplomowych, magisterskich, licencjackich, nawet tych prac na zaliczenie.
0: Oczywiście.
1: No bo oczywiście książka jedna, druga, no ale o ile łatwiej jest poszukać tych źródeł w internecie i ja uczciwie potem stawiam te wszystkie źródła internetowe. Mhm. Jakby ta baza jak bardzo się poszerza w tym momencie.
0: Tak. I idzie się do, i można wtedy znaleźć, jeżeli się nie zatrzymamy na trzech pierwszych rekordach, tylko tam trochę pogrzebiemy dalej, to można znaleźć naprawdę ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, ale to też jest taka umiejętność, tak? Przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu wartościowych, dobrych, ciekawych informacji, które mogą nam pomóc właśnie w tworzeniu całości swojej pracy dyplomowej, czy tak jak mówisz, jakiegoś zaliczenia, no czegokolwiek, tak? Czegokolwiek, co mamy stworzyć, jest to bardzo duże ułatwienie. Aczkolwiek, no faktycznie biblioteki zaczynają świecić pustkami.
1: Smutne, bo jednak ta drukowana książka, o ileż to przyjemniejsze.
0: A poza tym takie jakieś, to też było takie miejsce, na przykład spotkań, no, takie przygotowywania się właśnie do
1: dzisiaj
0: do
1: się egzaminu, spotykamy na grupie.
0: Do sesji.
1: Na grupie, w internecie. I tam jest ta wymiana informacji. Nawet nie dzwonimy do siebie, nie oglądamy się, tylko wszyscy piszą.
0: Tak.
1: I tak wygląda spotkanie grupy studentów.
0: No ale ono jest. To jest to spotkanie grupy studentów.
1: Trochę inny świat, ale on dobrze funkcjonuje.
0: I ludzie chcą się komunikować. No jednak podstawą jest, że ludzie chcą się ze sobą komunikować i to się nie zmieniło, tak? To się nie zmieniło, że poszukujemy tego kontaktu. Jakkolwiek, no on może się wydawać nam dziwny, bo znamy coś innego, do czegoś innego jesteśmy przyzwyczajeni. No to żyje, tak? To żyje takim swoim życiem. Niektórych rzeczy się nie da zrobić w internecie jednak. Ale,
1: I na szczęście. No, chociaż no, miłość można znaleźć w internecie, ale jednak potem trzeba się spotkać.
0: No, poruszałeś bardzo ciekawą rzecz, bo teraz też młodsze pokolenia, no właśnie, się niejednokrotnie zatrzymują na tym etapie takiej znajomości internetowej, co też może wynikać na przykład z obaw przed spotkaniem w realnym świecie, czy faktycznie spełnimy te oczekiwania, jakie ma druga strona, ale takie wycofywanie się też z relacji przed wejściem na ten etap właśnie realny. Na pewno jest też pokłosiem właśnie tego tworzenia czy kreowania swojego wizerunku w internecie.
1: Miasto młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Rano kawa, bo trzeba się obudzić. Potem herbata do śniadania, później wjeżdża energetyk pierwszy. Potem znowu kawa, znowu energetyk, znowu herbata, inne słodkie napoje. Potem trzeba zarwać noc na sen, szkoda czasu, więc znowu kawa, energetyk. Kto tak nie robi? Wszyscy studenci, którzy przygotowują się do egzaminów, zarywają noce w trakcie sesji, a jeszcze pracują, mają inne obowiązki. Każdy ratuje się i wspomaga jak może.
3: Najczęściej piję herbatę. Kawka to jest bardziej od Wielkiego Święta. Jeżeli chodzi o energetyki, rzadko jak naprawdę mam zjazd i potrzebuję się pobudzić. Chociaż wiem, że energetyki źle na mnie później wpływają i na przykład mam drgawki, mam problem z zaśnięciem, więc naprawdę to staram się ograniczać.
4: Kawa z rana do śniadanka obowiązkowo czarna, herbata z cytrynką i łyżeczką cukru, no i woda w ciągu dnia, bardzo dużo wody.
5: Głównie kawa, jeżeli chodzi o jakieś takie energetyzujące rzeczy, czasami yerba mate.
6: Absolutnie energetyk, dla mnie dzień na studiach bez energetyka to nie jest dzień na studiach. Nie lubię smaku kawy, nie lubię kawy, a jednak jak człowiek studiuje, pracuje, to nie za bardzo ma czas, żeby spać, a jednak na studiach trzeba być trochę przytomnym.
7: Kawa, dużo kawy. Mam tendencję do odkładania wszystkiego, co mam do zrobienia na ostatnią chwilę, także później pojawiają się zerwane noce i mało czasu i towarzyszy mi na pewno dzbanek kawy.
1: To jest program Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć. Będziemy rozmawiać o tym, co studenci piją i o tym, co pić powinni. Widzę po reakcji mojego gościa, że te wszystkie słodkie napoje wywołały największy dreszcz przerażenia. A moim gościem w programie Miasto Młodości jest Aleksandra Zawłońska, dietetyk i psychodietetyk.
8: Pani przyszła do mnie z takim ogromnym termosem, tam z 2 litry się
9: pieszczą. Tak, 2 litry.
8: To taka dzienna dawka.
9: To jest moja dzienna dawka i po prostu sama mam, merytorycznie często ludzie są przygotowani, tak? A praktycznie to trochę inaczej wygląda, ale jestem też tylko i wyłącznie człowiekiem. W taki sposób po prostu kontroluję swoją wypijaną ilość wody. Jeżeli wiem, że mam te 2 litry, to z tym baniakiem niestety chodzę, dźwigam go, ale przynajmniej wiem, że te 2 litry wody wypijam do wieczora.
1: Znam osoby, które mają takie aplikacje, które co godzinkę tak przypominają, wypij wodę, wypij wodę.
9: Super.
1: To też jest dobre. Tej wody jednak potrzebujemy.
9: Tak, no najgorsze myślę to jest wtedy, kiedy pacjenci do mnie przychodzą i mówią, pani Olu, ale ja mam wodę. Ja mam wodę na stoliku nocnym, ja mam i w pracy na biurku, ja mam tu, tam. Pytanie tylko, ile tej wody jest wypijane.
1: Gazowana czy nie gazowana?
9: To wszystko zależy od naszych możliwości zdrowotnych. Niegazowana na pewno będzie zawsze lepsza, ale jeżeli mamy ochotę na tą odrobinę gazu, a nie mamy żadnych problemów gastrycznych, jak najbardziej może być lekko gazowana. Zresztą wody wysoko zmineralizowane, czyli takie, które zawierają ponad 1500, powiedzmy, miligramów na litr minerałów, mają ten taki właśnie posmak i taki lek, jak otwieramy butelkę, tak słychać takie pst, tak? Nie każdy właśnie to lubi, ale to są wody wysoko zmineralizowane, które polecam każdemu, kto jest zdrowy, przede wszystkim ma zdrowe nerki, czyli spokojnie powyżej 1500 powinniśmy takie wody wybierać.
1: 2 litry wody i pewnie ktoś powie, no jasne, 5 kaw wypijam w ciągu dnia, to do tego 3 herbaty, woda gdzieś tam też wpadnie, jakiś energetyk, no to ja więcej wypijam przecież niż 2 litry.
9: No jasne,
1: ja liczyć tą kawę i te wszystkie inne
9: napoje. Nie, absolutnie nie. Żadnych napojów słodkich, żadnych kaw nie wliczamy do tej ilości, natomiast możemy na przykład takie neutralne herbaty typu herbata owocowa, jakiś rumianek, jakieś zioła, tak, czystek. Takie rzeczy możemy wliczać, natomiast no absolutnie kawy nie, a energetyki, matko, nie.
1: No właśnie, bo to jest też kolejny problem, który na pewno zauważają te wszystkie osoby, które zarywają noce, żeby wkuwać do egzaminów, albo łącząc pracę i naukę, wypijają hektolitry kawy, herbaty, no i chodzą z puszkami albo butelkami tego kolorowego, bardzo słodkiego picia.
9: No niestety, widok taki jest, to jest straszny. Ja niejednokrotnie jadąc rano do pracy, widzę na przykład młodych ludzi, którzy właśnie trzymają tą puszkę energetyka.
1: O 6 rano.
9: Na przykład, tak. No zastanawiam się, czy było śniadanie. Podejrzewam, że nie, ale to też nie chcę teraz ganić tych ludzi. Może oni nie do końca mają tą świadomość. Zresztą ja mam taki pogląd, często starsi ludzie jakoś tak narzekają na tych młodych, tak, że nieodpowiedzialni, że tacy, że siacy, że nie dbają o siebie. Ja uważam, że nie ma złych ludzi, po prostu czasami tylko świadomość ludzi jest może taka troszeczkę niższa, albo nie mają czasu na to, żeby się zastanowić. Po prostu chcą zaliczyć tą sesję, chcą coś zrobić, obiecują sobie, że potem będzie lepiej.
1: No i ratują się.
9: No my też kawy pijemy, tak, bo może za moich czasów te energetyki nie były tak popularne, kiedy ja na przykład studiowałam, ale no też się ratowałam kawą, zieloną herbatą, robiliśmy co możemy. No dzisiaj może moja świadomość właśnie jest większa i no na pewno ja bym nie sięgnęła.
1: Co jest najgroźniejszego, najbardziej niebezpiecznego w tych energetykach?
9: Ja myślę, że cały zestaw tego, co zawierają energetyki i tu też jakby mam nadzieję, że ten, kto słucha, to się wsłucha w te słowa, bo często słyszymy o zawałach serca, udarach mózgu, o chorobie wieńcowej. To takie już jest takie popularne, tak otwieramy gazę, a Jezu, bo jak będziesz tak, to będziesz miał chorobę wieńcową, tak się osłuchujemy z tym. I to już nie wydaje nam się wcale groźne. Natomiast chciałam powiedzieć, że energetyki niestety prowadzą, zbyt duże spożywanie właśnie tych napojów, prowadzi właśnie do tego typu schorzeń. I wszystko jest pięknie, ładnie, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy nam nic nie dolega. Może powiem tak, sama jestem po udarze, mając 38 lat miałam udar, do dzisiaj nie wiem tak naprawdę skąd to się wzięło. Leżąc na neurologii spotkałam się z ludźmi, którzy byli przed 20 i po 20. Kiedyś udary to była taka, no trudno też nazwać to domeną, tak, ale raczej dotykała osób starszych. Naprawdę nie ma co się dziwić, bo jeżeli żyjemy w takim pędzie, w takim nacisku, to trzeba się liczyć z tym, że to może nas spotkać, że to nie jest tak, że to nas jakoś ominie. Dlatego trzeba sobie zdawać sprawę, że taki energetyk zawiera bardzo dużo kofeiny i cukru. To są dwie rzeczy, które są bardzo dla nas niebezpieczne. To jest celowe działanie, celowo ktoś wymyślił, żeby tak ten produkt był skonstruowany, żeby właśnie on nas stawiał na nogi. Natomiast on nas postawi na nogi wtedy, kiedy wypijemy jeden w miesiącu, jeden w tygodniu, ale ja myślę, że my tu mówimy o zupełnie innych ilościach. To jest zatrważające, ponieważ znam osoby, które potrafią spożyć 5, 6, 8 energetyków. I to często na przykład jest tak, że w jednej części dnia, czyli powiedzmy w nocy, musimy sobie zdawać sprawę, że dorosły człowiek może spożyć do 400 mg kofeiny na dobę. Taki energetyk potrafi mieć od 100 nawet do 300, bo wiemy, że mamy light energetyki, takie, siakie i tam już jest bomba po prostu.
8: Czyli jedna puszka, jedna butelka.
9: Tak, tak.
8: To może być cała dawka kofeiny.
9: Tak. I teraz jeszcze tak, 2,5 mg kofeiny jest na kilogram masy ciała. Inaczej na tą kofeinę, na tą dawkę tych energetyków będzie reagowała osoba, która waży, no nie wiem, dziewczyna, studentka 50-kilogramowa, a inaczej będzie na nią reagował na przykład 100-kilogramowy facet, też młody, tak? Mhm. Więc to wszystko zależy naprawdę od właśnie tych naszych i możliwości i tego po prostu, jak żyjemy, jak funkcjonujemy. Ja przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę, że może nie straszyć, ale powiedzieć, żeby naprawdę się zastanowić, czasami przeliczyć, ile ja faktycznie tych energetyków spożywam, ile w ciągu doby, przeliczyć to sobie i zobaczyć, co ja robię mojemu mózgowi. Czy ja mu pomagam? Absolutnie nie. Ja robię straszny bałagan.
8: Pani Olu, gdybyśmy chcieli tak bardzo surowo przestrzegać tych wszystkich wytycznych żywieniowych i tego, że kobieta ma zjadać w ciągu dnia 2000 kalorii?
9: No powiedzmy tak.
8: Mężczyzna 2,5 powiedzmy?
9: Tak, do 3.
8: I to musi być i białko, i węglowodany, i tłuszcze. I tego musi być odpowiednio na procenty podzielona porcja. Da się tak funkcjonować przez całe życie?
9: To nie musi być przez całe życie. Da się tak funkcjonować i jestem tego żywym przykładem. I chociażby dlatego, że no, po 1 stycznia u mnie w pracy no, większość dziewczyn...
8: Wszyscy poszli na dietę.
9: Tak, oczywiście. No i teraz no, ja jako tutaj tak specjalista miałam im troszeczkę doradzić i mówię tak, weźcie sobie, załóżcie darmową aplikację i wystarczy tydzień policzyć sobie, zobaczyć, ile tego jest i naprawdę dziewczyny zaczęły po tygodniu otwierać oczy, bo to było, że jem jak wróbelek, nie mam czasu jeść, no to nie wiadomo z czego i tak dalej. Potem zmęczone, potem niedospane albo z kolei w drugą stronę nie mogą zasnąć. Myślę, że taka samoświadomość, zresztą pracując ze studentami zawsze od tego zaczynam. Jeżeli nie sprowadzimy pacjenta do samoświadomości, czyli on musi wiedzieć, zdawać sobie sprawę, tak, to marne szanse, że mu przepowiemy do rozsądku, bo zawsze będziemy taką tą mamą gderającą, która ciągle mówi, a za dużo, a za mało, a zrób tak, a zrób siak. Musimy mieć samoświadomość.
8: No tak, tylko że my też bardzo lubimy pewne rzeczy przeszacowywać, a pewnych rzeczy nie doszacowywać. Czyli zawsze uważamy, że ruszamy się dużo, dużo więcej niż finalnie się okazuje, że się ruszamy i zjadamy więcej niż myślimy, że zjadamy.
9: Bardzo często tak jest, bardzo często tak jest. Dlatego te aplikacje są bardzo fajne, chociaż na tydzień, dwa, żeby zobaczyć, jak to wygląda, a potem już sami zapamiętujemy. Wiemy już, że ten na przykład serek tak chętnie spożywany, nie wiem, u mnie w pracy i przeze mnie również. Ja już teraz wiem, ile on ma kalorii, ile on ma białka. Przypominam, żeby dobrze funkcjonować. Na temat tego białka teraz też się taka roztoczyła, taka wielka fala takiego, o Jezu, wszyscy białko, białko, białko. Tak jak pani powiedziała, że białko możemy też sobie zapodać w postaci proszku. Natomiast wystarczy naprawdę sobie pomyśleć, ile waży. 1 gram to jest minimum na kilogram masy ciała. Jeżeli waży 60 kg, 60 gramów białka, to 60 gramów białka to jest jeden serek i inny taki twarożek, tak? Jeden jakiś serek homogenizowany i na przykład 2 jajeczka. I mamy swoją dzienną dawkę. I wiemy, że nasze mięśnie będą funkcjonowały, głowa będzie funkcjonowała.
8: Nie trzeba mięsa.
9: Nie trzeba wcale mięsa. Naprawdę, nie wymaga to jakiejś wielkiej takiej przewracania, wywracania naszego życia do góry nogami. To jest tylko takie logiczne pomyślenie, że muszę te swoje mięśnie odżywić, żeby na tą uczelnię dojść, muszę tą głowę odżywić, żeby ona pracowała i potem, żeby ten wieczór był przyjemny, to też muszę o to zadbać.
8: Mhm. Ale jak chce się trzymać tych przepisowych kalorii i nie dopuścić do tego, żeby za pół roku spodnie trzeba było wymieniać, no to trzeba pilnować tych kalorii i nie oszukiwać i wtedy spisywać sobie w tym notesiku każde ciasteczko, które zjadłam wchodząc na moment do pokoju albo do kuchni.
9: Tak, moje koleżanki w pracy właśnie są zdziwione, że na przykład jeden cukierek potrafi mieć 100 kilokalorii. Więc jeżeli, powiedzmy, osoba mało ruszająca się i jej zapotrzebowanie jest na granicy 1800, no to jeden taki cukierek to będzie 1900, dwa cukierki będzie 2000. A jeżeli jeszcze weźmie 2 łyżki czegoś tam, tak, no to to już się nabija i to takie właśnie są ukryte kalorie, jak to się mówi.
8: I tego nie doszacowujemy.
9: Tak.
8: Jak robimy ten bilansik.
9: Tak.
8: Natomiast natomiast zawsze mówimy, że ruszamy się więcej niż faktycznie
9: tak,
8: się
9: tak, bo
8: ruszamy.
9: Dużo chodzę, tak, bo nie wiem, mam dużo spraw na głowie, wiele rzeczy muszę załatwić, mamy krokomierze i
8: właśnie,
9: w telefonach.
8: To da się pilnować,
9: no,
8: prawda?
9: Oczywiście,
8: można
9: tak.
8: opaskę na rękę założyć, tak. ona te kroczki policzy.
9: Tak.
8: I to da się pilnować, ale z tym jedzeniem to już trzeba na własnej uczciwości polegać.
9: Ja wiem, że często jest tak, że mija jeden tydzień, obiecujemy sobie, że od przyszłego. Miałam też pacjentów, którzy mówili po sesji, okazywało się, że po tej sesji było jeszcze więcej na wadze. Więc to jest takie błędne koło i nie ma sensu w ogóle, bo to jest na tej samej zasadzie, ktoś się odchudza i mówi od poniedziałku, od nowego roku, tak? No to nie tędy droga, absolutnie nie. Jeżeli my chcemy dbać o tą naszą maszynę, to musimy naprawdę bardzo ją głaskać, pastować, szlifować, pieścić, wszystko, co jest tylko możliwe, żeby ona nam pięknie służyła.
8: Mhm. Ale powiedziała pani o tym odchudzaniu, no to jeszcze może dwa słowa o tym zdrowym odchudzaniu. Szukać tych diet w internecie, głodówkowych, takich dających bardzo szybkie efekty, krótkotrwałe?
9: No nie, wiadomo, że nie, bo to nic dobrego nie będzie. Na pewno wyjdzie nam to na złe, na pewno będzie efekt jojo. Wiemy już z różnych publikacji, tak, że generalnie po 3 tygodniach stosowania diety zaczyna nam się nudzić, to jest takie, nie widzimy efektów, idziemy i na siłownię, i dbamy o to białko i ta waga staje w miejscu. Nie wiemy, że te nasze mięśnie są wzmacniane, one są budowane, ale za to jest tkanka tłuszczowa spalana. Więc to nie jest tak, że po 3 tygodniach nie widzimy jakiegoś wielkiego efektu i od razu to zarzucamy.
8: No ale dobrze jest widzieć te efekty. To jak no, to zrobić?
9: Super.
8: Żeby było zdrowo, żeby było widać efekty, żeby się nie znudziło?
9: Przede wszystkim poukładać sobie w głowie, bo bez tego się nie da. Jeżeli będziemy ciągle mieć w głowie tylko to, że chcę być szczuplejsza, bo będę bardziej akceptowalna, czy akceptowalny, bo to rozwiąże wszystkie moje problemy, no to nic bardziej mylnego. Ta samoświadomość, spojrzenie, rozliczenie się ze sobą, zrobienie tak zwanego rachunku sumienia, takiego nie okłamującego siebie, ani mnie, bo to jest bez sensu. Ja wiem, jak działa kompulsywne jedzenie, sama na sobie to przerabiałam, ja to wszystko wiem, dlatego też nigdy nie jest tak, że na przykład pacjentom mówię, że zakładamy teraz co tydzień po kilogramie. Nie. Ważne, żeby był jakiś progres, żebyśmy my czuli to, że coś zrobiliśmy dla siebie, że to nie był stracony tydzień, nawet jeżeli na tej wadze nie zobaczymy jakiegoś takiego znacznego postępu.
8: Ale pewnie zobaczymy go w lustrze i poczujemy go trochę w swoim samopoczuciu, prawda? Bo kiedy przestaniemy się tak bardzo opychać i zarzucać ten brzuszek tym śmieciowym jedzeniem, a zaczniemy jeść zdrowo, to nasz organizm nam się bardzo szybko odwdzięczy.
9: Często słyszę, że a to mam więcej energii właśnie, że się lepiej czuję, a wiesz, a wchodzę w te spodnie, w które nie wchodziłam, to daje takich skrzydeł i wtedy nam się zaczyna dalej chcieć. Najlepiej po ciuchach to po prostu zobaczyć. Jeżeli czujemy, że te spodnie były kiedyś nam bardziej opięte, a teraz są luźniejsze, no to jest znak, że to jest progres. No.
8: I od razu ten uśmiech pojawia
9: tak,
8: się na twarzy,
9: tak,
8: prawda?
9: Tak.
8: Jeść, pić z głową, a później uśmiech od ucha do ucha, kiedy poczujemy i zobaczymy efekty. Miasto Młodości, Beata Korzeniowska. Cześć.
2: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Już nie rośnie, ale jego organizm pracuje na maksymalnych obrotach. Uczy się, pracuje, potem przychodzi sesja, więc jeszcze zarywa noce. Nie ma czasu, nie ma też bardzo zasobnego portfela. Mowa o studencie i o tym, jak student i co je.
2: Przecież nie wystarczy zapchać brzucha, żeby głowa myślała, to nie o to chodzi. Ja to też robiłam, jednak myślę, że w momencie, kiedy jakoś tak zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważne jest to, że zapchanie brzucha to nie tylko po prostu sprawienie, że nie będziemy głodni, tylko musimy mieć tą taką świadomość, że nasz organizm to jest taka nasza najdroższa maszyna. I znam ludzi, którzy mają super samochody i dbają o nie naprawdę bardzo często lepiej jak o siebie samego. I nie jedziemy na stację benzynową byle jaką, żeby zatankować jakieś, nie wiem, no podejrzane paliwo, czy jakieś takie szemrane, tylko jedziemy na dobrą stację, często tankujemy to lepsze paliwo do tego dobrego samochodu. Natomiast o siebie jako o tą maszynę, no niestety, tak, wrzucamy co się da, gdzie się da, kiedy się da i po drodze i tak dalej. I często w ogóle nie mamy świadomości, jakie my paliwo sobie zapodajemy.
1: W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o jedzeniu studentów.
3: Raczej wszystko przygotowuję sama, nawet dzisiaj będą na obiad pity, więc zaraz jadę wstawić ciasto.
4: Jeżeli mam dzień wolniejszy od studiów, to staram się robić jedzonko w domu. Jeżeli mam dzień zawalony studiami, to coś raczej szybkiego na mieście, ale staram się jak najbardziej robić wszystko w domu, jeżeli mam taką możliwość.
5: Zależy od czasu. Wydaje mi się, że jednak staram się przygotowywać sobie posiłki samemu. Są to często szybkie posiłki, bo są to głównie makarony, bo je lubię najbardziej, przez to wyglądam jak wyglądam. Bardzo lubię makarony, kuchnię włoską, jest szybka, prosta i smaczna.
6: Brak czasu i to jest kwestia nie tylko studiów, tylko tego, że po prostu obowiązków pojawia się coraz więcej. Mamy właśnie rzeczy do zrobienia na zajęcia, jest praca, są jeszcze rzeczy, które byśmy chcieli robić poza studiami, także to wracamy do punktu wyjścia, czy mamy po prostu dość czasu, żeby przygotować sobie treściwy posiłek, czy faktycznie trzeba się łapać fast foodów i takich rzeczy z mikrofalówki.
3: Przede wszystkim praca. Praca nie daje mi możliwości przygotowywania posiłków oraz jedzenia ich o tej samej porze, o której zwykle. No i przede wszystkim koszta, bo żeby jeść zdrowo, musimy wydać o wiele więcej niż żeby jeść po prostu cokolwiek.
5: Zdrowa dieta dla studenta to jest dosyć duże wyzwanie, wydaje mi się. Właśnie z powodu tego, że większość woli zatrzymać się przy jakimś przydrożnym McDonaldzie, szybko coś skonsumować, bo po prostu jest mało czasu, prawda?
7: Przede wszystkim czas, właściwie brak czasu jest moim największym ograniczeniem. Myślę, że gdybym miała czas, to bym żywiła się zdrowo i przygotowywała sobie posiłki. Plus, no ja mam dosyć duży problem z jedzeniem tego samego, więc ja bardzo często muszę zmieniać to, co jem. Plus, nie lubię czegoś, co jest przygotowane wcześniej. Ja wolę coś, co jest zrobione na świeżo, więc też jest to dla mnie dosyć problematyczne.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. To jest program Miasto Młodości. A moim gościem jest Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk. Słuchała pani tych głosów młodych osób, studentów, tego, co oni jedzą na śniadanie, co oni jedzą w ciągu dnia, co oni jedzą po nocach. Są osoby, które próbują zdrowo się odżywiać, ale jednak większość bazuje na tych gotowcach.
2: No i tu moje serce się bardzo ucieszyło, kiedy właśnie słyszałam właśnie, że jak mam wolny czas, to ugotuję, to przygotuję. Czasami są to półprodukty, no ale generalnie super, że w ogóle chcę się gotować. Natomiast im potem dalej w las, tym no troszeczkę było gorzej.
1: Z drugiej strony wiemy, że no nie ma czasu, a już w ogóle nie ma czasu na gotowanie. A jeszcze jak jest uczelnia, praca, nauka, trzeba to wszystko pogodzić, no to najłatwiej wpaść gdzieś do jakiegoś marketu, wziąć z półki jakąś mrożonkę, wrzucić do mikrofali, no i podjeść.
2: No tak, nie bez kozery powstały wszystkie te sklepy, sklepiki, tak, teraz już w ogóle właściwie sklepy, w których tylko się kupowało artykuły, no nie chcę ich nazwać pierwszej potrzeby, ale pierwszej potrzeby dla osób, które ją miały na przykład wieczorami. Chodzi mi o to, że w tych małych sklepikach teraz dostanie się i hot doga, i właściwie jakieś frytki i praktycznie bardzo dużo takich dań gotowych, no tak zwanych fast foodów. To jest takie troszeczkę przerażające, bo właściwie idąc ulicą, to co 10 metrów mamy właśnie taki punkt, gdzie możemy się posilić.
1: Tymczasem studenci, to przecież jeszcze bardzo młode osoby, które powinny dbać o zdrową dietę, zwłaszcza, że te szare komórki muszą przecież bardzo intensywnie pracować, zwłaszcza gdzieś w okolicach sesji, kiedy trzeba pochłonąć całą masę wiedzy. Tabuła z parówką albo jakaś mrożona pizza, to nie wystarczy, to nie jest najlepsze dla, już nie powiem, że diety i ewentualnych boczków, ale no dla mózgu przecież, no te szare komórki trzeba trochę zdrowiej odżywić.
2: No jasne, przecież nie wystarczy zapchać brzucha, żeby głowa myślała, to nie o to chodzi. Ja to też robiłam, jednak myślę, że w momencie, kiedy jakoś tak zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak bardzo ważne jest to, że zapchanie brzucha to nie tylko po prostu sprawienie, że nie będziemy głodni, tylko musimy mieć tą taką świadomość, że nasz organizm to jest taka nasza najdroższa maszyna. To jest, jak nieraz tłumaczę młodym ludziom, starszym ludziom, bardzo często to przyrównuję. Wyobraźmy sobie, tak każdy z nas chciałby jeździć super samochodem. I znam ludzi, którzy mają super samochody i dbają o nie naprawdę bardzo często lepiej jak o siebie samego. I nie jedziemy na stację benzynową byle jaką, żeby zatankować jakieś, nie wiem, no podejrzane paliwo czy jakieś takie szemrane, tylko jedziemy na dobrą stację. Często tankujemy to lepsze paliwo do tego dobrego samochodu. Natomiast o siebie jako tą maszynę, no niestety, tak, wrzucamy co się da, gdzie się da, kiedy się da i po drodze i tak dalej. I często w ogóle nie mamy świadomości, jakie my paliwo sobie zapodajemy. Więc może czasami trzeba by było taką refleksję powziąć i zastanowić się, czy może to paliwo, które wrzucę w tą swoją najkochańszą maszynę, która ma mi służyć do końca życia, bo inaczej to się przecież nie da, może by jednak zadbać bardziej o to, żeby mięśnie pracowały, mózg pracował, żebyśmy myśleli, wypoczywali, żebyśmy byli, może tak powiem, żebyśmy byli odżywieni, a nie żywieni. To jest bardzo, bardzo ważne, rozróżnić te dwie rzeczy.
1: No to jest świetne porównanie z tym luksusowym samochodem. Pewnie no teraz właśnie otworzyliśmy oczy niektórym osobom. To co w takim razie powinno znaleźć się na talerzu takiej młodej osoby, która się śpieszy, która na pewno nie ma dużo czasu na to, żeby posiedzieć w kuchni ani rano, ani w ciągu dnia. No i pewnie to też słyszałyśmy, nie mają też bardzo zasobnych portfeli, więc to też nie może być jakieś bardzo drogie jedzenie.
2: Mm-hmm. Ja tutaj może tak nie do końca się zgodzę z tym, że zdrowa dieta to jest droga dieta, tak? Bo tak się przyjęło, że tak właśnie się to jakoś porównuje. To nie do końca tak jest. Nie chcę tutaj mówić i nie chcę też nazywać takimiś farmazonami, ale chodzi o to, że gdybym teraz powiedziała, że mamy spożywać pieczywo pełnoziarniste, że mamy jeść warzywa, no to sorry, ble, tak, nie? To może sobie po prostu Zawołańska pogadać. Natomiast życie jest, jakie jest. Ja sobie zdaję sprawę i tak jak powiedziałam, też byłam młoda, też byłam w pośpiechu. Mam dwoje dorosłych synów, którzy też wiem, jak funkcjonowali, ale jednak bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, żeby przyjąć te trzy podstawowe elementy w swojej diecie. I teraz od nas to zależy, jak my to znajdziemy, czyli białko, węglowodany i witaminy. Pamiętaj też oczywiście o błonniku. I teraz znowu ja to powiedziałam, białko, węglowodany. Ja myślę, że większość młodych ludzi wie...
1: Że białko się kupuje w sklepie z odżywkami dla tych, co na siłowni.
2: Tak. No na przykład też, ale...
1: Ale w spożywczym też można, prawda?
2: No też można. Ale dobrze, to powiem już może inaczej. Porównam to do, znowu do tej naszej maszyny. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy tą maszyną najcenniejszą i budzimy się rano, zakładając, że no przynajmniej 6 godzin spaliśmy. Budzimy się rano i nasz organizm jest w miarę wypoczęty. No to co powinniśmy zrobić? Powinniśmy go odżywić tak solidnie, solidne śniadanie zjeść. Solidnie śniadanie to dla mnie jest jajecznica, którą naprawdę można zrobić na szybko. I nikt mi nie powie, bo jako psychodietetyk pracuję z ludźmi też w tym nurcie, że kiedy słyszę, ale ja naprawdę nie mam czasu, to udowadniam, że zrobienie jajecznicy to jest naprawdę 2 minuty. 2 minuty to wystarczy, kiedy idziemy wziąć poranną toaletę i te jajka mogą się ugotować, one mogą się usmażyć. Naprawdę to nie jest wielka filozofia. Czyli jemy solidne śniadanie. Potem, kiedy energia spada, czy jesteśmy właśnie na zajęciach, tak, czy na przykład w pracy, jest ta godzina 11, 12, wtedy nasza głowa troszeczkę już przestaje myśleć, bo ona tak naprawdę już zużyła tą dawkę energii, którą wcześniej potrzebowała. No i wtedy faktycznie zaczynamy ziewać. No i co nam chodzi po głowie? No kawka, tak? Kawka albo inne rzeczy. No chodzi o to, żeby troszeczkę pobudzić ten mózg. Mózg musi dostać węglowodany. węglowodanów, musi dostać tego cukru trochę. Tutaj zakładając, tak wiemy o tym, że mózg zużywasz ponad 80% potrafi tej energii, więc tu jest ważne, żeby wtedy sobie zapodać właśnie tej energii, ale to ona też musi być na przykład pochodzić z jakiegoś koktajlu, z jakiegoś soku, z jakiegoś musu, z owoców to może też być. To może być kanapka, to może być ta bułka, tak, którą szybko też się zrobi, albo nawet kupi się gdzieś gotową. No i potem...
1: Nie drożdżówka z lukrem.
2: No nie drożdżówka z lukrem. No ona nam na chwilę tylko podniesie, na chwilę po prostu jak lubię określenie, oczy nam zrobią się jak ping-pongi, faktycznie się obudzimy, ale to będzie naprawdę tylko na chwilę. Oczywiście kawa jak najbardziej będzie tu też wskazana. Potem mamy obiad, no jak najbardziej to powinien być ciepły posiłek, więc no znajdźmy ten czas, żeby ten ciepły posiłek znaleźć, żeby to był w miarę zdrowy też posiłek. To mogą być nawet te pierogi z mięsem, tak, z jakąś surówką, to może być, jest dużo możliwości, tak, bardzo lubię i obserwować, bo czasami korzystam też z pewnego punktu, lubię patrzeć właśnie, jak studenci przychodzą masowo, jak jest ta duża taka przerwa, mają jakieś okienko i faktycznie zamawiają sobie fajne rzeczy, czyli ciepłą zupę na tyle, na ile ich stać i do tego na przykład coś jeszcze. No i teraz przychodzi koniec dnia, a my co robimy?
1: My wtedy jemy.
2: No właśnie, no bo już się skończyły się zajęcia, wróciliśmy do domu, teraz mamy spokój, teraz nikt nam głowy nie zawraca, teraz możemy sobie książkę wyciągnąć, albo z kimś się spotkać, albo pójść sobie na pizzę, kebaba i tak dalej. No i oczywiście co, nasz organizm naprawdę już jest zmęczony, bo on już tyle zrobił w ciągu dnia, ta nasza maszyna, a my ją dobijamy teraz jakimś śmieciowym jedzeniem i teraz sobie traf to wszystko, tak? Moja maszyno, teraz sobie traf. A maszyna mówi guzik, nie? Ja już po prostu nie daję rady.
1: Czyli kolacja jednak taka lżejsza.
2: No lżejsza kolacja.
1: Czyli śniadanie jak król, obiad też.
2: Tak, jak stare powiedzenie mówi, dokładnie.
1: Tyle, że potem studenci siedzą po nocach nad książkami, notatkami, próbują wiedzę przyswajać. Z każdą godziną jest coraz trudniej i ratują się różnymi sposobami, no ale ratują się też jedzeniem. Pewnie najczęściej to są jakieś niezdrowe chipsy, paluszki i inne czekoladki.
2: Tak.
1: Tak, a tymczasem no mogliby na przykład co pochrupać orzechy albo marchewkę.
2: No tak, przecież nazwano nawet pewną mieszankę, mieszanką studencką, tak? Też to ktoś wymyślił, super, więc to by byłoby fajne rozwiązanie. Faktycznie te orzechy, ta mieszanka, troszeczkę tam też tych takich słodkich węglowodanów, czyli jakieś daktyle, jakieś rodzynki, to będzie powodowało, że jednak też tej energii trochę dostaniemy. A orzechy, no cóż, no dostarczą nam tych wszystkich witamin z grupy B, czyli tych witamin, które są potrzebne, żeby ten mózg pracował, żeby neuroprzekaźniki dawały sygnały, żeby po prostu coś nam do tej głowy wchodziło. Proszę mi wierzyć, że ani chipsy, ani paluszki tego nie sprawią.
1: Czyli jednak sięgać po przekąski, trochę zdrowsze. Tego tłuszczu z orzechów się nie bać, bo to zdrowy tłuszcz.
2: Tak, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście nie zjadamy całej paczki orzechów włoskich, bo no to niekoniecznie wyjdzie nam na zdrowie, jak Paracelsus mówił, że wszystko jest trucizną, nic nie jest trucizną, decyduje tylko dawka. No tak po prostu jest w życiu, tak, że każdy element naszej maszyny, tej kochanej, musi być w sposób odpowiedni odżywiony. Jeżeli dbamy o włosy, to musimy zadbać o te włosy. Jeżeli dbamy o mózg, bo akurat potrzebujemy, żeby on naprawdę na wysokim C działał, no to musimy o niego zadbać. Jak chcemy, nie wiem, super wyglądać, mieć świetną figurę, no to no niestety, na drożdżówkach, fast foodach nie ujedziemy na pewno.
1: Temat rzeka, zdrowe jedzenie, dobre odżywianie, mogłybyśmy pewnie godzinami o tym rozmawiać. Najważniejsze to dbać o tą, pięknie to pani powiedziała, piękną maszynę, dziękuję, którą jest nasz organizm. Odżywiać ją tak, jakbyśmy dbali o luksusowy samochód, a wtedy będziemy i zdrowi, i dobrze nam pójdzie na egzaminach, będziemy uśmiechnięci, szczęśliwi. Zadbani, piękna cera, piękne włosy.
2: Tak, życzę każdemu naprawdę, żeby zrozumiał i zadbał o siebie samego.
1: Podsumujmy, wstajemy, jemy porządne śniadanie. To może być jajecznica, może być jajko gotowane, jajko albo dwa. Potem w ciągu dnia na zajęciach albo w przerwie w pracy wypijamy koktajl albo zjadamy bułkę, kanapkę z warzywami. Później musi być ciepły, konkretny obiad. A kolacja? Kolacja powinna już być skromna, bo będziemy kładli się za chwilę spać i wtedy nasz organizm też musi trochę odpocząć. No, będziemy się kładli, jeśli akurat nie trwa sesja i nie trzeba zarywać nocy. A w nocy najlepiej podjadać marchewkę, orzechy, a chipsy niech zostaną na jakieś inne, specjalne okazje. W programie Miasto Młodości dietetycznych rad udzielała Alicja. Aleksandra Zawołańska, dietetyk i psychodietetyk. Ogrom wiedzy, ale myślę, podany w taki przystępny sposób, warto się zastosować. Beata Korzeniowska, cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
8: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
9: Dzień dobry, cześć Ula, dziękuję za zaproszenie.
8: Będziemy rozmawiać dzisiaj o zdrowiu seksualnym kobiet. Czy młode kobiety w ogóle się badają?
9: Badają się, ale nie tak często jak osoby na kolejnych etapach życia, bo kojarzy się jednak wizytę u lekarza z pewnym okresem życia. Nie jest to raczej okres życia 20-30 lat, więc jeżeli nie odczuwamy jakiejś super dolegliwości, to do tego lekarza nie idziemy, a powinniśmy się przebadać.
8: No dobrze, to zacznijmy od tych dolegliwości, bo jeśli one się już pojawiają, to pewnie to są już takie dla nas czerwone lampki i mam nadzieję, że wtedy chętniej kobiety chodzą do lekarza. No więc jaka dolegliwość, to już jest rzeczywiście znak, że do lekarza pójść trzeba.
9: Też mówimy o zdrowiu seksualnym, to zazwyczaj kobiety, te młode, chodzą do lekarza, jeżeli mają infekcje intymne, więc to są różnego rodzaju po prostu takie zmiany w swoim ciele, które obserwują, więc zazwyczaj z tym się zgłaszają, tak? Należy też o tym powiedzieć, że kobiety, które na przykład nie stosują tabletek antykoncepcyjnych, nie mają potrzeby często chodzić do ginekologa. Mówimy o młodych kobietach, no bo skoro nie chodzę, nie biorę tabletek, dobrze się czuję.
8: Czyli nie potrzebuję nowej recepty, prawda?
9: Albo żadnej recepty, więc w sumie po co mam iść? Nic mi nie dolega. Okres jest w miarę w regularnych odstępach, więc po co mam iść do lekarza?
8: O, ale właśnie.
9: Tak nie chodzą 5 lat, 6, 8.
8: Wspomniałaś już o okresie regularnym bądź nie, no więc to już może być dla nas sygnał, ten nieregularny okres, żeby do ginekologa się wybrać.
9: Tak, nieregularny okres może być objawem różnych rzeczy, między innymi to, że jest nasz organizm w jakiejś nierównowadze, bo kiedy miałyśmy dotychczas okres regularnie, czyli to 22-32 dni, a teraz nagle on się wydłużył lub skrócił, to może oznacza na przykład, że mamy jakieś problemy z tarczycą, albo jest jakiś bardzo stresujący okres w naszym życiu, no lub coś innego się dzieje, co należałoby zobaczyć u lekarza, o co chodzi.
8: Mamy więc infekcję intymną, mamy regularność miesiączki. Co jeszcze może być takim znakiem, że trzeba już teraz do ginekologa dzwonić, uderzać?
9: Różnego rodzaju niepokojące wydzieliny z pochwy, które są inne niż dotychczas. Zapach, jeżeli się coś zmieniło. Swędzenie, pieczenie, jakieś zmiany skórne, na przykład jakieś kłykciny, jakieś takie narośla. To też powinno nas jak najprędzej pognać do gabinetu ginekologa lub wenerologa, bo czasem to mogą być objaw chorób przenoszonych drogą płciową, bo należy pamiętać o tym, że choroby przenoszone drogą płciową w wielu przypadkach na początku nie dają objawów albo takie dają objawy, które bagatelizujemy. Potem przychodzi ta choroba w fazę utajoną, uśpioną, no i się jest pustostrzenie w naszym organizmie, więc jeżeli widzimy coś innego niż dotychczas, coś się zmieniło, idźmy się przebadać.
8: Kobiety czasami nawet kilka lat omijają gabinet ginekologa. Z czego to wynika?
9: Z niewiedzy, że wiele chorób nie daje w ogóle o sobie znać. Tak samo nowotwory kobiece też nie dają o sobie przez wiele lat znać i wcale nie jest tak, że kiedy nowotwór się rozwija, to na początku nas coś boli lub nam coś doskwiera. Możemy się bardzo dobrze czuć i dopiero kiedy zaczynamy się bardzo źle czuć, okazuje się, że jesteśmy chore, ale ten nowotwór już jest zaawansowany. Więc to wynika z niewiedzy, że należy się badać.
8: Często mówi się przede wszystkim o tym, że to kobiety starsze powinny się badać. Dużo mówi się o mammografii, o USG piersi, ale to dotyczy przede wszystkim, ten komunikat najczęściej kobiet w wieku około menopauzalnym, a jeśli chodzi o młode dziewczyny, o nas Klaudia w zasadzie, 20-30 lat.
9: Ale to miłe.
8: Jakie badania są, o których my no, nie powinnyśmy zapominać, no mimo tego naszego młodego wieku?
9: No przede wszystkim badania ginekologiczne, czyli badanie, które wykonuje perwaginom lekarz. Oprócz tego USG transwaginalne, czyli czy wszystko jest w porządku z naszymi jajnikami, z naszymi jajowodami, z naszą macicą, a oprócz tego cytologię. Cytologia to jest wymaz pochwy i najlepiej, żeby to była cytologia płynna, a nie płytkowa, dlatego że ona jest o wiele bardziej skuteczna, jeżeli chodzi o wykrywalność zmian i tak samo o wykrywanie komórek nowotworowych, więc daje nam wiedzę o tym, między innymi, czy nie jesteśmy chore na raka szyjki macicy.
8: Rak szyjki macicy to na co właśnie powinnyśmy uważać my, młode kobiety. dużo mówi się, bo nawet cały miesiąc mamy dedykowany profilaktyce związanej z rakiem piersi. Czy on też może dotyczyć, a jeśli tak, to w jakim stopniu młodych kobiet?
9: Dokładnych badań to nie znam, ale jednak na raka szyjki macicy chorują także młode kobiety, dlatego że my się zakażamy, jakby ten nowotwór się rozwija, bo się zakażamy HPV, czyli w wyniku po prostu seksu. On się rozwija, może się rozwinąć w kierunku właśnie nowotworu, jakim jest rak szyjki macicy, czyli trzeba się badać, jeżeli jesteśmy aktywne seksualne, no i trzeba się szczepić. To nie tylko szczepić się powinny młode dziewczyny, które jeszcze nie miały za sobą inicjacji seksualnej, ale również mogą się szczepić kobiety, które są aktywne seksualne, ponieważ to także je chroni przed tym, żeby ten rak się rozwijał.
8: A te szczepienia są jednorazowe, czy trzeba je powtarzać? Trzeba za nie płacić?
9: No niestety one są płatne. A jak się je dokładnie przyjmuje, to można się skonsultować u lekarza ginekologa albo lekarza onkologa. Ale niestety są płatne, jeżeli chodzi o dorosłe kobiety.
8: No to wracamy do ginekologa. Jak często młode kobiety powinny udawać się do niego, jeśli nic się nie dzieje? No wszystko funkcjonuje tak, jak powinno, nic nas nie boli. Miesiączkę mamy regularną. To w takiej sytuacji jak często do ginekologa uderzać?
9: Jeżeli dodatkowo dojdzie, że cytologia jest w porządku i też samo badamy piersi co miesiąc, no to raz w roku. Tak, jeżeli oczywiście wszystkie inne badania mówią o tym, że jest okej, w tym bardzo ważna cytologia, no i też USG piersi.
8: To jeszcze jak do tego ginekologa w ogóle się dostać? Obecnie wymagane jest skierowanie, czy możemy dzwonić śmiało i umawiać się na NFZ? No bo to również jest lekarz, który w ramach NFZ przecież przyjmuje.
9: No do ginekologa można się umówić bez skierowania. No pytanie, jaka też jest dostępność tych ginekologów, to też pewnie zależy od miejsca, w którym się mieszka. Pewnie w takich miejscowościach mniejszych jest trudniej dostać się do ginekologa. No i to może być swego rodzaju barierą i przeszkodą. Nie wiem, jak to wychodzi w wynikach, ale być może jest to powiązane z tym, że ta wykrywalność różnych chorób, w tym raku nowotworów uroginekologicznych jest większa w miejscowościach, gdzie jest utrudniony dostęp do lekarzy i do badań. Tu trzeba długo czekać. Dbajmy o siebie tak, jak dbamy o inne aspekty naszego życia, no bo mamy samochód, no to takie może porównanie banalne, ale no jednak jeździmy z tym samochodem raz w roku.
7: Musimy.
9: Jak coś dzieje, tak, bo musimy. Coś się z nim dzieje, to naprawiamy, ale z naszym ciałem to tak niekoniecznie. Tak czekamy, aż coś się wydarzy, tylko czasami jest już za późno i ta choroba się bardzo mocno rozwija, no i są konsekwencje.
8: Badania, profilaktyka po pierwsze, ale higiena intymna to kolejna kwestia, która zdecydowanie wpływa na zachowanie zdrowia seksualnego. Jak ta higiena intymna powinna wyglądać, jeśli chodzi o kobiety?
9: Nie być zbyt inwazyjna, dlatego że pochwa jest systemem samooczyszczającym się i funkcjonującym w ten sposób, że nie trzeba jej pomagać w żaden sposób.
8: Ale jak to samooczyszczająca się?
9: No ona jakby sama sobie z wszystkim poradzi, więc jak się myjemy, to nie robimy żadnych irygacji, nie myjemy się płynem, że sobie jakby tam piany aplikujemy. Myjemy się tylko na zewnątrz, czyli tą okolicę warg sromowych myjemy i najlepiej, żeby to umyć, najlepiej umyć wodą lub bardzo delikatnym mydłem niedrażniącym. Nie używamy żadnych pachnących żelów o zapachu pina kolady. To miejsce nie musi pachnieć tropikami, tak? Ma swój naturalny zapach. Jak jesteśmy zdrowe, to pachnie ładnie. Nie aplikujemy tam żadnych peelingów, nie pocieramy tam, żadnych kremów nie stosujmy. Tylko woda, ewentualnie delikatne mydło dla dzieci. Nawet płyny do higieny intymnej nie są rekomendowane.
8: No ale w drogeriach przecież mamy całe ściany płynów do higieny intymnej i one są właśnie przeznaczone i dla kobiet, i dla mężczyzn też obecnie, ale przede wszystkim jest ich cała ściana właśnie tych dla kobiet. To co, one są naprawdę nam niepotrzebne?
9: No tak, są niepotrzebne. Wystarczy sobie kupić jakieś delikatne mydło dla dzieci i się umyć, albo najlepiej się umyć wodą. I to jest zupełnie wystarczające. Nie trzeba tam nic innego aplikować, no chyba, że jest jakiś płyn intymny do specjalistycznego zastosowania, który ma odpowiedni skład na przykład u kobiet po chorobach onkologicznych, to jest inna sprawa, ale u kobiety, która na nic nie choruje, nie powinna używać płynu intymnego, szkoda pieniędzy. No i też dbając o higienę intymną, o to, żeby przede wszystkim no, nie chorować na infekcje intymne, nie używajmy wkładek, bo wkładki to jest zło. Składki powodują, że po prostu tam się namnażają bakterie, że tam nie ma jakby tlenu. Składki nie używamy. Majtki z poliestru, ze sztucznych jakichś materiałów, jeżeli nie musimy, nie zakładajmy ich. Stringi, kolejne zło.
8: No ale tak, przecież młode dziewczyny chcą wyglądać seksownie, czuć się seksownie.
9: No pytanie, czy to jest wymysł, czy nie ma.

0: wtedy jak się ten taki sznurek wbija, taki cienki i w okolice właśnie no, anusa i właśnie waginy, no to się przemieszczają wszystkie bakterie, to jest bardzo niezdrowe, więc a poza tym bycie seksowne ma tylko jedno oblicze, to muszą być te koronki wrzynające się w tyłek, no polemizowałabym, więc najlepiej po prostu, jeżeli mamy taką możliwość, jak jesteśmy na przykład w domu, to żeby chodzić bez bielizny, w jakimś powiedzmy bawełnianym dresie, a w nocy najlepiej spać nago.
1: O seksualności już trochę w innym kontekście zaczęłyśmy rozmawiać, wszystko przez te stringi, no więc ja ten temat pociągnę. Chociaż dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na takiej profilaktyce związanej ze zdrowiem naszego ciała, no ale oczywiście nasza psychika bardzo na nasze ciało wpływa. Ja tak w związku z tym o masturbację chciałam zapytać, jak ona wpływa na zdrowie seksualne kobiet? Czy trzeba często, czy lepiej w ogóle?
0: Nie jest to witamina D, tak jak w okresie, kiedy nie ma słońca, to łykamy ją, bo jej potrzebujemy, więc tutaj nie ma tak, że jeśli ktoś ma ochotę codziennie, to super, a jeżeli mniej, to też jest w porządku, tu nie ma jakiejś takiej normy, no ale ogólnie masturbacja jest bardzo zdrowa pod wieloma względami, między innymi kobiety, które no, regularnie sobie robią dobrze lub z kimś innym, no to mają lepszą relację ze swoim ciałem, lepiej siebie w ogóle postrzegają, no orgazm ma bardzo duży wpływ na nasz organizm, na przykład system immunologiczny lepiej funkcjonuje, więc też jesteśmy zdrowsi, zdrowsze, no więc w okresie takim wirusowo-grypowym na pewno nam to pomoże. A oprócz tego, no jest to jednak powiązane z tym, że jednak ta masturbacja dobrze też wpływa na naszą pochwę, no bo jednak dochodzi tam do przekrwienia, do ukrwienia i w ogóle jeżeli też jesteśmy singielkami przez dłuższy czas, no to też jest aktywność seksualna, więc potem kiedy chcemy mieć drugą osobą, no to łatwiej nam jakby być tym drugim człowiekiem, kiedy też same sobie trenujemy i praktykujemy. Także polecam.
1: A czy można uzależnić się od masturbacji?
0: Nie używamy słowa uzależnienie w przypadku zachowań seksualnych. Nie uzależniamy się od masturbacji ani od seksu, dlatego mówimy o kompulsywnych zachowaniach seksualnych, ale one nie mają takiego źródła jak uzależnienie.

0: z oglądaniem pornografii. To wtedy może wzbudzić nasze, no nas nie zaniepokoić i wtedy należy udać się do seksuologa, który zajmuje się leczeniem właśnie kompulsywnych zachowań seksualnych.
1: No i w ten sposób mamy kolejną bardzo, bardzo istotną rekomendację. Nie tylko ginekolog, ale właśnie w takich przypadkach również seksuolog, terapeuta seksualny bądź terapeutka. No i właśnie terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej Klaudia Lotosik była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Także dziękuję.
1: A chociaż z Klaudią Lotosik rozmawiałyśmy przede wszystkim o zdrowiu seksualnym młodych kobiet, to dodam, że Klaudia Lotosik jest współautorką wraz z Olgą Żukowicz książki Najlepsze przed Tobą o dojrzałej sztuce kochania. To jest pierwszy w Polsce poradnik o dojrzałej sztuce miłości, napisany z myślą o kobietach 55+, o kobietach i nie tylko, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby i też nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka otrzymała zresztą nagrodę Laur Seniora w 2023 roku. Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza poświęcona jest kobiecej seksualności, druga męskiej seksualności, a trzecia dedykowana jest dla seksu w parze. Obie autorki, zarówno Klaudia Lotosik, jak Olga Żukowicz, to bardzo doświadczone edukatorki seksualne. Od kilku lat już prowadzą Srebrny Warkocz, czyli warsztaty o seksie dla dojrzałych osób. Dziewczyny podkreślają, że chociaż seks obecny w popkulturze jest przede wszystkim w kontekście młodych, pięknych, cudownie zgrabnych ludzi, to jak najbardziej jest on również potrzebny i naturalny dla osób dojrzałych. Na stronie srebrnywarkocz.pl znajdziecie też informacje o szkoleniach, warsztatach, na przykład z gadżetów erotycznych. Zapraszam Was do tego, żebyście tam zajrzeli. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

nie znalazły CBS-ie. Wróż bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe, jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
7: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus

0: i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Po reklamie. Autopromocja.
1: Ale wiksa! I to od rana w sumie. W robocie czy nie? Podkręcamy tempo w Meloradiu.
2: Pasy zapięte?
3: No dobra, już zaraz zapinam.
1: Co? Bo nie słyszę, przepraszam.
3: No już, chwila, no chłopie, jak grasz taką muzę, to się nie dziw.
1: Och, rozumiem. Wy też zapnijcie pasy, bo podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14.

Ruszył remont nawierzchni na ulicach Przecznica i Przechodnia. Zniszczony asfalt został już zerwany, a wykonawca zajmuje się teraz urządzeniami infrastruktury technicznej i krawężnikami. Nową warstwę ścieralną położy w najbliższą sobotę w godzinach wieczornych. Samochodów na ulicach Kielc przybywa.

Jak się robi coś czwarty raz w tym tygodniu, to już można być w tym naprawdę dobrym. To dlatego tak super wam idzie wstawanie dzisiaj. Podkręcamy tempo, żeby było jeszcze lepiej. Waldek Darłak, siemano, hej!

Just the way you are. Milky David Guetta w Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest za 20 minut 7, 6.40 na zegarach. O tej porze to ja mam dla was torbę do zdobycia. Dzwoncie pod 3213-21777. Pokażcie, że jesteście szybcy i w dobrej formie i że już nie śpicie. 3213-21777. Co tam się u was szykuje w ten czwartek? Co, a może co wy szykujecie na czwartek? Ja mam przyszykowane też 3 szoty dla was i dokładam melotorbę. Dzwoncie teraz pod 3213-21777. Taki merch od rana do zgarnięcia w Meloradiu. Czekam na was.

0: Robię Szulc i Take It Slow w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Cześć, Ola.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Cześć, cześć. A o czym ty lubisz sobie pogadać, jak dzwonisz tak do kogoś o tej porze wcześnie rano, co?
1: No pewnie o tym, że się nie wyspałam i o dzisiejszej pogodzie.
0: A jaka pogoda u ciebie? No dawaj.
1: Oj, ponuro, ponuro, liście lecą z drzew i tęsknię już za latem.
0: A, czyli lubimy sobie tak od czasu do czasu ponarzekać z samego rana. Co, Ola?
1: No, dokładnie.
0: Mhm. Słuchaj, u nas żadnego absolutnie narzekania, no nie na pogodę. Tutaj, słuchaj, mamy dla ciebie gorące emocje w związku z tym, co przed tobą, czyli...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Ola, szybkie odpowiedzi od ciebie. Basen czy siłownia?
1: Basen.
0: Okej, okay. A drożdżówka z serem czy z makiem?
1: Z serem.
0: Ach, to byś mi podebrała. Mieć więcej czasu czy więcej pieniędzy? Dobrze się zastanów.
1: Oj, jedno i drugie, ale chyba więcej czasu.
0: Trudny wybór, ale słuszna decyzja. Słuchaj, merch dla ciebie, Melotorbę mamy, wysyłamy. Jesienią będziesz się mogła z nią ponosić tu i tam i dużo do niej zmieścić, bo pakowna fajna i praktyczna. Ola, no to bierz się za ten
1: super,
0: czwartek.
1: Dzięki.
0: Coś tam fajnego jeszcze przed tobą dzisiaj będzie się działo?
1: No pewnie tak, no cały dzień przede mną. Mogę kogoś pozdrowić?
0: No dawaj.
1: Pozdrawiam koleżankę Ale z pracy, na pewno słucha Meloradia.
0: Oby nie zaspała. Cześć, dzięki, Ola.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. No a co tam u was, jak tam czwartek się rozkręca i rozwija? Jak obudzeni już, to zawsze możecie dać znaka 321-321-777. A teraz Gibbs w Melo i PZ też. I już za 13 minut siódma.

0: cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Last Requests, Are You With Me? Ja wiem, nie muszę pytać, wiem, że jesteście, ale podpytamy Marcina o tym, co w newsach za chwilę.
2: W newsach będą bardzo ciekawe rzeczy, powiem wam, między innymi dotyczące gry naszych piłkarzy z drużyn polskich w Lidze Europy.
3: A już o 7:00 zagramy
1: Justin Bieber, Nicki Minaj. Taką grę mamy dla was. Niektórzy to dzisiaj grają w czwartek. A jak pogoda z nami będzie pogrywać, o tym za chwilę w prognozie. Za 6 minut 7:00 w Melo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Day.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Chyba do tego już trzeba się przyzwyczaić, że wieczory, noce i poranki są chłodne. Dzień w Kielcach rozpoczynamy z temperaturą na poziomie 6-7 stopni, potem do 13 maksymalnie, ale to dopiero po południu, tak około 14. Czwartek minie znowu zmieszaną pogodą, początkowo sporo chmur nad naszymi głowami, no i z nich może pokropić deszcz. W drugiej części dnia z kolei jest szansa na chwilę za słońcem.
2: Jest już prawie 7. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
3: Awantura przed Trybunałem Konstytucyjnym.

0: związku z wydarzeniami policja zatrzymała 3 osoby. Teraz tymczasowy areszt dla mężczyzny, który miał przygotowywać zamach na premiera. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę. Wczoraj było oficjalne otwarcie mostu granicznego między Chinami a Koreą Północną. Realizacja inwestycji była opóźniona o 15 lat. Piłkarze Lecha i Jagiellonii zagrają dzisiaj w Lidze Europy. Do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen, a do Białegostoku FC Ararat Armenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A do was wszystkich to my przychodzimy dzisiaj od samego rana, oczywiście z najlepszą energetyczną muzą, i tak rozgrywamy ten czwartek. Wyniki zapowiadają się obiecująco. Waldek Darłak, siemano, hej, dzień dobry, jest 7. Inni jeszcze gadają, a my już gramy.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio w czwartek, 12 minut po godzinie 7. Czy my się uśmiechamy? Nie, my się śmiejemy. No. Bardzo. A dlaczego? Dlatego, że wiemy, że po prostu usłyszymy dzisiaj u was prawdziwe petardy. Uwaga, słuchajcie, mamy takie pytanko i wiemy, że w odpowiadaniu to wy jesteście najlepsi. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta, co? Czekamy na głosówki wasze, też się już uśmiechacie. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Wbijajcie na meloradio.pl, tam wystarczy nacisnąć zieloną słuchawkę na dole. Proste to jest, z telefonu można zrobić i już wysyłacie nam głosówkę. A my za najfajniejsze wyślemy wam merch. No dawaj, powiedz.
1: No słuchajcie, my już wpadliśmy na tyle rzeczy, że na pewno wy na któreś też wpadniecie.
0: Ale liczymy, że wy wpadniecie na lepsze, także czekamy na głosówki. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Start, działajcie.

0: Sad Focus On and On. Podkręcamy tempo w Melo Radio, 18 po 7 już mamy i mamy pytanie do was też i liczymy, że wy macie fajne pomysły i nagracie nam głosówkę. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Wbijajcie na meloradio.pl i tam można wysyłać głosówki. No to jeszcze raz podpowiem, że za najlepsze i najfajniejsze mamy oczywiście fajny Melo Merch. A teraz też mamy pewne info o pewnej pani w Chinach, która podejrzewała swojego męża, no, że ją zdradza. No i żeby sprawdzić, czy ma rację, czy nie, bo podejrzewała męża o romans, to postanowiła go śledzić. No problem w tym, że postanowiła być bardzo blisko auta, którym jeździł na co dzień jej mąż. I kolejny problem to jest taki, że mąż ciężarówką jeździł. Aha. I ona tak się do tej ciężarówki przyczepiła tam z tyłu i tak z nim i za nim jechała. Do momentu, aż policja ich nie zatrzymała, no i mężowi powiedziała, że Rwana, tam się coś dzieje. I teraz tak, ja nie wiem, czy...
1: Ja już sobie to wyobrażam, jak ona jedzie
0: przy... Ja nie wiem, czy ten mąż był fair, czy nie, ale wiecie, co jest najstraszniejsze w tej historii? Że jeszcze za to wszystko to on dostał mandat, że auta nie sprawdził.

0: Modelki i Włodarski w Meloradio. Każdy twój ruch. No dzisiaj powinniście wykonać taki ruch, żeby szybko wbić na meloradio.pl ze swojej komórki i nagrać nam głosówkę, co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta. Uwaga, kilka waszych propozycji. Nie machaj mi tu tym palcem. A czego ty znów ode mnie chcesz? Albo nie będziesz mi mówił, co mam robić. Albo, to mi się też podoba, a kto ci dał takie ładne autko? A z waszych propozycji to jedna bardzo mocno się wybija.
1: Proszę nie machać mi tym lizakiem przed nosem, dobrze?
0: Dobrze, okej.
2: Oddaj tego lizaka.
0: Okej.
3: Dawaj lizaka.
0: Ty też, dobra?
4: Zostaw tego lizaka.
0: Słuchajcie, co wy chcecie od tych lizaków? No, co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki LMFAO już za chwilę w Melo, prawie w pół do ósmej.
5: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Reklama. W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
7: Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
8: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
7: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
15: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
16: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
20: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
19: A co to znaczy CCD?
20: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
19: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
2: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
21: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
22: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
21: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
23: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
24: Nadciąga Festiwalant 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
25: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
26: Po reklamie.

0: Bryska i Obca w Melon. Podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek za 17 minut. Będzie ósma. Co można powiedzieć do dziecka, ale nie do policjanta?
1: Zobacz, jaki ładny piesek.
0: I co jeszcze?
2: Ładny mundurek. To mama ci kupiła? Nie wymachuj mi tu przed nosem tym.
0: Dobra, dobra.
3: Cicho, cisza. Ja mówię.
0: Okej.
1: Rodzice cię nie wychowali, to ja cię wychowam.
0: Dobra.
4: Pies jak je, to nie szczeka.
5: Ale słodziak.
6: Proszę, Piotrusiu, nie zachowuj się jak pies.
7: Przytul się do tatusia.
0: Okej.
2: Najpierw się uspokój, a potem dopiero porozmawiamy.
0: A, to dobre.
8: Tak jak to moja mama zawsze mawiała. No. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie.
0: No wiadomo, wiadomo.
9: Wysusz sobie włosy tą suszarką.
0: Okej. Jak zawsze liczyć można na was. Było także i w tej sprawie. Były jeszcze propozycje. Znowu przez ciebie stoimy. Albo pokaż, co tam chowasz za plecami, albo...
10: Misiu, nic się nie stało.
0: Misiu.
11: Trzymaj stówkę i idź sobie coś kupić.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Avalon i For Nothing to propozycja do 30 Melo Radia. To jeszcze jedną mam propozycję, żeby o tym, co w newsach Marcin powiedział.
1: A ja powiem o Halloween, bo się zbliża. Będzie groźnie.
0: Zabrzmiało. Idealnie, 8 minut przed 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. To za chwilę też sprawdzimy, czy pogoda nas dzisiaj postraszy.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Muzyka i głos.

0: Leofarm.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Korzyści pełen sklep.
16: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
17: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
18: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
21: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
22: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
24: Adamet. Z pasji do rozwoju.
25: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Trafik.
3: Na Alei Solidarności w Kielcach ruszyła budowa dwóch przystanków autobusowych. Powstaną w rejonie skrzyżowań z ulicami Leszczyńską i Niską. Kierowcy muszą się liczyć ze zwężeniami i czasowym wyłączeniem fragmentu buspasa, a piesi i rowerzyści ze zmianami w sposobie poruszania się. Całość potrwa do końca grudnia. Pogodowa mieszanka dziś w naszym regionie. W prognozach mamy chmury, z których zdaniem synoptyków może popadać deszcz, ale raczej przelotnie. Słońce też ma się pojawiać nad naszymi głowami, ale to raczej w drugiej części dnia. Temperatura wzrośnie do 13 stopni. Tyle będzie w Kielcach i pobliskich miejscowościach około 14. Na podobnym poziomie utrzyma się do niedzieli, potem w naszym regionie ma być chłodniej.
4: Jest prawie 8:00. Czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
5: Agenci CBA pojawili się w Polskim Związku Piłki Nożnej. Chodzi o kontrowersyjną umowę. Poprosili o dokumentację dotyczącą współpracy z firmą Publicon Sport. Związek według Onetu miał płacić spółce również za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Koalicja 15 października ma już 3 lata. Przejęła władzę po rządach PiSu. Netflix zamierza zwolnić 1000 pracowników. To około 6% personelu. Firma poinformowała już o tym swoje zespoły. Impreza, cukierek albo psikus i straszne dynie. To z tym kojarzy się nam Halloween, ale może to być też pretekst do wyjazdu takiego z nutą grozy. Mówi Katarzyna Houghton z sky.pl.
6: Od europejskich

0: Classic, Beatles Lady, Alan Walker w Melo Radio. Podkręcamy tempo, a to już 11 minut po godzinie 8. I to już jest ten moment, ta chwila, ten czas, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do nas.
1: Tak, to teraz 321-321-777. Raz, dwa, raz.
0: Mnie prawie namówiłeś. 321-321-777. Dzwońcie teraz, czeka Melo Merch do zgarnięcia. Są skiety Melo Radia. No i oczywiście Melo Torba i zabawa Ostatnie Słowo. Kto dzisiaj powie więcej słów z kategorii, którą podamy wam na antenie już niedługo, przekonamy się. Zobaczymy, jak wam pójdzie dzisiaj. 321-321-777. Czekamy na dwie osoby.

0: życia smak.
1: Gips w Meloradiu. Podkręcamy tempo już 17 minut po 8.
2: Ostatnie słowo.
1: No to zaczynamy. Dzisiaj jest z nami Marta. Cześć Marta.
3: Witam serdecznie, hej.
1: Cześć, obiecuj, że się nie będziesz stresować tak bardzo, dobra?
3: Nie będę.
1: Okej. Okay. I jest Mariusz też. Cześć Mariusz.
4: No cześć, cześć, cześć wam wszystkim.
1: No cześć, cześć, cześć. Jak słychać po głosie, Mariusz, profesjonalista, spokojny, wyluzowany. Dobra,
4: będzie. No zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: No zobaczymy i usłyszymy, bo słuchajcie, fajne rzeczy się dzieją w tej zabawie, ludzi stres dopada. Słuchajcie, dzisiaj w ogóle jest mega fajna sytuacja, bo zwykle jest tak, że zaczyna ta osoba, której imię zaczyna się na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. A tu mamy taki, no, mocny klincz, bo tak, jest Mariusz i Marta, czyli MM. Druga literka to i u jednej, i u drugiej osoby A, potem znowu R. No i dopiero czwarta litera to i. Tak to jeszcze nigdy nie było, więc zaczyna Mariusz, okej? Okay? Mariusz. I zasady są, słuchajcie, takie. Bardzo istotne, żeby o tym pamiętać. Za chwilę powiem wam kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie na zmianę. Po jednym na zmianę.
5: Na 1,5 kilometra.
1: Zaczyna
5: na rondzie
1: Mariusz. Miast. Mariusz, przecież nawigację. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Mariusz po tym, jak powiem czas start, okej? Okay? Jedno słowo podaje Mariusz, jedno Marta. Znów jedno Mariusz i znów jedno Marta. Kto powie więcej, wygrywa skiety, kto mniej, melo torbę. Pamiętajcie, zaczyna Mariusz. Uwaga, kategoria. Wszystko jasne? Wszystko jasne? Jeszcze zapytam?
3: Tak, wszystko jasne, pytam.
4: Jasne,
3: pytam.
4: Jasne, oczywiście.
1: Dobra, Marta, oddychaj. Mariusz też. Uwaga, kategoria. Co może być klejące? Co może być klejące? Czas start.
4: Taśma. Taśma.
3: Klej.
1: Mariusz? No.
3: Klej.
4: Farba?
1: Farba. Dobra, Marta.
3: Klejące. Smoła.
1: Smoła, no. Mariusz?
4: Asfalt?
1: Koniec czasu! 20 sekund na wszystko. Słuchajcie, no mamy 3-2. 3-2.
6: Dla Mariusza, bo Mariusz w ostatniej sekundzie zaczął
3: mówić
4: czas.
1: Dla Mariusza. Dla Mariusza.
4: Dla mnie. Wow.
1: Tak. Tak jest. Wow. Dla ciebie. Mariusz, dla ciebie.
3: Przeciągaliśmy za długo. No, ale gratulacje.
1: Trochę, słuchajcie. Ja wiem, że...
4: Dzięki wielkie.
1: Wiem, że jest stresik, ale zobaczcie, co tam zabawa jak poszło. Jaki miły kontakt się nawiązał, nie?
3: Bardzo fajna atmosfera od rana. Jestem mega zadowolona. W ogóle za telefon dziękuję, super. Mimo wszystko gratuluję i jestem szczęśliwa.
1: No to chodzi. Marta, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? W jakim miejscu w Polsce?
3: W domku jeszcze, jeszcze w domku.
1: W domku, no i dobrze. A Mariusz?
4: No ja akurat na parkingu w samochodzie się zatrzymałem.
1: Słuchajcie, jak wy macie do siebie blisko? Przecież dom i parking to zawsze jest krótki dystans. Pozdrawiam, miłego dnia.
6: Możecie się przykleić. Nie słowo.

0: Money First. Lost Frequencies i Paralyza. No i jest ten numer w Melo, więc w czwartek już wiadomo, że będzie fajny. Więcej takich energetycznych hitów u nas jak zawsze. Ariana Grande, Break Free, to już za moment w Melo Radio. A teraz to już prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Muzyka i głos.

0: Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Czyta lektor AI.

0: Glicena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis.
1: Stokrotka.
2: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
4: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

Smolasty i Trips w Melo Radio i duże oczy. Słuchajcie, większe czy mniejsze to mniej istotne, nie o rozmiar. Tu chodzi najważniejsze, żeby były zdrowe. Dziewczyny, badajcie swoje piersi. Przypominamy o tym w Melo Radio w tym miesiącu bardzo często, bo mamy różowy październik, a dzisiaj także przy okazji Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Pamiętać o badaniu trzeba w każdym wieku. Nie odkładajcie tego, nie odpuszczajcie. Nie ma się czego obawiać. Samo badanie jest proste, a im wcześniej wykryta choroba, tym łatwiejsze leczenie i o tym trzeba pamiętać. Dbajcie o siebie i badajcie się regularnie. A w Melo Radio Kygo i Max McNown już teraz Take Me Back. Za 17 minut 9.

0: Let Me Forget You w Melo Radio. Lorin i najlepszy drop nowych hitów w Melo, który mamy dla was. Mamy też newsy.
1: A w nich dowiecie się, na którym miejscu jest Polska pod względem w sumie atrakcyjności paszportów.
0: I to już za chwilę, a teraz za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
0: Another Talk To You. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Za chwilę też więcej o pogodzie na czwartek.
2: Reklama. Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
3: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
2: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
11: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
12: Od Leofarm.
13: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
18: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Muzyka i głos AI.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Trafik.
3: Trwa budowa drogi S74 na odcinku Mniów-Kielce to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych w naszym regionie. Nowy odcinek ma mieć prawie 16,5 km długości i przebiegać przez gminy Mniów, Miedzianą Górę i Strawczyn. Ruch w Kielcach jeszcze miejscami spory. Pierwsza część dnia w regionie świętokrzyskim będzie przeważnie pochmurna. W prognozach mamy także deszcz, ale jeśli popada, to raczej przelotnie. Potem zdaniem synoptyków jest szansa na chwilę ze słońcem. Na termometrach dziś maksymalnie 13 stopni. Tyle będzie w Kielcach i pobliskich miejscowościach około 14. Kolejne dni mają być przeważnie pogodne i raczej bez opadów.
4: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
5: Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie, to z powodu problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceń w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniach. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych, bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. Jest już porozumienie z operatorami sieci, mówi wiceminister Magdalena Roguska.
6: Wrzesień przyszłego roku, więc to jest bardzo ambitne, niecały rok, a rzeczywiście zadań jest bardzo dużo.
5: Koszty systemu Cell Broadcast w przeważającej części poniesie państwo. 8 amerykańskich stanów pozwało OpenAI. Twierdzą, że ChatGPT uczył dzieci, jak zaszkodzić sobie i innym. Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewnia wjazd bez wiz do największej liczby krajów świata, aż do 128 dwóch państw. Tak wynika z indeksu paszportów. Polska zajęła 5. miejsce.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Dla nas wy zawsze będziecie na pierwszym miejscu. Wjeżdżamy w tą kolejną godzinę. Jest już 9:00 i absolutnie wiz nie trzeba. Mamy dla was energetyczną muzę. Tak podkręcamy tempo w Melo. Inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, cześć.

Drenchel i Starlight w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy czwartek. Jak wam ten czwartek idzie? Dobrze, czy jeszcze lepiej? Słuchajcie, czwartek to jest bardzo fajny dzień tygodnia. Lepszy od czwartku jest tylko piątek i sobota. A to wszystko przecież przed nami. Sylwa Bampa też on tonight. Już teraz, słuchajcie, za chwilę to zrobi się naprawdę pachnąco.

0: Snoop Dogg i Flip It w Melo. 17 minut po 9, podkręcamy tempo. Słuchajcie, jest ciekawa praca. Organizacja turystyczna w Finlandii szuka pracownika do nietypowego zajęcia. Pytacie jakie?
1: No
0: dobra,
1: właśnie.
0: To ja, no, ja odpowiadam od razu. Poszukiwana jest osoba do wąchania i oceniania zapachów. Jak lubicie się delektować, to coś dla was. Konkretnie to chodzi o ocenę zapachów, jakie można poczuć na wyspie w południowo-zachodniej części tego kraju. To podobno miejsce, które pachnie najpiękniej na świecie, tak przynajmniej oni twierdzą. Organizatorzy zapewniają, że jest mnóstwo takich zapachów tam, od morskiego powietrza i sosnowych lasów, aż po zapachy sauny i świeżo wypieczonego chleba. Trzeba mieć nie tylko dobrego nosa, ale też fajnie o tym wszystkim opowiedzieć. Cała praca zajmie wam tylko kilka dni, a można zarobić 2000 euro. Coś czuję, że będzie dużo chętnych.
1: Czyli jest w końcu praca, w której można wciągać nosem.
0: Nie wiem, jak pachnie ta wyspa, ale wiadomo, żadne pieniądze nie śmierdzą.

0: Dziwka i Poza Tobą Nic w Melo Radio. A poza takimi fajnymi numerami, to my mamy dla was też szybką kasę do zgarnięcia. 200 czekają na kogoś, a my czekamy na wasze pomysły. Krótkie pytanie, na co wydacie te pieniądze? Na co pójdą? Dajcie znać na meloradio.pl, zgłaszajcie się, czekamy na was. 200 dzisiaj na pewno dla kogoś do zgarnięcia. Już za chwilę w Melo, David Guetta i Kelly Rowland.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Netto przedstawia.
16: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
17: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
16: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
17: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
16: To może zapraszamy?
17: Dobre!
18: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
19: Za mniej!
20: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
21: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
22: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
21: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299.

0: Verso. O północy, nie dajcie się zwelić, bo to dopiero za 18 minut 10 albo już. Słuchajcie, drugiego takiego ciężko będzie znaleźć. W Szkocji działa szpital dla roślin doniczkowych.
1: O, przydałby się czasami, no.
0: No, ludzie przynoszą tam chore rośliny, które otrzymują diagnozę, leczenie, specjalistyczną pomoc, czasem nawet operacje. Na przykład przesadzanie albo usuwanie szkodników. I niektóre rośliny trafiają tam nawet na kroplówkę lub kwarantannę. Słuchajcie, to chyba jedyny szpital, w którym pacjenci nie narzekają, że długo czekali na sorze.

0: A to Bielorati Tiesto w Melo. To najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. I sporo propozycji na ten czwartek muzycznych, ale i nie tylko. No przecież jak jest Adi, to propozycje pojawiają się same. Hello, hello.
1: No siemanko. Słuchajcie, propozycji mamy naprawdę sporo. Przede wszystkim propozycją moją jest to, żeby dzisiaj nie zrobić za dużo, żeby się nie przemęczyć przed weekendem. Co myślisz?
0: Super, popieram, super. Tak, super. Tak. Ja mam jeszcze jedną, jedną propozycję. Żeby jutro był piątek, proponuję.
2: O, super. A już o 10:00 zagramy.
1: Eli Oaks, Lawinia i Reasons w Melo Radio.
0: I proponuję, żebyście byli w ten piątek, czyli jutro z nami od 6:30, bo budzić będziemy.
3: Urząd od kalendarzy zatwierdził twoją propozycję.
1: Telezegarynka lubi to.
0: Dziękuję bardzo.

0: kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój.

0: Radio. Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
3: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
2: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
4: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
5: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.
6: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies.

0: na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Niskie ceny i świeże oferty są... codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.

0: Kielcach remont goni remont. Trwają prace na Sandomierskiej. Są już fragmenty chodników i drogi rowerowej, perony przy Ceglanej i Dalekiej oraz wyniesione przejście dla pieszych na ulicy Romualda. Drogowcy kończą przystanek w rejonie Śląskiej. Stoją też konstrukcje nowych zatok autobusowych. Do 13 stopni wzrośnie dziś temperatura w naszym regionie. Tyle będzie maksymalnie około godziny 14. Nocą znowu zrobi się zimno i miejscami na termometrach zobaczymy tylko 2-3 stopnie powyżej zera. Czwartek w Kielcach i pobliskich miejscowościach minie zmieszaną pogodą. Pierwsza część dnia raczej pochmurna, niewykluczony jest przelotny deszcz. Druga z kolei ma być całkiem pogodna.
1: To są newsy Meloradia Kielce.
0: Justyna Rudzka, zapraszam. Oszuści nie dają za wygraną. Tym razem ich ofiarą padł mieszkaniec Kielc, który za pośrednictwem internetowego komunikatora otrzymał wiadomość od nieznanego sprawcy, podającego się za jego córkę. Został poproszony o opłacenie zaległych faktur. Mężczyzna wykonał 2 przelewy, w sumie stracił ponad 13 tysięcy złotych. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach rozpoczyna kolejny etap modernizacji. Inwestycja warta ponad 12,5 miliona złotych obejmie odnowienie zabytkowych wnętrz, mówi Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego.
2: Przede wszystkim wrócą historyczne kolory. Zmieni się przestrzeń. To wszystko będzie wyglądało przepięknie.
0: Zakończenie prac zaplanowano na koniec przyszłego roku. Jakie zawody będą potrzebne w Kielcach za dekadę i czego od młodych oczekują dziś pracodawcy? Odpowiedzi przyniesie 18. Ogólnopolski Tydzień Kariery, który startuje już w najbliższy poniedziałek. Gospodarzem większości wydarzeń będzie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego przy Łódzkiej 200.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Dziś ma ruszyć proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem stanie 29 osób. Dwie seniorki śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Do wypadku doszło na ulicy Halera. Kobieta kierująca samochodem była trzeźwa. 7 zł i 1 grosz za litr benzyny 95 oraz 8 zł i 5 groszy za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku ograniczyła picie alkoholu albo w ogóle z niego zrezygnowała. Jakie mają powody, o tym Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
5: Kobiety deklarowały częściej, że ważne jest dla nich zdrowie. Mężczyźni wskazywali na kwestie finansowe.
4: Najmłodsi między 18 a 39 rokiem życia coraz częściej mówią o stylu życia bez alkoholu.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Na zegarach 10:00, siemanko w czwartek, Adi po tej stronie. No to zaczynamy tę nierówną walkę, chociaż tym razem z korzyścią dla nas, bo weekend jest znacznie bliżej. Siema, siema. Eli Oaks, Lavinia i Reasons, kiedy nie gadają, my już gramy.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin Van Buren, Sasha Gabor Lustin w Meloradiu, 15 minut po 10. No ten facet to przeżył przygodę życia i powiedziałbym, że taki całkiem solidny wydatek. Czytam właśnie w sieci, że policjanci z Dęblina w województwie lubelskim mieli złapać 34-latka, który no był lekko mówiąc dziabnięty i jechał na rowerze. No i z tej oto okazji policjanci nałożyli mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. No ale chłop się tym kompletnie nie przejął, słuchajcie. No i ruszył do dalszej jazdy. Co ciekawe, został złapany ponownie i policjanci, uwaga, nadali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych, no czyli łącznie 5 tysięcy na mandat. Ale wiecie, skoro Dęblin, to facet po prostu chciał trochę poczuć się jak pilota, że wraca na autopilocie, no to już jest inna sprawa.

0: Gnarly. Major League DJZ. Wasted. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo jak mało kto i dbamy o to, żebyście zawsze mieli bardzo dużo pozytywnej energii, nawet kiedy za oknami jest, delikatnie mówiąc, no wiecie do czego. Ale w tej godzinie jeszcze będzie m.in. Dims i Bambi, Angleosia, Lecę, bo chcę. Przypomnimy klasyk w nowym wydaniu.
1: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
2: Autopromocja. Co tam, studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię? Do zakuwania w nocy? Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami... Idę w Melo. Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok. Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com. Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A ogórki szklarniowe? Cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 4,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.

0: kartkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour w sumie najlepszy.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.

Lecę, bo chcę, to Dims, Bambi, Young Leosia, Kizo i 19 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo w Melo. Mamy czwartek i ten czwartek może być w ogóle perfekcyjny, może być idealny, pod warunkiem, że sobie trochę w tym pomożecie. I ja będę miły, też wam w tym pomogę, no bo część z was słyszała o szybkiej kasie. A kto nie słysza, to informuję, że od Melo Radia możecie zgarnąć 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i napiszecie nam, co byście z tymi pieniędzmi zrobili. Ja powiem od siebie tyle, taka rada koleżeńska. Im bardziej hardkorowe i szalone pomysły, tym tylko lepiej dla was.

0: Joel Corey, Hannah Bolane i Don't Go Breaking My Heart w Meloradiu. 10 minut do 11. Newsy Meloradia będą i to nawet szybciej niż później. Marcin Sikora, siema.
1: Cześć, dokładnie. Będą dwie Polki. Jedna sukcesy odnosi w tenisie, a druga miała fajny pomysł.
0: Mamy zdolne dziewczyny.
2: A już o 11 zagramy.
0: Fukaj, Liwka, Enklawa i chcę więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecie, czy miałoby jeszcze jakiś sens, mimo że chcę więcej.
0: Chcę więcej, bardzo chcemy. I zagramy to punktualnie o 11.

0: Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: kąpieli przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt.

0: pogoda.
1: Już jutro w naszym regionie ponoć sam błękit nieba i dużo słońca, dziś pogoda mieszana. Początkowo ma być pochmurno, może także pokropić deszcz. Potem nad naszymi głowami ma pojawić się słońce. Temperatura rośnie i zatrzyma się na poziomie 13 stopni i tyle będzie w Kielcach w najcieplejszym momencie dnia, czyli około 14. Najbliższej nocy zimno, tylko 2-3 stopnie powyżej zera.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Znamy wyniki kieleckiego budżetu obywatelskiego. Do realizacji w 2027 roku mieszkańcy wybrali 31 projektów, mówi Agata Wojda, prezydentka Kielc.
2: Pula niebagatelna, 11,5 miliona złotych. Tak podzieliliśmy tą pulę, że 40% z niej były przeznaczone na projekty ogólnomiejskie, czyli te duże inwestycyjne, a 60%, prawie 7 milionów, to były te projekty rejonowe.
1: Ważny głos oddało ponad 24,5 tysiąca mieszkańców. Powstaną m.in. Międzyszkolny kompleks sportowo-rekreacyjny na Uroczysku, kociarnia przy schronisku, boiska, place zabaw, miejsca parkingowe, strefy aktywności, projekty dla zwierząt i kielecki szlak murali. A trzy inwestycje z poprzedniej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego są już gotowe. Przy ulicy Górniczej czekają na Was odnowione boiska i nowy plac zabaw, a na Uroczysku boisko wielofunkcyjne. Trwa tydzień mediacji. W jego ramach Sąd Okręgowy w Kielcach organizuje warsztaty, spotkania mediatorów w szkołach oraz telefoniczne konsultacje.
3: Minuta do godziny 11:00, Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: To siły zbrojne i prezydent USA podejmują decyzję w sprawie systemów Starshield. Tak, szef Starlinka Elon Musk odpowiada na krytykę za problemy z tym systemem w Ukrainie. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polska tenisistka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1. Jagiellonia Białystok zmierzy się dzisiaj z FC Ararat Armenia. To okazja do przełamania po 4 porażkach, mówi pomocnik Jagi, Jesus Imas.
5: Chcemy grać dobrze i chcemy wygrać. Jesteśmy gotowi i na pewno będę dobrze.
4: Piłkarze z Armenii to jedna z najsłabszych drużyn Ligi Europy. Karolina Kocięcka jedzie rowerem do Paryża. Wyruszyła sprzed Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Robi to, bo w 1900 roku inna Karolina Kocięcka też przejechała rowerem z Warszawy do Paryża, wówczas na Światową Wystawę Przemysłową.
3: Podoba mi się to multiversum. Będę śledził.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Siemanko, na zegarach 11, a ty po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. Zwłaszcza, że mamy co i to naprawdę jest bardzo, ale to bardzo dobre. Fuka i Liwka Enklawa, chce więcej. Siema.
6: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.
7: To

Robin Schulz i Watermat, Take It Slow w Meloradio. 15 minut po godzinie 11, podkręcamy tempo i teraz trochę pogadamy o fenomenie Spidermana. No bo ten superbohater od wielu, wielu lat jest tak naprawdę ultra popularny, mając na myśli komiksy, filmy i w ogóle. No ale też w nawiązaniu trochę do filmów między innymi, no to widziałem, że w Nowym Jorku pod bardzo konkretnym adresem mają fani pukać do drzwi. I to właśnie ten adres, gdzie filmowy Spider-Man mieszkał. I co ciekawe, właściciel tego domu, on w ogóle kupując tę nieruchomość nie miał pojęcia, że chodzi o związek ze Spider-Manem. Także generalnie Człowiek-Pająk jest bardzo, ale to bardzo popularny. A facet nawet nie wie, że tak naprawdę niechcący kupił sobie żyłę złota. No i niechcący chyba też nachalnych sąsiadów.

0: To James Hype i jego wyznanie, czyli Confession. 28 minut po godzinie 11, podkręcamy tempo. W tej godzinie jeszcze, co byście powiedzieli na to, żebyśmy się spotkali z numerem od Alana Walkera, który nie jest już, że tak powiem, w jego prime, ale wydaje mi się, że jest warty przypomnienia. Alone, bo czasami wszyscy potrzebujemy na chwilę pobyć sami.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Grę piłkarską.
3: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
2: Super, dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com. PL.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
12: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
17: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
19: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
19: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

Ten piękny wokal. To Becky Hill. No i David Guetta, Remember, 18 minut do godziny 12. Tak, podkręcamy tempo, to jeszcze takie małe wspomnienie tego, co się działo w tegoroczne wakacje podczas Tomorrowland. A my z kolei przypominamy o 30. Meloradia, która de facto już jutro po 18. Zobaczcie, jak ten tydzień zleciał, to jest w ogóle masakra, jak to pędzi. Ale słuchajcie, chcę wam zaproponować nutkę, która na ten moment uplasowała się podczas ostatniego notowania na miejscu pierwszym. Na moim zdaniem to jest po prostu numer, który... No nie dość, że zostanie z nami na dłużej, ale chyba nawet pokuszy się o stwierdzenie, że w końcu mamy kawałek, który powinien dostać tytuł przeboju. Za jakiś czas oczywiście. Swedish House Mafia, Happiness is so sad. Gram to już teraz w Melo, a wygłosujcie na meloradio.pl.

0: Jak to nie jarają? Nie jarają melanże. Przepraszam, bo mi brakło słowa jakoś tak. Modelki włodarskie, każdy twój ruch. 11.9, sorry, minut. 12, sorry.
1: Tobie dobra. Dużo więcej brakuje, no.
0: Dobra, ja się chwilowo zawiesiłem, sorry. Co tam w newsach?
1: W newsach będzie o nowych uprawnieniach dla pielęgniarek.
0: No, super. A już o 12 zagramy. Kygo, Max McNone i Take Me Back w remiksie Robina Schulza. No, to była mgła mózgowa przed momentem. Obiecuję, że będzie jej trochę mniej po 12.
1: Czekaj, rozdmucham.
0: Dzięki, już mi lepiej.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz. Kup dowolne produkty Kraina Wędlin za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 15 do soboty 17 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Pogoda.
1: Dziś w Kielcach i pobliskich miejscowościach pogoda mieszana, w prognozach i chmury, i przelotny deszcz, ale i chwile ze słońcem. Na termometrach zobaczymy 13 stopni, tyle będzie maksymalnie około 14. Kolejne dni z podobnymi wskazaniami, nieco chłodniej ma być w poniedziałek, ale to chwilowe ochłodzenie, potem ponownie dwucyfrowe wskazania. Najbliższe noce będą jednak zimne.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
1: Justyna Rudzka, zapraszam. W sobotę można wybrać się na krajowy trening rodzinny. To od 10 w Zespole Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Kielcach. Będzie to okazja, by dowiedzieć się, jak właściwie reagować w sytuacji zagrożenia. Grzegorz Pałka.
2: Przygotowane zostaną praktyczne rodzinne gry i zadania, których głównym celem będzie bezpieczeństwo. Dzieci i rodzice będą mogli opracować wspólny plan rodzinny i skompletować pakiet uczniowski na czas zagrożenia, czy przećwiczyć właściwe zachowania.
1: Ważnym elementem treningu będą także obowiązujące w szkołach procedury na wypadek ogłoszenia alarmu. Autobusy wodorowe i elektryczne, wyposażenie dla transportu publicznego, a także zabytkowe pojazdy można oglądać podczas rozpoczętych w Targach Kielce targów Trans Expo. Swoją ofertę prezentuje prawie 130 wystawców z 10 krajów. Od soboty przez tydzień Kielce będą miejscem rywalizacji najlepszych tancerzy street dance z całego świata. W hali Legionów odbędą się Mistrzostwa Świata. Organizatorzy spodziewają się około 4000 zawodników.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: 8 osób zaginionych po pożarze tankowca na Morzu Czarnym, poinformowały o tym władze Rumunii. Nie wiadomo, dlaczego ogień pojawił się na statku. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby pielęgniarki mogły udzielać porad i przepisywać leki na grypę, choroby gardła czy infekcje oskrzeli oraz leczyć rany. Nie podoba się to lekarzom, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
5: Czy jeżeli stewardesa leciała wiele razy samolotem, to w końcu posadzimy ją na fotelu drugiego pilota? No nie no.
4: Nowe uprawnienia mają wejść od przyszłego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,95, a diesla 8,03. Pozytywny wynik kontroli antydopingowej po zjedzeniu bułek z makiem. To w szwedzkich wyścigach kłusaków. Testowi został poddany jeden z powożących, który wcześniej zjadł takie właśnie bułki.
3: Uważajcie na siebie.
6: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: No siemanko, 12 na zegarach, a ty po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy, dobrze, że jesteście. No, w tej godzinie trochę zaszalejemy, także przygotujcie się na mocarne, wow!

Even i All of My Love w Meloradio, 15 minut po 12, podkręcamy tempo. Mam takie pytanko, czy może macie ochotę trochę zaszaleć, bo tak się składa, że za chwilę podejmij wyzwanie i szukam osób gotowych podjąć to wyzwanie. 321-321-777 to jest numer do mnie, dzwońcie, no i zawalczcie o piękne skiety Meloradia. Do dzieła!

0: Armin Van Buren i This Is What It Is Like. No i teraz podejmujemy wyzwanie, jest z nami Ewa, siemanko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Ewunia, powiedz mi, jak twój czwartek?
2: Dzień dobry.
1: Dobrze.
0: Dobrze, no bardzo fajnie. Ktoś ci dzień dobry powiedział? Coś mi się wydawało, że ktoś ci mówi dzień dobry. Nieważne, jeżeli mówisz, że dobrze w czwartek, to w porządku. Słuchaj, bierzemy udział w Podejmij Wyzwanie. I to jest zabawa, która polega na tym, że ty faktycznie takie wyzwanie podejmujesz i jak ci się uda, no to masz skiety Meloradia, jak nie, to coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Tak.
0: Dobrze. Słuchaj, to ja mam dla ciebie wyzwanie, które polega na tym, żebyś wzięła udział w This or That, czyli wybieramy to, co wolimy bardziej. Ja mówię dwie rzeczy, a ty wybierasz, która jest dla ciebie okej, dobra?
1: Okej.
0: No to śmigamy. Pizza pepperoni czy grochówka, po której gazy idą w ruch tak bardzo, że grasz koncert symfonicznie?
1: Pizza.
0: Pizza. Superowo. Koncert Taco Hemingwaya czy koncert Quebo na Fide?
1: Ten pierwszy.
0: Taco Hemingwaya. Dobra. Piłka nożna czy siatkówka?
1: Piłka nożna.
0: Dobra. Kolacja u teściowej czy kolacja z szefem?
1: Kolacja u teściowej.
0: U teściowej, bezpiecznie. Sprawdzian z matmy czy akupunktura na szyi?
1: Akupunktura na szyi.
0: Co ty gadasz? Naprawdę? Aż tak? Ty, no to przyznaj się, co miałaś z tej matmy w takim razie.
1: Czwórkę.
0: No to ej, no to jak tu? No to bardzo ładnie. Słuchaj, to do tej czwórki ja ci dorzucam skiety Meloradia, także gratuluję ci serdecznie, poradziłaś sobie bezbłędnie. Brawo!
1: Dzień bardzo.
0: Słuchaj, pozdrawiamy kogoś od ciebie.
1: Tak, pozdrawiam mojego syna Dawida i córkę Dominikę.
0: No to pozdrawiamy serdecznie. Trzymajcie się, pa, pa! Podejmij wyzwanie!

0: Griffin i World Away w Melo Radio. 29 minut po 12:00. Podkręcamy tempo. Fajna nutka. A ze mną jest też Iga Dudziuk, tylko siedzi w takim miejscu, że nie bardzo ma jak zbliżyć się do mikrofonu, ale pomyślałem, że my sobie zrobimy test tych mikrofonów. Iga, cześć!
1: Cześć!
0: Co jesz?
1: Lizaka sobie liżę.
0: To dobrze! W tej godzinie Calvi i Remi.
2: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM. Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
5: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
6: Bo nie mam żadnych objawów.
7: Bo nie mam czasu.
8: Bo boję się diagnozy.
9: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
10: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
5: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
16: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: A cappuccino też za piątkę?
23: Też.
22: A flat white?
23: Też.
22: A
23: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
24: Janie, skarpeta na pieniądze.
25: Się rozpadła.
24: Noż do 100.
25: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
26: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
27: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
28: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.

Carla Fernandez, co jeśli w remiksie Johna McFly'a. 16 minut do godziny 13. Tak, podkręcamy tempo. Gramy cały czas trochę wakacyjnie, żeby wam poprawić humor. I też informujemy o tym, że mamy inne rzeczy, które poprawią humor i są w pełni legalne, żeby była jasność. Jest to m.in. szybka kasa, 200, a nawet 500 zł na co tylko chcecie. Ale pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam dacie o tym znać.

0: Loner, Back to Yours, Melo Radio. 8 minut do 13, podkręcamy tempo. Za chwilę newsy, dowiemy się co nowego w kraju i na świecie. Może by też coś o pogodzie było, na przykład takiego pozytywnego, że jednak będzie ciepło. I hope so.
1: A już o 13 zagramy
0: Sorry Papi, Topic i Peki G. Z tym numerem punktualnie o 13 się słyszymy, kiedy inni będą gadać, także wy już szykujcie się do tego, żeby robić głośniej.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: A co tam pani cenie? Linka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
13: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
15: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
17: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
18: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
17: To może zapraszamy?
18: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
20: Za mnie.
21: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
22: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
23: Carrefour w sumie najlepszy jest.
24: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
25: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
26: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
27: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Neonet, Neonet,
1: to korzyści pełen sklep.
0: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
2: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.
28: Dochodzi 13. Dorota Wertecka. 600 stron aktu oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie ruszył proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych m.in. prezydent Wrocławia. Paliwo będzie jutro tańsze. Litry benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy. Diesla maksymalnie 8 zł. 3 grosze. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. Zakaz obejmuje ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwejowicz 6-4, 6-1, a dziś po południu z Amerykanką Ashlyn Kruger zagra Iga Świątek.
29: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
30: Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, ale strasznie dużo nazwisk spadło, trudnych takich do wymówienia i podziwiam naprawdę, ja bym się wyłożył z 17 razy. Na zegarach 13, siemanko, Adi po tej stronie, do 14 jesteśmy razem, a kiedy inni gadają, to my gramy. Sorry Papi, Topic i Becky G.

Silva Pumba, On Tonight, Melo Radio, 15 minut po 13. Dla fanów bardzo fajne wiadomości. Jeżeli akurat jakimś cudem jesteście w Madrycie, w Hiszpanii, no to Silva Pumba dzisiaj tam pokaże swoje, nazwijmy to, muzyczne pazury. Tam będzie grał. My czekamy oczywiście na to, by pojawił się u nas w Polsce, bo byśmy chcieli poczuć tę niezwykłą energię. No i też, co by nie mówić, po prostu fajnie by było, jakby nas odwiedził. Spróbowałby trochę pierogów, może bigosy by ktoś jeszcze zrobił. Generalnie jest dużo smaków, które by na pewno mu podpasowały. No i generalnie mamy też niezłą pizzkę. Robin Schulz, One with the Wolves, gramy to już teraz.

0: Fantastycznie wręcz wyprodukowana nuta. For Nothing w Meloradio, a to Avalon. I to po tym rozdziale właśnie. 27 minut po godzinie 13. Fajne projekty muzyczne. Cieszę się, że panowie działają. Szkoda tylko, że już osobno. Liczę na to, że jeszcze mimo wszystko uda im się dogadać i wrócą do tego, co tak naprawdę znamy i kochamy, czyli Avalon Rockston. A w tej godzinie jeszcze Liwka i poza tobą nic.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
2: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
3: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
2: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
3: To prawda.
1: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
17: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
16: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
17: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
16: Spróbuj koniecznie.
17: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
18: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Możesz płacić telefonem, gadać.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja.

uwielbiam One Republic. No i też bardzo lubię Ryana Tedera generalnie. Tutaj też gościnnie Alesso i to nutka If I Lose Myself. 17 minut do godziny 14. Tylko przypominam, że panowie z One Republic robili też fajną muzę, między innymi do filmu Top Gun Maverick. Kto jeszcze nie widział, co jest dla mnie dosyć trudne do uwierzenia, no to generalnie polecam. I polecam wam też wziąć udział w szybkiej kasie. 200, a nawet 500 złotych macie do zgarnięcia. Ot tak, czy to było słychać? Czekajcie. Dobra, chyba był. Ot tak macie do zgarnięcia. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co byście z tymi pieniędzmi zrobili. I to jest w zasadzie tyle. Później już tylko trzeba odebrać. Także myślę, że damy radę.

0: daj pan spokój z tymi robotami. O, czekaj, no klasyk po prostu, nie?
1: Dziękuję bardzo.
2: Nie, to ja dziękuję. Liwka, poza tobą nic w Melo Radio, dziękuję pięknie. Iga Mikołaj w studiu, znaczy nie...
1: No właśnie, gdzie Iga? No ostatnio w kawiarni widziałem i co?
2: Piła kawę czy maczę?
1: Właśnie nie wiem. Aha. Lepiej, żeby nie maczę.
2: Lepiej, żeby nie maczę, bo to jest dosyć ryzykowne. Uważajcie na roboty.
3: A już o 14 zagramy
1: Toby Romeo, Fly High. O, kto to przyszedł?
2: Właśnie o tobie rozmawialiśmy.
1: Kto to wszedł?
4: To ja.
1: No, no to jesteśmy w komplecie.
2: Dobra, no to ja dziękuję, siemanko, trzymajcie się, do jutra.
1: A.
3: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Panie Pascalu.
13: Tak?
12: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
13: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
12: A to pędzę, lecę, pa!
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
21: Dobrze.
20: 15 zł.
21: Lepiej.
20: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
20: Ciepło.
21: Z kuponami?
20: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
23: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
24: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
23: Pewne zwycięstwo.
24: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
25: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
26: Podgląd.
0: zagryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
1: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
2: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Mamo, ten bohater jest dziwny.
10: Nie lubisz go?
4: Lubię i to jest najdziwniejsze.
26: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
27: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
28: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
29: Mamy niskie ceny.
30: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
31: Dochodzi 14. Dorota Wertycka. Do grudnia odroczony został proces w sprawie Collegium Humanum. To dlatego, że jeden z oskarżonych, który najpierw wnioskował o dobrowolne poddanie się karze, zmienił zdanie i przez zawiłości formalne nie pojawił się na rozprawie. Po nocnych starciach z policją przed prywatnym zoo w Łącznej wciąż czuwają mieszkańcy, sprzeciwiają się wywożeniu zwierząt i nie wierzą w zarzuty znęcania się nad zwierzętami dla właścicieli. Jest wniosek do szefowej Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu europosła Daniela Obajtka, a także o zgodę na jego zatrzymanie, przymusowe doprowadzenie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o zaniżanie cen paliw 3 lata temu przed wyborami. Polskie drużyny zagrają dziś o pierwsze punkty w Lidze Europy. Lech Poznań spotka się u siebie z zawodnikami Bayer Leverkusen. Jagiellonia podejmie Ararata Armenia.
32: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14. Słuchajcie, nadciąga weekend i nadciąga Jezus.
2: Co? Już się zbliża? Już puka do mych drzwi?
1: To już
2: chyba
1: ten
2: pobiegnę
1: moment.
2: Go przywitać. Z radości serce drży.
1: A co mu dasz? Wodę?
2: No tak, bo zamieni w... no.
1: Właśnie w to. Nie no, słuchajcie. Nie mamy chyba już największego. Tak tylko chcę powiedzieć.
2: Tak. No niestety. Znaczy jeszcze mamy, ale inny rośnie.
1: O czym rozmawiamy? Na pewno jesteście zainteresowani, więc musicie z nami zostać.

0: Fragmat, Oka's Miracle, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie, a na Filipinach
1: zdrada.
0: Powstanie właśnie zdradziecki Jezus.
1: Tak jest. Tam na Filipinach mają postawić największego Jezusa na świecie. 207 metrów.
0: Wow.
1: To jest
0: dużo.
1: 170 metrów więcej niż ma nasz Jezus ze Świebodzina. I za ten projekt odpowiadają Polacy.
0: Czyli to my sami siebie podkopujemy?
1: Dokładnie tak.
0: No, skandal.
1: Taka zdrada narodowa. Ten Jezus powinien stanąć co najmniej na stacji Włoszczowa.

0: modelki, Włodarski, chyba że z tobą. Bardzo lubię ten numer, bardzo lubię te dziewczyny, a jeszcze bardziej lubię tego chłopaka.
1: Z Kolim?
0: Z Kolim, nie no, chodziło mi o ciebie, ale z Kolim też.
1: Dobra,
0: no serio,
1: dobra.
0: Serio. Słuchajcie, bo z Kolim to już nie jest tylko artysta, to już nie jest tylko król Latino, to jest człowiek renesansu, można by rzec.
1: Tak jest, no znamy go od tej przedsiębiorczej strony, bo ma przecież swoją stację benzynową, najtańszą w Polsce i ma też no, różne swoje produkty, wyroby mięsne.
0: Pięknie powiedziałeś.
1: I do tego katalogu dochodzi teraz nowy produkt, wyobraź sobie. Tak jest i nawet opowiada o nim. Posłuchajmy.
2: Ja już wiem, że na tym zrobimy taki hicior w Polsce, no, że będzie absolutny ogień. Te inne zakłady mięsne dostaną kupcy, no ale przecież mogli to wszystko robić wcześniej, prawda? Wszystko, co robię, robię dla ludzi, dla siebie, dla rodziny, dla bliskich i robię wszystko zasadniczo dla siebie, prawda? Jak robię energetyk, ma być zajebiście, jak robimy szyneczkę, to ma i wyglądać idealnie i smakować przepysznie. Zresztą zobaczycie. Bardzo chudy produkt, wysoka zawartość białka.
1: Nikt nigdy z taką pasją chyba nie mówił o szynce, naprawdę.
0: No szynka wygląda idealnie. To może on o tym w ogóle śpiewa, nie o kobietach, o tej szynce.
1: Być może.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Everlasting w Melo Radio. Oni znowu to zrobili.
1: Ma on nie idzie, on nadciąga. Słuchajcie, nowy odcinek, trzeci już, najlepszego podcastu na świecie.
0: O jakim podcaście mówimy? No musicie zostać z nami, jeżeli chcecie wiedzieć, co to takiego.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
5: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
4: Dzięki bardzo.
3: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 18 października podczas targów rzeczy ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: Strip Skubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną. Na szczęście ostatni raz nie tańczymy z Heizerami.
1: Tak jest. Trzeci odcinek podcastu jest produkowany. Ma się ujawić dzisiaj. Dzisiaj czekamy, bo dowiemy się być może, kto zjadł trzecią rybę na weselu Filipa. Może nawet się dowiemy, czy Filip zamierza spłacić swoje długi.
0: To jest najciekawszy wątek moim zdaniem aktualnie, a może też się dowiemy, bo teraz są takie zarzuty, że on zmusił Biankę do wyprowadzki do Krakowa.
1: No, ja też bym nie chciał się do Krakowa przeprowadzić.
0: Czemu? Kraków to przecież miasto...
1: No, dokończ.
0: Aniołów i cudów.
1: No, według Filipa tak.

0: zbliża się 15. To była piosenka Let Me Forget You, mam wadę wzroku, to jest tak daleko ode mnie, musiałam się mega skupić.
1: Może pora zacząć nosić okulary.
0: Nie, bo wyglądam jak kasztan.
1: Aha, to może soczewki.
0: Nie lubię, jak mi się coś wkłada do oka.
1: To uważaj na pasach.
2: A już o 15 zagramy
1: Karnawał Gips PZ for Money.
0: Dobrze, że ty widzisz, nie?
1: No.
0: A ten numer punktualnie o 15.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
3: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
2: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI! Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI!
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
14: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.

0: prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami w 2023 roku. Działania byłego prezesa Orlenu miały kosztować koncernu ponad 4 miliardy złotych. Starosta Sanocki chce mediacji w sporze związkowców z dyrektorką miejscowego szpitala. Protest głodowy trwa 8 dzień. Związkowcy chcą iść do sądu. Chodzi o zaległe wypłaty. Zima mocno uderzy po kieszeni właścicieli domów. Ogrzewanie będzie droższe. Cena peletu wzrosła o połowę i są braki w dostawach. Wzrosły też ceny węgla. W miarę stabilnie wygląda cena gazu. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska. Jutro przypada Światowy Dzień Żywności.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu, trochę o modzie będzie w tej godzinie.
3: Tak jest, ponieważ jest drama troszeczkę, jeżeli chodzi właśnie o świat ciuchów.
2: Szczerze, mega kasztaniarska akcja.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Tigala i Ella R. Came Here for Love w Melo Radio. Tak się podkręca tempo. Słuchacie najfajniejszego popołudnia w całym kraju, czyli Freak Fightu.
1: Odważne stwierdzenie.
0: Na co? Do odważnych świat należy tak bardzo dużo twórców różnych myśli i designerów najwyraźniej.
1: Tak jest. Na pewno znacie słynną markę, która jest rozpoznawalna między innymi po trzech paskach.
0: Aha, to jest turbomodne.
1: I kiedyś szczytem obciachu było mieć cztery paski, no bo każdy wiedział, że na bazarze gdzieś było kupione. A teraz w Australii jest cała firma, która właśnie produkuje ubrania z czterema paskami. No i ci od trzech pasków stwierdzili, że to w ogóle narusza ich prawa autorskie.
0: No bo to oni wymyślili paski.
1: A co, oni liczyć nie potrafią? Przecież chyba potrafią, nie?

0: Hej.
1: Jeżeli się zastanawiacie, jak wygląda piekło, to ja wam powiem. Po lewej leci mecz. Po prawej Mikołaj gra w piłkę nożną.
0: Jest super.
1: Masakra.
0: To jest najlepszy dzień dzisiaj w studiu ever.
1: Wysyłajcie SMS-y o treści pomagam.
0: Już 2-0 wygrywam w grze. A tutaj 1-0 w telewizji wygrywam.
1: W ogóle piłka nożna jest mega nudna i teraz porozmawiamy o ciekawych rzeczach.
0: No nie wiem, czy takich ciekawych. Wolałbym obejrzeć wszystkie mecze reprezentacji Polski niż to, co szykuje się w internecie.
1: Frissy Versov, bardzo znana para influencerów, najwyraźniej stworzyła o sobie serial ze znaną platformą.
0: Wow, to prawie tak jakby byli znani z tego, że tworzą już filmy o sobie.
1: No właśnie, myślisz, że to będzie kompilacja jak wszystkich filmów z YouTube'a, czy o co chodzi?
0: Wiesz co, nawet bym się nie zdziwił, jeżeli to by tak wyglądało. No bo przecież ten film ze ślubu,
1: no,
0: to mniej więcej,
1: no tak,
0: mniej więcej
1: no tak.
0: Właśnie ten format. Serial ma chyba w ogóle być o podróżach ich, małych i dużych po świecie.
1: Zwiedzili cały świat.
0: Fajnie, super, nie mogę się doczekać, żeby tego nie obejrzeć.

0: Tiesto Chain i Kleopard 2000. To jest Hard to be around w Melo Radio. A teraz Iga gra w piłkę nożną. Gra Sewillą przeciwko Krakowi.
1: Co się dzieje w ogóle?
0: Nie idzie jej zbyt dobrze. O,
1: idzie,
0: ale akcja
1: świetnie.
0: Teraz. Uwaga, akcja w pole karne. Wbiega, oddaje strzał. O, ledwo, ledwo. Ledwo wyciągnęła.
1: A jeszcze w tej godzinie zdradzimy wam patent, jak zmusić narzeczonego... Nie, jak zmusić chłopa, żeby był narzeczonym.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: przesylwestrowe Melo. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
11: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
10: A co to znaczy CCD?
11: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
10: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
11: Od Oleofarm.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.

0: Ritmo. Drogie panie, na pewno kojarzycie ten moment, kiedy bardzo, ale to bardzo czekacie na pierścionek i nie możecie się doczekać. No już dajecie takie sygnały, wysyłacie TikToki, zdjęcia, podpowiadacie temu swojemu facetowi wspaniałemu i nic.
1: Wiesz, to nie jest tak, że ci faceci nie łapią, tylko jest tak, że może oni nie chcą.
0: Chyba ich nie stać po prostu. W każdym razie pewna dziewczyna po prostu wynajęła billboard i tam jakby się zapytała swojego chłopa, dlaczego jeszcze się nie oświadczył.
1: Ciekawe, wynajęła cały billboard, tak. Po to. No, no to ja chyba wiem dlaczego.

0: Two Colors w Melo Radio. A słuchajcie newsów Melo Radia, bo tam będzie mój ulubiony sport, czyli tenis.
1: Czy znasz już dwóch tenisistów?
0: Hurkacz oraz Iga Świątek.
1: Dobrze. Znaczy, no ona jest tenisistką akurat.
0: No to jest oczywiście, na pewno jest jakiś Adam. Na 100%.
2: A już o 16 zagramy.
1: Nasz ulubiony numer, Fate, Alan Walker.
0: Fate, punktualnie o 16.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A, ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiącego.

0: imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
5: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
6: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
5: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
6: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
5: Spróbuj koniecznie.
6: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
9: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
10: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
1: Co jest grane w Kielcach?
2: Justyna Rudzka, zapraszam. To jedyna taka trasa w historii, zatem musicie tam być. Już jutro trasa G33 Tour odwiedzi Kielce. Zagra u nas legendarne Gombao 33 w pełnym składzie. Będzie to jedyny koncert w województwie świętokrzyskim. To w klubie Ultrafiolet w Kielcach, początek około 21. Dowiecie się, kto pierwszy zamknął zapachy w buteleczkach, sprawdzicie, jak nos rozmawia z mózgiem i dlaczego zapachy budzą uczucia oraz skomponujecie perfumy, których nie ma nikt inny na świecie. Jeśli macie ochotę na dawkę aromatycznej przygody, to w weekend wybierzcie się na warsztaty do Energetycznego Centrum Nauki w Kielcach. Jutro o 18:00 odbędzie się spektakl Pod Warstwami, to w Kieleckim Teatrze Tańca. Będzie to opowieść o emocjach, męskości bez masek, a także o tym, co kryje się pod warstwami ubrań i codziennych ról.
0: Sponsorem programu był producent bawełnianych wkładek higienicznych Bella Panty Intima Plus z prebiotykiem.
3: Dochodzi 16. Dorota Wertycka. W przypadku nieautoryzowanej transakcji bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze pobrane z jego konta. Tak wynika z dzisiejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bank może jednak później domagać się od klienta pokrycia strat. Co 10. punkt schronienia na mapie Polski znajduje się w województwie śląskim. Łącznie w całym kraju jest ich ponad 86 tysięcy. Wszystkie takie punkty powinny zostać oznaczone do końca tego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 95 groszy, diesla nie więcej niż 8 zł. 3 grosze. Stołeczni radni nie chcą elektrycznych hulajnóg na aplikacje i chcą zakazu poruszania się nimi po centrum. Przyjęli to stanowisko niemal jednogłośnie. Radni przytaczają, że europejskie miasta jak Paryż, Madryt i Praga ograniczyły już jazdę elektrycznymi hulajnogami z centrum.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Mamy 16, słuchacie Freak Fightu. Wyobraźcie sobie, że zrobiliście sobie zęby i nagle nie macie tych zębów.
6: No to gorzej niż zrobić sobie włosy, a potem ich znowu nie mieć.
5: Ten temat poruszymy w tej godzinie.

0: gastronomia w Meloradiu. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jedziecie do Turcji, chcecie się upiększyć, postanawiacie tam zrobić zęby i tak je robicie, że one, no cóż, wypadają.
1: No to jest chyba zwrot kosztów, nie? Reklamacja jakaś.
0: Niestety nie. Do tego pani, która miała taką przykrą przygodę, narzekała, że jeszcze w Polsce, jak poprawiali jej te zęby, to jej mówili, o, niech pani wraca tam, gdzie pani je robiła, co to w ogóle jest?
1: No to jest tak, jak przychodzi ci, wiesz, jakiś inny facet na mieszkanie i mówi, o panie, kto to panu tak?
0: No.
1: No tak, no ale jak odpadają ci zęby po tym, jak je zrobiłaś, no to zdecydowanie ktoś pokpił sprawę.
0: Natomiast my własnymi zębami, zdrowymi zębami będziemy za chwilę gryźć.
1: Tak jest, Daj Gryza w Freakwajcie już za parę chwil. Będziecie musieli się dzisiaj chyba poważnie wsłuchać.
0: Oj tak, więc jak macie problem ze słuchem, to proszę... Nie, też możecie brać udział w sumie.
1: Proszę do Turcji, myślałem, że powiesz.

0: 17 po 16. Daj gryza. To jest ten moment, kiedy my gryziemy, wy zgadujecie na WhatsAppie Meloradia, co to takiego. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Dzisiejsze zadanie chyba mnie przerasta.
1: No, tak, chyba tak, ale spokojnie, damy sobie radę. No to ja wezmę w takim razie gryza, no pocznę już w tym momencie.
0: Jak chomik. To teraz ja.
1: No, całkiem. Nie z tej strony chyba znowu, ale...
0: Nie, to z tej.
1: Jeszcze jednego wezmę. No, dzisiaj trudne się wylosowało chyba. Jeżeli macie jakiś pomysł, co dzisiaj gryziemy, odzywajcie się na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Daj gryza!
0: Chciałam ugryźć, ale za mocno. Wchodzi to w zęby w ogóle.

0: I Love Aban. Dzisiaj daj gryza było chyba trochę za trudne.
1: No mówiłem, że trudne się wylosowało. Przypomnijmy dźwięk.
0: Jak chomik. Teraz ja.
1: No i pojawiały się takie odpowiedzi jak popcorn, orzeszki w panierce, chipsy.
0: Orzeszki w panierce były tak naprawdę najbliżej.
1: Najbliżej, tak, no bo to nie w panierce, ale słonecznik. To był słonecznik.
0: Ja dziś pierwszy raz jadłam słonecznik.
1: To jest niesamowite. U mnie w podstawówce była jakaś moda wiele lat temu. Wszyscy jedli słonecznik wtedy. I wygrywa słonecznik. Daj gryza!
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
4: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
5: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
4: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
5: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
4: Żebyś wiedział, że...
5: jesteś zwycięzcą.
4: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
5: Marcin Sikora.
4: Waldek Darłak.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Muzyka i głos.

0: 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
4: Tak, a co?
3: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
4: Już robię drugą.
3: Na komputer.
4: Już biorę pożyczkę.
3: Na co?
4: Na komputer. Moje ty szczęście.
5: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Aliorbank albo nic.
5: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
7: Mój tani weekend, moje Biedronce.
8: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Pomarańcze deserowe na wagę

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
3: Już to czytałyśmy?
4: Już to wymyśliłam.
5: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej.

0: obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.
4: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Bryska, lato. Trochę tęsknię za latem, ja to bym chciała sobie gdzieś polecieć.
1: Takiego buziaka dać latu, no to jakiś wyjazd chyba w ciepłe kraje.
0: O, to brzmi bardzo dobrze. Nawet lepiej niż dobrze, to może po prostu polećmy.
1: No i co sobie tam kupisz na tym wyjeździe? Bo teraz podobno coraz więcej Polaków jeździ za granicę tylko po to, żeby sobie coś kupić, czego nie można kupić w internecie.
0: Ja kolekcjonuję wspomnienia, ja nic nie będę kupować.
1: Wow. Wow, jeszcze sobie załóż kanał Iga Dudziuk Travel.
0: O, świetne.
1: Oh my god.
0: Robię.
1: Leave only footprints.

0: Meloradii. Joel Corey, tak podkręcamy tempo.
1: Za chwilę newsy Meloradia i być może dowiemy się czegoś o nowej epidemii grypy, bo ja już widziałem ostatnio w telewizji, że ludzie chorują.
0: To proszę nie chorować.
1: Nawet jak nie będzie, to po 17 pochylimy się trochę nad tym tematem.
2: A już o 17 zagramy.
1: Aben Hurts.
0: Ten piękny numer zagramy wam punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja.
3: Co tam studenci? Wakacje się skończyły? Trzeba było wrócić na uczelnię?
4: Do zakuwania w nocy?
3: Ale jak studia, to wieczorem melanże. I dobrze się składa, bo wieczorami
2: idę w Melo.
3: Na koniec dnia odpinamy wrotki i obowiązki odkładamy na bok.
4: Chodźcie w Melo razem ze mną od poniedziałku do czwartku po 18.
3: Pychu, zapraszam.
2: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: ciastka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Ale dziś była energia. Dawno się tak pozytywnie nie zmęczyłam.
8: O, widać, że czujesz się pewnie. Jak ty to robisz?
7: To moje wkładki Bella Panty Intima Plus. Dają mi poczucie komfortu nawet przy tak intensywnym dniu. Chłonne i wzbogacone prebiotykiem.
8: Bella Panty Intima Plus z organiczną bawełną, bezzapachowe i testowane dermatologicznie? To coś dla mojej delikatnej skóry.
7: Spróbuj koniecznie.
8: Bella Panty Intima Plus. Codziennie naturalnie pewna.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
3: Na

0: Partnerem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Kielcach?
1: Justyna Rudzka, zapraszam. 4000 tancerzy reprezentujących 34 kraje i 8 dni pełnych muzyki, emocji oraz widowiskowej rywalizacji. Od soboty w hali Legionów odbędą się Mistrzostwa Świata, m.in. w hip-hopie, popingu i breakingu. Mistrzostwa są otwarte dla publiczności, zatem można się wybrać i pokibicować. Przed nami Młodzieżowe Targi Przyszłości i Pracy w Kielcach. Zaplanuj swoją przyszłość. Wydarzenie za tydzień od 10 do 13 przy ulicy Łódzkiej 200 w Kielcach. Targi są elementem 18 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jak wyglądają Kielce z perspektywy mieszkańców? Można to pokazać w filmie trwającym dokładnie 2 minuty. To w ramach 11 edycji konkursu Filmujemy Kielce. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 października. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Dochodzi 17. Dorota Wartycka. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony, bo jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. A na ławie oskarżonych zasiadają 23 osoby. Prezydent zawetował ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Regulowała ona w jasny sposób procedury wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału w polskim prawie. We Flandrii, północnym regionie Belgii, zmarły 2 osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Iga Świątek pokonała Amerykankę Ashley Kruger i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowić 6-4, 6-1.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: 17. Słuchacie Freak Fightu. Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie, bo jest sezon chorobowy.
5: A odpowiadać oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
4: Co mówimy u poczekalni u lekarza? Na literę K.

0: Anioły i demony. Co tutaj się dzieje w tym studiu Melo Radia? Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na głosówki od was na WhatsAppie.
1: Melo Radia, tak, tak. I na początek Wojtek.
2: Kolejka? Ja idę do domu.
0: O, przykre.
1: No nie, jak się najpierw trzeba było umówić na pół roku przed, to nie można tak łatwo odpuścić.
0: Już lepiej zostać.
1: Tomek?
3: Tu mi ładnie córka podpowiada, że kipi ze mnie wirus.
1: Faktycznie chyba wtedy szybciej przepuszczą, nie?
0: Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie.
1: Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: uwielbiam Rihannę. Where have you been w Meloradio? A Rihanna ma tyle niewydanych kawałków. Ponad 100.
1: Na pewno są bardzo dobre. Dlatego niewydane.
0: Bo wyjdziesz stąd i nie wrócisz już. Ja kocham Rihannę. Rihanna jest najlepsza na świecie i ja czekam, żeby już zaczęła wydawać tę muzykę, a nie
1: dobrze,
0: tylko te dzieci,
1: dobrze,
0: dzieci,
1: dobrze,
0: dzieci.
1: Ale my dzisiaj pytamy ludzi o to, co mówią w poczekalni u lekarza na literę K, a nie o Rihannie.
0: Co mówimy w poczekalni? Tak, sprawdźmy to.
2: Kto ostatni?
1: To Rafał.
0: No.
1: Taka klasyka.
0: Tak.
3: No chyba najczęściej używane, czyli kto ostatni?
1: To był Leszek.
0: Kto
1: zobaczmy,
0: ostatni?
1: Czy będzie 3 za 3, Paweł.
4: Kto ostatni w kolejce?
0: Mamy hat-tricka!
1: Wszyscy się dopytują. Ale teraz są przecież, umawia się na godzinę konkretną, nie?
0: Znaczy tak, ale
1: albo
0: ja nigdy...
1: czasami są numerki, nigdy, ale i tak wszyscy wchodzą i się pytają, kto ostatni.
0: Ja nigdy, nawet jak się zawsze... Stop. Zawsze jak się umawiam na konkretną godzinę, to nigdy na, i to nie jest o tej godzinie.
1: Tak, no bo zawsze jest też ktoś, kto mówi, nie, ja tylko na chwilę, ja chciałem zapytać o coś. O coś zapytam tylko i zaraz wyjdę, nie? A potem siedzi pół godziny. No dobrze, co mówimy w takim razie w poczekalni u lekarza na literę K? Odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.
0: Zgadza się.
1: Wiesz co, Iga, może zapisz się, co?
0: Ale gdzie?
1: No, do lekarza jakiegoś.
0: Ja,
1: widzę,
0: ale
1: że to
0: jakiego?
1: Wzrok, nie? Wzrok, koncentracja, masakra. Wszystko dzisiaj leci.

0: Izo w Meloradiu, a my sprawdzamy, co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K.
1: Chciałem sobie mikrofon włączyć, przepraszam.
0: Właśnie, to było bardzo harsz. Puść Malwinę.
2: Kaca mam.
0: Na Malwinka.
1: Oj, ja się chyba utożsamiam.
0: Mikołaj, nie można.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
3: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
2: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
8: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
9: Bo nie mam żadnych objawów.
10: Bo nie mam czasu.
11: Bo boję się diagnozy.
12: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
13: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
8: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Hotele z All Inclusive i najlepsze wakacyjne kierunki? Mamy to w TUI. Poznaj nasze hity First Minute na lato 27. Grecja, Turcja, Hiszpania i wiele więcej. Super ceny i zaliczka tylko 5%. Złap mega okazję w TUI.
18: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

dzięki przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.

0: Verso w Trips nad wodę, a my was zabieramy do lekarza. Co mówimy w poczekalni u lekarza na literę K?
1: Mhm, Michał?
2: Kolejka się w ogóle nie zmniejsza, szybciej nauczę się grać na ukulele.
0: Oj, ofensywnie.
1: No to w końcu ile? 4 struny tylko?
3: Książeczkę zasłużonego krwiodawcy posiadam, więc podę pierwszy.
1: Widzę, że wróg numer 1 wszystkich starszych pań w kolejce.
0: Aż się zaśmiał tak złowieszczo.
1: Pojawił, tak jest. Martyna?
4: Nasza odpowiedź to ostatni.
0: Ja.
1: Nieprawda, bo Iwona ostatnia.
5: Krótko pan siedział.
0: O. Slej.
1: To też jak ktoś z toalety wychodzi, można powiedzieć.
0: Albo z więzienia.

0: My ogłaszamy protest.
1: Tak.
0: Razem z Mikołajem.
1: Ja już podjąłem decyzję. Bo ja nie zmieniam czasu.
0: Tak, jest 18, robi się ciemno. I to jest skandal. I my z Mikołajem nie zmieniamy czasu. Ba! Ja bym poszedł o krok dalej.
2: Tak?
0: My przesuniemy czas tak, żeby było dłużej jasno.
1: O, właśnie. Godzinę do przodu jeszcze.
0: I to będzie nasz świat.
2: A nie możecie odnaleźć przyjemności w ciemności?
1: Nie, słuchaj. Ktoś musi zacząć ten ruch społeczny końca zmiany czasu na zimowy.
0: Iga, ty masz z kim odnajdywać tę przyjemność, więc jakby, wiesz, jesteś krok do przodu.
2: A, prawda.
3: A już o 18:00 zagramy
0: Music Sounds i Fast Boy.
2: Możemy wspólnie odnaleźć przyjemność.
0: O, a to propozycja czy groźba?
1: Propozycja. Taka niemoralna.
2: Propozycja.
0: Takie najlepsze podobno. To daj nam przyjemność i daj buzi.
2: Mua.
0: Dziękujemy.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Fundusze europejskie zmieniają świętokrzyskie. Skorzystaj z projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Aleksandra Marcinkowska.
6: Młodzi pozostający bez zatrudnienia w ramach inicjatywy ALMA mogą wyjechać na staże do Grecji, Włoch czy Hiszpanii. Dla kobiet wracających na rynek pracy przygotowaliśmy nie tylko szkolenia i kursy, ale także doradztwo ekspertów w dziedzinie budowania wizerunku. Do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych kierujemy działania wzmacniające ich kwalifikacje.
5: Szczegóły projektów dostępne na stronie WUP w zakładce Fundusze Europejskie. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Tato, z czego były pierwsze książki?
12: Z glinianych tabliczek?
11: To jak wtedy zaginali rogi?
13: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM.
1: Dochodzi 18. Dorota Wardycka. Rozsyłał nagrania zawierające groźby z użyciem noża, następnie broni palnej za pośrednictwem komunikatora internetowego. 19-latek z powiatu nowotomskiego został zatrzymany przez policję po tym, jak zaniepokojeni uczniowie powiadomili szkołę. 19-latek nie potrafił wyjaśnić, dlaczego rozsyłał takie wiadomości. Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu w wieku 39 i 41 lat zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Cieszył się prawem jazdy tylko 2 miesiące, stracił je podczas policyjnej kontroli. Chodzi o 17-latka zatrzymanego w Sieradzu, który złamał przepisy dotyczące młodych kierowców i jechał bez opiekuna. Harry i Meghan, księżna i książę Sussex, pokazali się razem publicznie po raz pierwszy od powrotu z USA do Wielkiej Brytanii, a okazją były odwiedziny organizacji charytatywnej w Nottingham.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: turn the volume up. Idę w Melo.
1: No i został nam tylko jeden, ostatni krok do piątku. No i mega się cieszę, że stawiamy go razem. To jest Melo Radio, no i od samego początku wchodzimy z przytupem. Fastboy i Music Sounds. To na start. Tupychu, siemano.

Neptunika i What If w Mela Radio. Tak podkręcamy tempo, 18.09 na zegarach, a to jest chyba dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Skiety Mela Radia są do zgarnięcia, chłodno się robi, więc fajnie mieć taką rzecz w swojej garderobie. Jeżeli chcecie o nią zawalczyć, no to to jest ten moment, żebyście powoli zaczęli wchodzić do mojej głowy, no i zgadnęli, o czym myśli Pychu. Dziś myślę o rzeczy. Ta rzecz daje nam zazwyczaj dużo radości, choć może nam ktoś jej zabronić używać. No to czekam na telefony 321-321-777. Jeszcze raz powtórzę, 321-321-777. Za chwilę będziecie mogli dzwonić i zgadywać. A to Alesso i Nate Smith. I like it w Melo.

0: Marshmello. A z nim Ellie Goulding. To Save My Love. O czym no to odpalamy naszą zabawę, wy wchodzicie do mojej głowy, próbujecie zgadnąć, o czym myślę, a jeżeli wam się uda, to zgarniacie skiety Meloradia. Zasady bardzo proste, znane wam nie od dziś, więc mam nadzieję, że i dziś się uda komuś z was zgadnąć, o czym myśli Pychu. 321-321-777 to jest numer telefonu, pod który dzwonicie i robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to taki zwykły numer, jakbyście do kumpla dzwonili. No i dzisiaj myślę, słuchajcie, o rzeczy, która może nam dać wiele radości, choć nie zawsze możemy tej rzeczy używać często, bo ktoś się może zirytować. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777. To jest ten numer, pod który dzwonicie. Nie bójcie się, nie gryzę. A mam skiety Meloradio do zgarnięcia w zamian za odpowiedź, która będzie poprawna. 321-321-777. To jest ten numer telefonu. No to widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Franciszek.
0: No to Franek, dawaj, o czym myśli Pychu?
1: O telefonie?
0: Nie, nie chodzi o telefon, choć jesteście w dobrej sferze tych rzeczy, o których ja myślę. 321-321-777. Halo, jak masz na imię? Halo? Tu się chyba nie dogadamy, więc odbieram z tej strony. Halo, jak masz na imię?
2: Daniel.
0: Daniel, no to o czym myśli Pychu?
2: Wydaje mi się, że chodzi o głośnik. Może głośność słuchania muzyki?
0: A i nie o to, choć też dobre. No jak będziemy tak głośno muzę puszczać, to sąsiadów zdenerwujemy. No to czekam na dalsze propozycje. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie prosto do studia. Na żywo się możecie dodzwonić ze mną porozmawiać. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: Dorota, cześć.
0: Doris, no to o czym myśli Pychu?
3: Ja myślę, że o telewizorze.
0: Nie, nie chodzi o telewizor. Chodzi o coś nie aż tak dużego jak telewizor, ale większego od telefonu. No i to coś rzeczywiście jest związane z technologią. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: K-Trail, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, to Sexy Magic, soundtrack do GTA 6. Ja już się nie mogę doczekać, aż nadejdzie połowa listopada i ten numer trafi do nas i będziemy mogli w niego grać. 18:27 na zegarach. O czym No i wracamy do naszej zabawy O czym myśli Pychu. Wiemy, że nie chodzi mi o telefon, nie chodzi też o głośnik, nie chodzi o telewizor, chodzi o rzecz, która daje nam dużo radości, choć nie zawsze możemy jej często używać, bo potrafią się niektórzy na to zdenerwować. 321-321-777 to jest ten numer, pod który dzwonicie, no i próbujecie zgadnąć. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo, wyłącz może głośno mówiący, bo w ogóle cię nie rozumiem.
1: Dobra, już. Witam pana.
0: Teraz lepiej. Jak masz na imię?
1: Piotrek jest.
0: Piotr Ulan, no to dawaj, o czym myśli Pychu?
1: No ja to myślę, że Pychu myśli o konsoli do gier.
0: No trochę z telewizorem to ma wspólnego, trochę nie, ale chodziło o konsolę, dokładnie tak? Czy ty jesteś konsolowy, czy komputerowy, czy w ogóle nie ze świata?
1: Nie, ja to miałem całkiem inny typ, tylko że później mnie naprowadziłeś, jeśli chodzi o telewizor, ale to jest mniejszy od telewizora, a większy od telefonu.
0: Okej, ale ty w ogóle grasz na konsoli i na komputerze, czy w ogóle nie jesteś growy?
1: Grałem jakieś 2 lata temu, jak nie wiem z kim, teraz nie mam z kim, to okay. Nie gram.
0: No to słuchaj, ja konsoli nie mam dla ciebie, ale mam skiety Meloradia, taki prezent chyba też okej, co?
1: Okej.
0: Przyda się na długie jesienne wieczory. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: ze wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
8: Dużo dobrego.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów. W nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Alok w Melo Radio, no jeden z moich ulubionych numerów od tego pana. 17 minut do 19. Dostał mandat za jazdę na rowerze. To w Dęblinie, w Lubelskim. Tam gość wsiadł pod wpływem za dwa kółka, dmuchnął przy policjantach, no bo go zatrzymali, no i dostał mandat 2,5 koła. Ale po tej kontroli wsiadł znów na rower kilka minut później i znów złapała go policja. I jeszcze raz dostał mandat 2,5 koła. No chłop może mieć wiele wad, ale konsekwencji to mu odmówić nie można. Matt Bukowski, Natalia. Nowa, dobra polska rzecz przed nami. To grawitacja.

0: Szczęście bywa różne. No na przykład jak szef nas zapyta, czy się cieszymy, że przyszliśmy do pracy, odpowiadamy tak. No tutaj na przykład szczęście jest smutne. Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Leak Leave Melo Radio. Tak, zbliżamy się do godziny 19, a wy pamiętajcie, że na ten numer cały czas możecie głosować w 30 Melo Radia. Naszej liście hitów kolejne notowanie już jutro po 18. Na razie Swedish House Mafia zajmują z tym numerem miejsce 5. Ale kto wie, co się jutro wydarzy, może zaatakują szczyt.
1: A już o 19 zagramy.
0: Będzie Audacity Philly Dub Ducks. Ten numer punktualnie o 19, a nawet minutkę przed, bo kiedy inni gadają, to my gramy. No i po 19 też komuś z was dopompuje portfel.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: W 29. Te urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 20,99.
9: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
10: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
11: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Na mini party, mini karapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
15: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w Melo. Minuta do 19:00, dziś podobno jest dzień mycia rąk, więc jak ktoś was o coś poprosi, to śmiało możecie umyć od tego rączki. A ja fajnie pogram. Dubdog, see how does it feel. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.

Offenbach w Meloradio. To 4 to the floor. Tak podkręcamy tempo. 19:07 na zegarach. A ja za chwilę będę do kogoś z was dzwonił z szybką kasą.

0: ale ten numer to jest taki kopniak pozytywnej energii. Kiedy ten dzień jakoś tak się nie układa, to jakoś tak od razu lepiej się robi, co nie? Albo jak to, ziewanie się zbiera. Waiting All Night, Rudimental i LR za nami.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No a ja teraz czekam na to, aż Patryk odbierze telefon, ma na to 5 sygnałów. No i niech z nich skorzysta, no bo to jest szansa, żeby zgarnąć szybką kasę od Meloradia, bo jak Melo dzwoni, to się odbiera. Siemano, tu pychu Meloradio.
2: Siema.
0: Czy Patryk masz na imię?
2: Tak.
0: No i Patryk, powiedz, wbiłeś na meloradio.pl, zgłosiłeś się po szybką kasę i na co byś chciał ją przeznaczyć?
2: No, na suspensor.
0: Jezu, a co to?
2: Jest to, tak najłatwiej powiedzieć, ochraniacz na męskie klejnoty.
0: Aha, a dlaczego takiego ochraniacza potrzebujesz, jakby wiesz, bo może być dużo powodów.
2: Zacząłem grać, uczyć się grać w hokeja.
0: A, dobra, czyli ten jednak taki spokojniejszy, sportowy. Tak, dobra, stary, tak. A ty już miałeś takie coś, czy dopiero będziesz testował?
2: Mam, ale trochę uwiera.
0: A, dobra, czyli taki musisz wymienić na nowszy model.
2: Coś wygodniejszego potrzebuję.
0: No dobrze. Słyszysz ten dźwięk?
2: Słyszę.
0: Ten dźwięk to jest dźwięk pieniędzy, które w tym momencie trafiają do ciebie. 200 lecą w tym momencie właśnie
2: dzięki
0: w twoje
2: wielkie
0: ręce.
2: Dzięki wielkie.
0: No i mam nadzieję, że tylko musisz suspensor na lepszy model wymienić, nie nic innego.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: Bo nam budżetu nie starczy.

0: for Nothing. To Avalan w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 25 minut po 19, a nasze polskie drużyny walczą w Lidze Europy. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, jak tam im idzie i co nas czeka tego wieczora? O tym pogadamy sobie na pewno do 20. I zagramy. Robina Szulca i Take It Slow.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Autopromocja. Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
8: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
9: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak. Jak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Na niektóre rzeczy warto czekać. Na BMW X3 już dłużej nie musisz. BMW X3 to SUV, który łączy ponadczasowy styl, komfort i technologię, dające prawdziwą radość z jazdy. Wybierz model dostępny od ręki i skorzystaj z promocyjnego leasingu 100%. Lub zamów BMW X3 w wymarzonej konfiguracji już za 2000 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: O reklamie.
16: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Roxy Węgiel. I miasto w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 20, a w pięknym mieście zwanym Poznań trwa mecz Ligi Europy. Jagiellonia swój rozpocznie o 21, a poznański Lech walczy z Bayerem Leverkusen, no i przegrywa 0-3. Jest przerwa w tym momencie, ale co najciekawsze w tym meczu, w jakimś randomowym momencie pierwszej połowy na murawę wjechały zraszacze. No po prostu z ziemi się wysunęły i zaczęły psikać zawodników wodą. No ktoś tu chyba wiedział, że zimny prysznic i tak się zanosi. Lonely, back to yours. Nowość na Playce Melo. I've been fighting.

0: Kelly Rowland i taki klasyk to Commander w Meloradio. Tak gramy przed 20, ona za chwilę wybije.
1: A już o 20 zagramy
0: Marlon Hofstadt, I Like. Ten numer punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, to Melo gra.

0: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moto Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moto 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omotajayku.pl.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alp d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: 20 punktualnie na zgarach. Ja wiem, że my wszyscy chcemy już piątek, więc za chwilę pojawi się na antenie Meloradia. Będzie Riton i spółka z hitem Friday. It's Friday again. A wcześniej Marlon Hofstadt i I Like. Tu Pychu, siemano.

Don't Want Your Love to Ilenium i Eli Guldin w Melo Radio. Tak dla was gramy, tak podkręcamy tempo wieczorową porą, dodajemy wam energii 14 minut po 20. To łączy dżęziaków i milenialsów. No podobno oni są jak ogień i woda, punktów wspólnych niewiele, ale ja coś takiego znalazłem. No i połowa tych przyznaje, że musi żyć z miesiąca na miesiąc pod względem finansowym. No i eksperci szukają powodów. No jak znaleźć nie mogą, to proponuję, żeby zajrzeli, jaki procent wypłaty idzie na wynajem mieszkania. Bo to wcale nie przez kawę na mieście za 30 zł, co nie? Przynajmniej chcę tak wierzyć. Ale wam klasyka teraz zagram. Bartes i On The Move. Tak gra wam Melo. Takie sztosy też przypominamy. 15 minut po 20. To jest Melo Radio.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Oni byli Sigmą, zanim to trendowało. Sigma i Nobody to Love w Meloradio. Tak dla was gramy, tak podkręcamy tempo. 20:26 i pamiętajcie o tym, że możecie sięgnąć po szybką kasę. I to nie 200, bo 500 zł czeka na was w szybkiej kasie na weekend. Jeżeli chcielibyście zgarnąć właśnie taką kasę, to wbijajcie na meloradio.pl, tak jak Ewelina. Posłuchajcie, na co ona wydała swoją kasę.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: I to jest plan. A jeżeli wy jakiś macie, to wbijajcie na meloradio.pl i tam nam o nim napiszcie. 500 zł jest do zgarnięcia totalnie za free. Chyba uczciwy deal, co nie? Warriner i Loryn, ich nowość już teraz.

Ale to jest genialny numer, nieśmiertelny. Hej mama, David Guetta, Nicki Minaj, Bibi Rexa, Afrojack, taki skład go stworzył. 18 minut do 21. A wiecie, co łączy Davida Guetta z Arminem Van Burenem i też Bibi Rexą? Że wszyscy oni wystąpili na tegorocznym Tomorrowland. Ale się w Belgii, w miejscowości Boom, działo. Jak sobie przeskrolujecie sociale, to wszystko możecie zobaczyć, ale też możecie włączyć co sobotę od 20 Dobre Melo. No bo co tydzień o 20 właśnie w soboty zaczynamy sobie jednym z setów z tegorocznego Tomorrowland. A kto wie, może i w tym tygodniu pojawi się Armin Van Buren, albo ktoś zupełnie inny. Na pewno teraz pojawi się Armin Van Buren na antenie Melo Radia. To Take Me Home.

0: Tu kasę, tam kasę, a skąd brać? Tu kasę i grupa Shanghai w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 21 się zbliża, no a po niej pogadamy m.in. z Ulą Harciarek o serialach i o tym, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend. A czego warto posłuchać?
1: A już o 21 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. Ten numer punktualnie o 21, bo kiedy inni gadają, to Melo już gra.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Możesz myśleć, że premiery są tylko dla wybranych. Albo możesz przyjść do strefy Dacia i doświadczyć premiery otwartej dla wszystkich. Zapisz się na przedpremierowy pokaz w ramach Dacia Striker Tour w jednej z 11 lokalizacji w Polsce. Dołącz do grona osób, które jako pierwsze poznają nowy model w gamie marki. Zobacz Dacia Striker na żywo już 18 października podczas Targów Rzeczy Ładnych w Kielcach. Sprawdź szczegóły i zapisz się na dacia.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Graczy Drapaczy.

0: weekendy w Melo.
1: 21 już jest, potrzebujecie numeru, który spowoduje uśmiech na waszej twarzy? No widzę, że w playliście taki mam i za kilka minut zagram Boba Sinclaira i Love Generation. A zaczynamy od tego, co obiecałem kilka minut temu. Jazzy, Spritz, Can't Deny It, to na dobry start 21. Tu Pychu, siemano.

0: Ła, bo słuchawki mi spadły z tej radości.
1: O, dobra. Tak damy na początek, to jest Melo Radio, podkręcamy tempo, Ula Karciarek już, jak słyszycie, weszła do studia, a to oznacza, że pogadamy sobie o serialach, więc ale czekaj, bo musimy podkład włączyć. O taki.
0: A dobrze.
1: A jak ta muzyczka wleciała, to oznacza, że już możemy zacząć rozmawiać. Ula, weekend się zbliża, co warto obejrzeć?
0: No właśnie, i na początek coś na odmurzenie. Animowany serial Nawiedzony Biznes to coś dla fanów Wednesday i hotelu Transylwania. Jest więc fajny duch, który nawiedza hotel i też wkurzający goście, którzy nie chcą się wymeldować.
1: Hej, ja czasem uważam, że mózgu nie mam, więc na odmurzenie to nie wiem, czy to dobre dla mnie. To może coś innego?
0: Okej. Okay. Serial Marshals to spin-off serialu Yellowstone. Dużo akcji, kowboje i mafii.
1: Uj, to jest mega ciekawe. Masz coś jeszcze w zanadrzu?
0: No to może polityczny thriller. Serial Dyplomatka opowiada o ambasadorce USA, która w czasach międzynarodowego kryzysu próbuje odnaleźć się w Londynie i nie dość, że na świecie ciężko, no to jeszcze w małżeństwie się nie układa.
1: A jak chcecie polityczny thriller, to też możecie włączyć jakiekolwiek obrady Sejmu, czasem za darmo.

Zed i John Bellion w Melo. To Beautiful Now. 21:30, a w Lidze Europy grają nasze polskie drużyny. Co prawda Lech Poznań już zdążył zagrać i przegrał 4-0 swoje spotkanie. Grał z Bayerem Leverkusen. No i niestety nie poszło, za to Jagiellonia mierzy się też u siebie z Araratem. No i na razie 1-1 w tym spotkaniu. 30 minuta, nieco lepiej to wygląda. Coś tam strzelili. No miejmy nadzieję, że strzelą i tak jedną więcej od tego Araratu. Żeby chociaż taki mały uśmieszek mógł się dzisiaj na twarzach pojawić. Adriatyki, Palm of Your Hands. To nowość na antenie Melo.

0: ale to jest fajny numer. Criss Cross Amsterdam, Willie William i My Oh My. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio. 15 minut do 22. I trochę śmiechu, bo czemu by nie, wieczorową porą. A też mogą się uśmiechnąć zawodnicy i kibice Jagiellonii Białystok, no bo patrzę na to, co dzieje się w meczu Jaga Ararat w Lidze Europy. No i tutaj pierwsza połowa się kończy, ale bardzo dobrym wynikiem dla ekipy z Białegostoku. 2-1. Na razie. Ale cała druga połowa przed nami. Zaciskamy kciuki, że pójdzie tak dobrze jak pierwsza.
1: Siedzę w Szczynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu

Tego pana będziecie mogli posłuchać już jutro po 22, a konkretnie jego seta, no bo będzie Dobre Melo, które jak co weekend gramy wam w Meloradiu. Prawdziwe Dobre Melo, sety od najlepszych z najlepszych. I Tiesto jutro o 22 rozpocznie. A to jego nowość, Hard to be Around. Tak, gramy i podkręcamy tempo. 22 już za moment, piątek już za moment.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: W Polsce każdego dnia życie odbiera sobie 15 osób. Prawie 300 próbuje. W tej grupie coraz częściej jest młodzież.
2: Takie dzieci zgłaszają i młodzież poczucie bycia niepotrzebnym. Taka młodzież rozdaje swoje rzeczy, głośno mówi w tym swojej grupie rówieśniczej o swojej beznadziejności, wypowiada czasami nawet wprost komunikaty. Często rodzice nakrywają swoje dziecko, albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję. Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu.
1: W programie Miasto Młodości moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu, Kosma Kołodziej. Te statystyki są przerażające.
2: Tak, są przerażające. Przede wszystkim witam serdecznie. To, co może cieszy, że w końcu w Polsce gdzieś od 2023 roku zajęto się tą problematyką i tutaj bardzo duże uznanie przede wszystkim organizacjom pozarządowym i osobom, które zajmują się tą prewencją suicydalną. Między innymi grupa Growth Space, która takie statystyki już od kilku lat zbiera. To są statystyki policyjne, które dotyczą prób samobójczych i tych prób samobójczych zakończonych śmiercią. No i w 2020 roku była to największa liczba, porównując do poprzednich lat. No i jakieś zmiany, mam nadzieję, w konsekwencji to przyniesie.
1: 2020 rok, czyli rok pandemii, tego, kiedy byliśmy wszyscy zamknięci w domach, wiele osób sobie z tym nie radziło, także tych bardzo młodych.
2: Tak, przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami, ale też nie zapominajmy, że w wielu domach jest też dużo problemów. Są problemy alkoholowe, są problemy związane z przemocą, przemocą fizyczną, przemocą psychiczną, a jak robiliśmy raport w gdańskich szkołach, to tam też kilka procent osób zaznaczyło wykorzystanie seksualne. Więc te problemy i ten brak, w cudzysłowie użyję, nabrania świeżego powietrza i jakiejś formy ucieczki od oprawców, no to jest bardzo trudne.
1: Czyli te dzieci, młodzież, kiedy są w szkole, tam czują się często bezpieczniej niż we własnym domu. Tak?
2: Myślę, że zależy to przede wszystkim od szkoły. Jeżeli jest to przestrzeń otwarta, jeżeli jest pedagog, bo to kolejny problem, w wielu szkołach w Polsce brakuje pedagogów i tych pedagogów nie ma. Ta pensja też jest bardzo niska i mało osób chce pracować w szkołach. To myślę, że to jest pierwszy problem, a drugi problem to też jak ta dana jednostka czuje się w klasie, bo też musimy tutaj powiedzieć o bullyingu, czyli o tej przemocy rówieśniczej, która też w Polsce na tle krajów europejskich jest bardzo wysoka.
1: A mówimy o grupie wiekowej jakiej? W jakim wieku jest ta młodzież?
2: Mówimy o nastolatkach, mówimy do 18 roku życia, dlatego że też coraz częściej mamy informacje, że coraz młodsze dzieci popełniają samobójstwo w Polsce.
1: A te policyjne statystyki, co mówią?
2: Ja mam akurat tutaj statystyki bydgoskie. W Kujawsko-Pomorskim w 2023 roku zgłoszonych prób samobójczych było 60, a prób zakończonych śmiercią 9. I tutaj też zawsze mówimy o tym, że jest to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Bo jeżeli często rodzice nakrywają swoje dziecko, albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję.
1: Nie zgłaszają na policję, czyli co? Uciekają od problemu? Nie szukają pomocy dla swojego dziecka?
2: Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu. Że dziecku się polepszyło, porozmawiali. Często nie szukają wsparcia specjalistów, bo czasami jest to problem właśnie systemu, czyli rodziny. Czasami jest to problem jakiś wynikający z sytuacji w szkole, z samooceny, jakiejś przemocy. No, bez pomocy specjalisty może być to trudne do rozwiązania. Tym bardziej, że ta osoba po jednej próbie samobójczej jest w takim czasie ryzyka, w krótkim czasie wystąpienia kolejnej próby.
1: A czy są jakieś symptomy, jakieś znaki, które takie dziecko wysyła, na które rodzice mogliby zwrócić uwagę, nauczyciele, pedagodzy?
2: Tak, to też wszystko zależy oczywiście od grupy wiekowej, bo jeżeli chodzi o dzieci, no to będzie jakieś zobojętnienie, będzie drażliwość, nieumiejętność przyjmowania krytyki albo zbyt mocna reakcja na tą krytykę. W wielu badaniach też takie dzieci zgłaszają i młodzież poczucie bycia niepotrzebnym. Też takie pojęcie anhedonia, czyli utrata takiej zdolności odczuwania radości. Na przykład młoda osoba przez lata trenuje jakiś sport, czy ma jakieś hobby i nagle widać, że nawet to przestaje sprawiać przyjemność takiej osobie. A jeżeli chodzi o też inne symptomy, to czasami taka młodzież rozdaje swoje rzeczy, głośno mówi w tym swojej grupie rówieśniczej o swojej beznadziejności, wypowiada czasami nawet wprost komunikaty albo mówi o jakichś filmach odnośnie samobójstw, o jakimś filmie, o jakiejś książce, czasami fascynacja też tą tematyką. Może też być to taki problem ze snem, jakieś wybudzanie nocne, brak apetytu. Tych symptomów może być naprawdę bardzo dużo. Ja myślę, że jeżeli czy to nauczyciel, czy rodzic zna swoje dziecko i takie symptomy mogą występować, to dziecko inaczej zaczyna się zachowywać, no to jest taki moment, gdzie warto się przyjrzeć. I nie mówię tylko tutaj o rodzicach, bo czasami też reaguje rówieśnik. Że coś z moim kolegą, z moją koleżanką jest nie tak. I też w wielu badaniach, jak pyta się młodzież, do kogo poszedłbyś z problemem, to bardzo często, znaczy najczęściej wskazywane są koledzy i koleżanki. I tutaj też uczulam, jeżeli młode osoby nas słuchają, że pamiętajmy, że ta nasza psychika w tym młodym wieku się kształtuje i też w tych trudnych momentach, jeżeli mówimy o kryzysie suicydalnym, to jest też takie myślenie tunelowe, gdzie taka młoda osoba ma wrażenie, że już nie ma innego rozwiązania i że jedynym słusznym rozwiązaniem jest śmierć i wtedy bardzo często jest potrzebna ta osoba dorosła. Bo często niektóre problemy z perspektywy młodego człowieka są nie do rozwiązania. I wtedy z pomocą przychodzą dorosłe osoby i są w stanie zaopiekować się i wiele z tych problemów rozwiązać, bo okazują się one, że nie są nie do rozwiązania, że te powody mogą być różne, bo właśnie to poczucie niepotrzebne, a może to być jakiś silny zawód miłosny. No i wtedy często pomoc może tylko i wyłącznie przyjść do nas, do osób dorosłych.
1: Powiedziałeś też, że takie osoby często mówią o chęci odebrania sobie życia, o tym, że oglądają filmy, książki, które o takich sprawach opowiadają. Czy to jest takie wołanie o pomoc?
2: Tak, to jest takie wołanie o pomoc i też chciałbym powiedzieć o takim stereotypie, bo jest taki stereotyp, że te osoby, które mówią o samobójstwie, to że nigdy tego samobójstwa nie dokonają, a takie osoby, które dokonały samobójstwa, że one wcześniej tego nie zgłaszały. Właśnie na tym to polega, że często trzeba się przyglądać tym młodym osobom, trzeba słuchać, co one mówią, patrzeć, jak się zachowują, sprawdzać też i monitorować ich samopoczucie. To są takie rzeczy. Jedni będą w stanie to powiedzieć wprost, a inni będą to komunikować w inny sposób. Jakieś wagary, absencja, ucieczki z domu. No, tych elementów składowych może być naprawdę bardzo dużo.
1: Ta pomoc rówieśnicza to jest bardzo ważny wątek i tak pomyślałam, że co, no przyjdzie do mnie córka albo syn i powie, wiesz mamo, chyba Kasia, Zosia, Bartek ma problem. Co ja mam wtedy zrobić?
2: No przede wszystkim, jeżeli jest pedagog, poinformowałbym pedagoga i wtedy też powinni być rodzice zaproszeni. Nigdy nie wiemy, jaka jest też sytuacja rodzinna. I czasami jest tak, że rodzic przy pedagogu mówi, że będzie wspierał, mówi, że zajmie się daną sytuacją, a wracając do domu, to jeszcze taka osoba może dostać karę, może też spotkać go przemoc, więc no tutaj instytucjonalnie ja bym zadziałał...
1: Najpierw w szkole.
2: Tak, w szkole.
1: A kiedy moje dziecko dostanie SMS-a od swojej koleżanki, że kończę ze sobą, żegnam, cześć. Co wtedy?
2: Przede wszystkim jak cały czas utrzymywać kontakt z tą osobą. Próbować, bo może być tak, że on 15 telefon odbierze. Przede wszystkim też zlokalizować daną osobę, gdzie ona w jakim miejscu się znajduje, czy w domu, czy właśnie gdzieś w jakimś parku, czy w jakimś lesie, czy w jakiejś przestrzeni szkolnej. Wtedy też warto

0: ratujemy to dziecko. Co z nim dzieje się później?
1: No właśnie opieka i tak naprawdę też są oddziały psychiatryczne, gdzie też można wdrożyć leczenie, też wdrożyć farmakoterapię, jeżeli będzie potrzebna i ogólnie terapię, no ale bardzo często jest tak, że brakuje tych miejsc, że tych mówi się od lat tak naprawdę o kryzysie psychiatrii w Polsce, a tym bardziej tej psychiatrii dzieci i młodzieży. Brakuje personelu, brakuje specjalistów i to mówię o lekarzach, psychiatrach i mówię o pielęgniarzach, którzy wybierają specjalizację psychiatryczną. Ten system, no, dużo osób też czuje potem wypalenie zawodowe, takie, że pomimo tego, że bardzo by chcieli i ten system zmienić, to jest to bardzo trudne. Ja myślę, że to od podstaw cały system by trzeba było zmienić. Też myślę, że formy finansowania, żeby dla personelu była to praca, ona jest trudna, tak naprawdę 24 godziny na dobę, i żeby ona też dawała satysfakcję finansową, bo często wybiera się specjalizacje, które lepiej są płatne, a ma się mniejszą odpowiedzialność. A tutaj jest odpowiedzialność tak naprawdę ludzkiego życia, bo oprócz osób w kryzysie suicydalnym mamy osoby z chorobami psychicznymi, osoby z depresją, z różnymi tymi chorobami, więc no jest to duży wysiłek pracy na takim oddziale z takimi pacjentami.
0: A jeżeli nie szpital, jeżeli nie oddział, to gdzie takie dziecko znajdzie pomoc?
1: Terapia, czasami też terapia systemowa, czyli terapia całego tego systemu rodzinnego z rodzicami. Czasami, jeżeli jest problem i wynika z jakichś problemów w szkole, na przykład jest w klasie przemocowiec, to też wtedy to stoi po stronie szkoły. Też są organizacje pozarządowe, które takie szkolenia dla nauczycieli robią i też takie interwencje robią w klasach, bo też jest ważne, że jeżeli dochodzi do próby samobójczej, czy do właśnie tej próby zakończonej samobójstwem młodej osoby, musimy pamiętać, że też całe środowisko powinno zostać zaopiekowane. Rodzina, ale też cała klasa, grupa studencka, a znam takie przypadki, gdzie dzisiaj tak naprawdę informacja w ciągu 15 minut dociera do wszystkich w szkole i niestety, ale też jedno samobójstwo może pociągnąć za sobą kolejne.
0: No i rozmawiamy potem po fakcie.
1: Tak, rozmawiamy po fakcie. To, co chcę powiedzieć, że kiedyś jeszcze w wyszukiwarkach, jak wyszukiwało się metod prób samobójczych, to one były wszędzie dostępne. Dziś algorytm Google tak naprawdę podsyła telefony z pomocą i formami wsparcia. I to jest bardzo istotne. Ja też myślę, że w tych gabinetach pedagogów, nauczycieli też powinny być takie numery telefonów. I tutaj mówimy o tak zwanym efekcie Papageno, czyli tak naprawdę wzmocnieniu sposobów pozytywnych radzenia sobie z kryzysem suicydalnym, że jest pomoc. I te telefony też wiem, że w Polsce działają. Mamy telefon 116 111 albo 870 2222. Często te infolinie są całą dobę czynne, więc też wiem, że na takie telefony w kryzysie suicydalnym jest reakcja, jest pomoc.
0: Obserwujmy, rozmawiajmy, bądźmy blisko. Moim gościem w programie Miasto Młodości był doktor nauk o zdrowiu Kosma Kołodziej.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Klaudia Latosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej. Dzień dobry, cześć.
4: Cześć Ula, dzięki za zaproszenie.
3: Będziemy dzisiaj rozmawiać o zdrowiu seksualnym młodych mężczyzn. Z jakimi problemami seksuologicznymi obecnie zgłaszają się młodzi mężczyźni? Zmieniło się coś na przestrzeni ostatnich lat?
4: Tak, widać między innymi zmianę w tym, że pojawiają się u młodych mężczyzn problemy z erekcją, czyli problemy, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu zgłaszali era zdecydowanie częściej mężczyźni dojrzali, po 50, po 60, co było związane z naturalnym procesem starzenia się organizmu i z różnymi chorobami, które jakby są elementem, czy towarzyszą mężczyznom w tym wieku, więc te problemy z erekcją również pojawiają się u tych mężczyzn młodszych.
3: Ale z czego to wynika? Przecież bardziej o siebie dbamy, większa jest świadomość

0: diety, zdrowego trybu życia.
1: A czy na pewno jednak, jak pokazują też badania, coraz więcej osób choruje na otyłość i ma nadwagę.
0: I otyłość też właśnie może wpływać na zaburzenia erekcji?
1: No oczywiście, że tak, bo kiedy myślimy o zaburzeniach, w ogóle o erekcji, jako o zjawisku, które występuje, no to erekcja jest takim procesem, który odbywa się na poziomie takiego ciała i naszej psychiki. I żeby erekcja wystąpiła, no to kilka układów w naszym organizmie musi dobrze działać. Jednym z nich jest układ naczyniowy, jednym z nich jest układ hormonalny oraz ośrodkowy układ nerwowy. Więc kiedy w tych trzech układach pojawia się jakaś trudność, no na przykład jeżeli jest otyłość, jest nadwaga, no to układ naczyniowy się zmienia, no bo dochodzi do zmian miażdżycowych, no te naczynia zaczynają być inaczej zbudowane, no i prowadzi do tego, no że tą krew trudniej przetransportować do penisa. Pojawiają się zmiany hormonalne, na przykład spada poziom testosteronu, związane jest to z otyłością brzuszną, która wpływa na to, że testosteron spada, jak on spada, to ten otyłość brzuszna rośnie, pojawia się problem z uzyskaniem erekcji, mniejsze libido, problem z podnieceniem, więc jak widzimy to, w jakiej kondycji jest nasze ciało, a jeżeli to jest ciało, które na coś choruje, na przykład cukrzyca typu drugiego, to jest ciało, które się nie rusza, które pije energetyki, które źle się odżywia, mało śpi, no to ciężko, żeby była erekcja.
0: To w kontrze teraz popatrzmy na młodych mężczyzn, którzy bardzo o siebie dbają, jeśli o fizyczność chodzi. Myślę tutaj o chłopakach, którzy bardzo często chodzą na siłownię i może przesadzają w drugą stronę.
1: Może tak być, że u mężczyzn, którzy bardzo dużo trenują, pojawi się problem z ochotą na seks, dlatego że organizm jest po prostu wyeksploatowany sportem. No bo jednak my do seksu potrzebujemy takiej równowagi, czyli ani ciała, które się nie rusza, ale też ciało, które jest bardzo mocno wyeksploatowane tym wysiłkiem fizycznym, no to ciało marzy tylko o jednym, żeby się wyspać, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, więc może się pojawić coś takiego, że ci mężczyźni, tacy, którzy trenują bardzo dużo, nie będą mieli ochoty na seks.
0: Zaczęłam jednak od takiej optymistycznej wizji, że młodzi mężczyźni w ogóle się zgłaszają. No ale czy rzeczywiście młodzi mężczyźni wiedzą, do kogo zgłaszać się, na przykład z problemami zaburzenia erekcji, i wiedzą, że to jest kwestia, z którą można pójść do lekarza?
1: Myślę sobie, że jednak ta wiedza i świadomość jest coraz większa, ale nie jest na takim jeszcze odpowiednim poziomie, no bo jednak zdecydowana większość mężczyzn w każdym wieku nie idzie do lekarza czy do specjalisty, kiedy są problemy z erekcją, pojawią się, tylko szukają pomocy, wiedzy na własną rękę, czyli w internecie, albo kupują leki na erekcję, bo są bez recepty. Sildenafil jest na przykład taka substancja lecznicza, więc próbują się samoleczyć i szukają pomocy po forach internetowych lub artykułach w internecie i tam próbują się dowiedzieć, o co chodzi, dlaczego ten mój penis nie współpracuje ze mną.
0: Czy stosowanie takich suplementów na potencję, bo nie wiem nawet, czy to są leki, czy bardziej suplementy, może zaszkodzić zdrowiu mężczyzn?
1: A zależy jakich suplementów, zależy w jakiej ilości, zależy co to jest. No to myślę, że tutaj, jeżeli kogoś to interesuje, to może skonsultować się z lekarzem.
0: No właśnie. Jak często młodzi mężczyźni powinni chodzić do lekarza i do jakiego?
1: Mężczyźni i kobiety powinni wykonywać morfologię krwi na przykład, tak? Więc takie podstawowe badania, a oprócz tego, no mężczyźni powinni udać się do urologa. Myślę, że to zależy od tego, czy wszystko jest w porządku. Jeżeli wszystko jest w porządku, nie obserwujemy żadnych niepokojących zmian i też nie mamy w rodzinie historii na przykład zachorowania na raka gruczołu krokowego, nie wiem, u taty, u wujka, u kuzyna, u dziadka, co zwiększa jednak ryzyko zachorowania, no to wtedy myślę, że to co 2 lata.
0: Również specjalny miesiąc powstał.

0: strony, żeby jej było przyjemnie.
1: Jeśli o kobiety chodzi, to zaleca się im między innymi szczepienie przeciwko wirusowi HPV i mówi się o tym dosyć często. Również to szczepienie jest zalecane młodym mężczyznom?
0: Tak, mężczyźni też powinni się szczepić na HPV. Ale tutaj o dokładnie jak to przebiega u mężczyzn, to bym odesłała do instytucji, do towarzystw onkologicznych, żeby sobie poczytać.
1: Naszą rozmowę zaczęłyśmy od zaburzeń erekcji, osłabionego libido. No to są takie objawy, które oczywiście dotyczą po prostu naszego ciała, no ale też są związane bardzo z naszą psychiką.
0: Tak, bo gdzie szukać dalej? Mężczyzna pójdzie do, młody mężczyzna na badania, one są w porządku, dobrze się jakby dba o siebie i ma jednak te problemy z erekcją, no to wtedy szukamy, jeżeli jest w relacji, co takiego dzieje się w relacji, że pojawiło się zaburzenie erekcji. Trzeba sobie przeanalizować, czy jeżeli mam doświadczenie bycia w innych relacjach, czy też miałem ten sam problem, bo być może się okazuje, że to jest wynika z sytuacji konfliktowej z partnerką, z partnerem. Albo może wynika z jakiejś presji. To jest bardzo częste u mężczyzn, presja. Czyli mężczyźni oczekują od siebie bycia cyborgiem seksualnym. Co to oznacza? Że za każdym razem będą mieć erekcję na 100%, a to jest po prostu niemożliwe. My jako ludzie jesteśmy zmęczeni, czasem nie mamy ochoty na seks i to wszystko wpływa na to, że na przykład pojawiają się różne trudności seksuologiczne, więc niech mężczyźni nie oczekują od siebie bycie jakąś maszyną do seksu, która za każdym razem ma działać. I to jeżeli mężczyzna na 10 takich spotkań seksualnych będzie miał 2 razy jakąś taką trudność, żeby tę erekcję osiągnąć, czy nawet 3, że ta erekcja tak szybciej mu opadnie, to nie jest to objaw do niepokoju, tylko to jest po prostu reakcja naszego ciała, być może dlatego, że od kilku dni pracujemy po 12 godzin i jesteśmy wycieńczeni.
1: I właśnie z problemem zaburzenia erekcji najczęściej zgłaszają się do ciebie jako do terapeutki seksualnej młodzi mężczyźni.
0: Tak, ale drugą trudnością, z którą się zgłaszają, to jest zbyt szybki wytrysk, czyli wytrysk, który następuje w momencie, w którym oni by nie chcieli, czyli po prostu za szybko. Chcieliby, żeby ten stosunek dla ich satysfakcji, satysfakcji drugiej osoby był nieco później, więc z tym też się zgłaszają.
1: Co na to może wpływać?
0: Czynniki są różne, między innymi mężczyzna ma niewielkie doświadczenie seksualne i jeszcze się nie nauczył swojego ciała. Albo bardzo szybki wytrysk może następować po długiej przerwie od życia seksualnego i poznajemy kogoś nowego, no to wtedy jest ten zbyt szybki wytrysk, tak? Albo kiedy druga strona na nas niesamowicie działa, też trudno nam się jakoś powstrzymać, ale to też ma podłoże neurobiologiczne. U niektórych mężczyzn po prostu jest to związane z tym, że jest więcej tej dopaminy, bo dopamina działa bardzo tak pobudzająco na nasz funkcjonowanie seksualne, więc po prostu wtedy idzie się do lekarza, który przypisuje małe dawki inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Dostaje się trochę serotoniny, która działa hamująco i to może być pomocne. Czasem to wynika z tego, że u niektórych mężczyzn szybki wytrysk kamufluje problemy z erekcją, czyli szybko skończę, żeby ta druga osoba nie zobaczyła, że mam problem z erekcją, że się nie zdąży zorientować, nie zdąży do jak najszybszego wytrysku. To może między innymi z tego też wynikać. No, przyczyn jest wiele. Można sobie pomóc oprócz tego, że są małe dawki leków, no to jest taki trening po prostu, w ramach którego uczymy się oddychać, uczymy się uciskać odpowiednio penisa, żeby ten wytrysk nie był zbyt szybko.
1: A w jaki sposób na zdrowie seksualne mężczyzn, młodych mężczyzn wpływa masturbacja?
0: W ogóle są takie badania, które mówią o tym, że regularna masturbacja, która kończy się, nie tylko masturbacja, to może być seks dwójka, ale mówimy o masturbacji, chodzi o to, że regularna ejakulacja jest powiązana z tym, że mężczyźni rodzi chorób na raka gruczołu krokowego, więc ona jest bardzo zdrowa ogólnie, żeby regularnie też mieć wytryski.
1: A może ona też wpływać na osłabienie libido później w relacji?
0: Może tak czasem być, że tą naszą potrzebę realizujemy sami, a potem już ta ochota na seks zmniejsza. Pytanie, jeżeli ktoś jest w relacji, z jakiego powodu wybiera taką drogę?
1: No i z takim pytaniem właśnie zgłaszać powinniśmy się do terapeutki seksualnej. A jak często robią to mężczyźni? Czy w ogóle można zaobserwować i wskazać, czy kobiety, czy mężczyźni częściej korzystają z pomocy terapeuty seksualnego?
0: Coraz więcej mężczyzn się zgłasza do gabinetów, także do gabinetów seksuologicznych, co jest dobrą wiadomością, więc wychodzą jakby z takiego wstydu o to i rozmawiają. A jak często? No, zaczyna być to porównywalne.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Klaudia Letosik, terapeutka seksualna, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I chociaż nasza rozmowa dotyczyła przede wszystkim zdrowia seksualnego młodych mężczyzn, to ja polecam

0: Wam książkę, której Klaudia Latosik jest współautorką. Napisała ją wspólnie z Olgą Żukowicz, również terapeutką seksualną. A książka ta to Najlepsze przed Tobą, czyli o dojrzałej sztuce kochania. Została napisana z myślą o osobach 55+, które chcą zrozumieć swoje ciało i potrzeby, no i wcale nie chcą rezygnować z tak ważnej części życia, jaką jest seks. Książka została podzielona na 3 części. Pierwsza jest o kobiecej seksualności, druga właśnie o męskiej, a trzecia opowiada o seksie w parze. Obie autorki to doświadczone edukatorki seksualne. Książka została doceniona przez czytelników, a także przez krytyków. Otrzymała w ubiegłym roku nagrodę Laur Seniora, więc może ta książka jest dla Was, a jeśli nie, to dla Waszych rodziców bądź dziadków. Także pomyślcie o tym, czy może nie byłby to dla nich dobry prezent. I dodam jeszcze, że Klaudia Latosik założyła organizację Srebrny Warkocz, która właśnie wspiera osoby dojrzałe w odkrywaniu ich seksualności, w rozwijaniu tej seksualności. Znajdziecie tam dużo ciekawych propozycji warsztatów na przykład. Propozycje szkoleń i warsztatów znajdziecie także na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Seksualnej, którego to Klaudia Latosik jest wiceprezeską. No a misją tego towarzystwa jest...
1: Kielce! Miasto młodości w Meloradiu Kielce!

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon. Naszym gościem jest dzisiaj Artur Nowakowski, doktor inżynier z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, miło mi.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego wpływa już teraz na rynek pracy i jak wpłynie w przyszłości. No ale żeby o tym porozmawiać, no to od podstaw musimy zacząć. Czym w ogóle jest to przetwarzanie języka naturalnego?
2: Przetwarzanie języka naturalnego jest to technika polegająca na wykorzystywaniu algorytmów różnych, w tym różnych modeli matematycznych, do przetwarzania tekstu lub też mowy wszędzie, gdzie występuje język naturalny, w celu wykorzystania tych informacji znajdujących się w tekście do zrozumienia tak naprawdę, co jest w tym tekście zawarte, tak żeby komputer był w stanie te informacje przetworzyć.
1: Język naturalny, bo tu naprawdę do podstaw przejdźmy, to ten język, którym się posługujemy i to jest każdy język, którym się ludzie posługują.
2: Tak jest. To jest każda rozmowa, którą prowadzimy, każdy tekst, jaki piszemy, czy to za pomocą komputera, czy to za pomocą długopisu, pióra. Nie ma to aż takiego rozróżnienia. Ważne jest to, że jest to po prostu język, którym się posługujemy.
1: Przetwarzanie języka naturalnego to trochę tak, jakbyśmy uczyli maszynę rozumienia naszej mowy, jakbyśmy uczyli komputer właśnie naszego języka.
2: Tak jest. Tutaj chodzi o to, żeby komputer był w stanie po prostu nas zrozumieć. Nie jest to prosty problem z tego względu, że komputer rozumie liczby głównie. Dlatego trzeba za pomocą przeróżnych technik doprowadzić nasz język do takiej postaci, którą komputer jest w stanie zrozumieć.
1: To przetwarzanie języka naturalnego to wcale nie jest nic nowego tak naprawdę, bo na rynku już funkcjonuje od wielu, wielu lat. Kiedy ono się w ogóle pojawiło?
2: Dokładną datę ciężko określić, ale to już są gdzieś powiedzmy nawet połowa zeszłego wieku, gdzie większość takich algorytmów już się pojawiała, do takich narzędzi pozwalających na przetwarzanie języka naturalnego gdzieś w okresie lat 60., 70. zeszłego wieku. Wykorzystujemy już narzędzia przetwarzające język naturalny od wielu lat, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Podstawowym przykładem takiego narzędzia, które jest dostępne od wielu lat, jest chociażby nasza skrzynka pocztowa, gdzie mamy przeróżne filtry spamu, które wykorzystują właśnie techniki przetwarzania języka naturalnego do zrozumienia tego, czy dana wiadomość jest tym, czego oczekujemy, czy jest to po prostu wiadomość niechciana. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego jest widoczne w wielu aspektach naszego życia, chociażby w pomocy przy korekcie, przy pisaniu tekstów, przy korekcie tekstów, czy to maili, czy tekstów bardziej nawet literackich.
1: Kiedy piszemy cokolwiek w arkuszu Google'a czy Worda i mamy tę korektę, właśnie poprawianie ortografii, gramatyki, to już jest przetwarzanie języka naturalnego?
2: Tak, to już jest przetwarzanie języka naturalnego. Co prawda wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, jako że korzysta z tego powiedzmy bardzo naturalnie już od wielu, wielu lat. To nie była moda aż taka na sztuczną inteligencję, ale jest to jedno z zastosowań właśnie przetwarzania języka naturalnego. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego może być wykorzystywana też w wielu innych aspektach. Na przykład może też dbać o bezpieczeństwo. Na przykład istnieją systemy wspierane przez techniki sztucznej inteligencji, przetwarzanie języka naturalnego wykorzystywane przez organizacje rządowe, czy to Straż Graniczną na przykład, gdzie wykorzystywane są modele sztucznej inteligencji do znajdowania potencjalnych przestępstw czy przestępców na podstawie treści zawartych w internecie, gdzie tych treści jest bardzo, bardzo dużo. Często są też w pewien sposób poukrywane, czy to pod różnym slangiem i za pomocą właśnie przeróżnych technik jesteśmy w stanie ocenić, jak powiedzmy zagrożenie, które płynie z tych treści zawartych w internecie, co może też dążyć do udaremnienia jakichś przestępstw.
1: Czyli przetwarzanie języka naturalnego już teraz pomaga nam w walce z hejtem tak powszechnym w internecie.
2: Tak, to też jest jedno ze zastosowań, powiedzmy na przeróżnych platformach, czy to na Facebooku, czy na X-ie, czy na pewnym Twitterze. Tam również zawarte są różne narzędzia, które służą wykrywaniu mowy nienawiści, tak to nazwijmy, czy to fake newsów, ale też na przykład w wykrywaniu problemów nawet psychicznych. Często na przykład pewne treści publikowane przez dane osoby mogą świadczyć o tym, że może na przykład popełnić samobójstwo. Takie treści po zaklasyfikowaniu mogą być automatycznie zgłoszone do odpowiednich instytucji, żeby zapobiec takim złym wydarzeniom. Teraz bardzo modne staje się wykorzystywanie technik przetwarzania języka naturalnego, czy też sztucznej inteligencji do wyszukiwania wiedzy, do wyszukiwania i w szczególności podsumowywania wiedzy, gdzie mamy ogromne zbiory tekstów, zbiory danych, czy to w firmach, czy w książkach. A zależy nam tak naprawdę często na znalezieniu jednej konkretnej informacji. Poprzez zadawanie pytań w języku naturalnym jesteśmy w stanie pozyskać dokładnie te odpowiedzi, na których nam najbardziej zależy.
1: Czyli tak naprawdę w każdym czacie, w którym bierze udział jakiś właśnie bot, no to tutaj mamy oczywiście to przetwarzanie języka naturalnego i w słynnym już czacie GPT jak najbardziej to przetwarzanie języka naturalnego jest i chyba na tym w ogóle czat GPT bazuje.
2: Tak, chat GPT to jest tutaj bardzo dobry przykład takiego narzędzia, który powiedzmy otworzył wielu osobom oczy tak naprawdę na to, czym sztuczna inteligencja może być. Jakby to, gdy pojawił się koło te 2 lata temu, no to od razu w wielu portalach, wielu mediach wybuchła taka bańka, że sztuczna inteligencja udostępnia nam dużo nowych możliwości. I właśnie chat GPT, czy właśnie te duże modele językowe, tak to nazwijmy, są w stanie przetwarzać bardzo dobrze tekst, mowę, w skrócie język naturalny, w tym, żeby udzielić nam jak najprecyzyjniej tych odpowiedzi, których oczekujemy. Innym przykładem zastosowania tego typu bardzo podobnych technik jest chociażby może na przykładzie Allegro, gdzie też pracuję.
1: Podkreślmy, że jesteś oczywiście związany z uczelnią, no i tam ta nauka się rozwija, ale ta nauka przede wszystkim jest w biznesie i również inżynierowie, tacy jak ty, pracują przede wszystkim dla takich wielkich firm. No więc mamy przykład Allegro.
2: W Allegro, dlatego też myślę, że to jest to dobry przykład, dlatego że bardzo wiele osób korzysta z tego portalu. Na przykład tłumaczenie automatyczne. Ostatnio Allegro wchodzi na nowe rynki europejskie, takie jak Czechy, Słowacja czy Węgry. Konieczne była możliwość tłumaczenia ofert z języka polskiego na inne języki europejskie. Po prostu człowiek nie jest w stanie przetłumaczyć kilkuset milionów ofert ręcznie i w tym też pomagają mu te techniki sztucznej inteligencji. No tutaj akurat w serwisie istnieją też inne techniki, na przykład ostatnio pojawiło się podsumowywanie opinii za pomocą sztucznej inteligencji, gdzie mamy do danego produktu przypisane często kilka tysięcy opinii, a zależałoby nam na tym, żeby wynieść z nich jakąś taką zwięzłą, krótką informację, co w tym produkcie jest najlepsze, jakie są często na przykład z nim problemy. Tutaj też jakby za pomocą komputerów jesteśmy w stanie szybko przetworzyć dużą liczbę tekstów, dużą liczbę informacji, która zostaje prowadzona przez rzeczywistych użytkowników.
1: To znaczy, że poniekąd tłumacze już Allegro nie są potrzebni?
2: Nie powiedziałbym, że nie są potrzebni. Na pewno są potrzebni do weryfikacji tego, czy sztuczna inteligencja działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Przy rozwoju systemów tłumaczenia maszynowego mamy wiele wyzwań z tym, czy dana terminologia jest tłumaczona poprawnie, czy spełnia oczekiwania użytkowników. I tutaj tłumacze, ludzie są bardzo potrzebni do tego, żeby weryfikować to, czy to, co daje nam sztuczna inteligencja, jest rzeczywiście zgodne z oczekiwaniami i biznesu, a w szczególności użytkowników.
1: Przewidujesz, że w najbliższej przyszłości jednak ten zawód tłumacza zniknie, czy utrzyma się na rynku? No, chodzi przede wszystkim o szybkość rozwoju przetwarzania języka naturalnego. Przewiduje się, że w tej najbliższej przyszłości 5-10 lat lat, weryfikacja już nie będzie tak często przynajmniej potrzebna?
2: To jest bardzo dobre pytanie, szczególnie z tego względu, że w ostatnim czasie prezes jednej z czołowych firm zajmujących się tłumaczeniem maszynowym stwierdził, że w ciągu 3 najbliższych lat zawód tłumacza nie będzie już potrzebny. Ja może nie szedłbym aż tak daleko w takim stwierdzeniu. Raczej byłbym przy tym, że ludzie, tłumacze na pewno będą cały czas potrzebni do weryfikowania, do usprawniania też tych systemów sztucznej inteligencji. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby był to zawód zastąpiony kompletnie. No, też z biegiem czasu zawody ewoluują. To, czym ludzie zajmują się, zmieniało się i będzie się zmieniać przez najbliższe lata. Chociażby zawód programisty. Podobnie do zawodu tłumacza tak naprawdę. Programiści w tym momencie też zajmują się często już nie tylko pisaniem kodu, ale tak naprawdę weryfikacją i poprawianiem kodu, który tworzy sztuczna inteligencja. I tak naprawdę tylko ważne jest od tego, co jest w głowie takiej osoby, jaki jest zamysł, na przykład przy tworzeniu programu, żeby być w stanie odpowiednio wymusić na sztucznej inteligencji, żeby zrobiła to, czego my oczekujemy. W przypadku zawodu tłumacza, translatory, systemy tłumaczenia automatycznego, powiedzmy, że tłumaczą dobrze, ale nie zawsze to odpowiada temu, czego oczekujemy, w szczególności w tłumaczeniu tekstów, na przykład literackich, marketingowych, gdzie często wydźwięk samego tekstu jest bardzo ważny i bardzo często nie da się przełożyć jeden do jednego z jednego języka na drugi samych emocji, jakie oddaje dany tekst.
1: Zostając w temacie tłumaczenia, również zajmujesz się narzędziem stosowanym często przez samych tłumaczy, bo współpracujecie z firmą, ze stroną Pons. To jest jeden z popularniejszych słowników internetowych obecnie.
2: Pons jest czołowym wydawcą słowników i książek, ale w ostatnim czasie mocno rozwija też stronę cyfryzacji, idzie w stronę cyfryzacji tego, bo jest bardzo widoczny chociażby w szkołach i to w Polsce i w Niemczech. Chce się też otworzyć na rynek business to business, współpracę z firmami, gdzie chcemy dostarczać tłumaczenia jak najwyższej jakości, które są dostosowane do konkretnych dziedzin, na przykład tłumaczenia medyczne, czy tłumaczenia jakieś mechaniczne, inżynieryjne, tłumaczenia prawnicze, gdzie ta terminologia mocno się różni. Te teksty są często różne od takich tłumaczeń ogólnych, które często dostarczają inni, czy to DeepL, czy Google Translate.
1: I jaka jest tutaj wasza funkcja? W jaki sposób możecie sprawić, że te tłumaczenia specjalistyczne PONS będzie lepiej wykonywał?
2: W szczególności poprzez wykorzystywanie specyficznych tekstów. Też PONS ma dostęp, mają dostęp do specyficznej terminologii, która jest powiedzmy w medycynie.
1: Czyli te bazy danych są bardzo duże.
2: Trzeba mieć na uwadze, że nieważne o jakim systemie sztucznej inteligencji mówimy, czy to tłumaczenia automatycznego, czy systemie bardziej ogólnego zastosowania, sztuczna inteligencja jest uczona na ogromnych zbiorach danych. Często teksty, które są wymagane do stworzenia takiego systemu, idą w miliardy zdań, miliardy wyrazów, żeby ta sztuczna inteligencja była w stanie się po prostu nauczyć odpowiednio rozumieć, odpowiednio generować to, co ją zapytamy.
1: Wspieracie też nie tylko firmy, ale również samych studentów. Współpracujesz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. W jaki sposób?
2: Rozwijamy też projekt, jest na razie w wersji testowej dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza, polegający na tłumaczeniu, wspieraniu studentów, wspieraniu naukowców w pisaniu artykułów naukowych. W skrócie, często zdarza się, że naukowiec z danej dziedziny może nie mieć aż takiego doświadczenia w pisaniu artykułów w języku angielskim, który jest najbardziej popularny jednak i często wymagany. Nasz system jakby ma na celu wspieranie zarówno tych naukowców z uniwersytetu w lepszym pisaniu artykułów naukowych, ale też ma na celu wspieranie studentów w nauce tych języków, a jednocześnie administrację uniwersytetu w lepszej komunikacji z studentami zagranicznymi.
1: Czyli sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego jako narzędzie, a nie jako zagrożenie, o czym właśnie opowiadał doktor inżynier Artur Nowakowski z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A ja ze swojej strony jeszcze polecę wam, byście zajrzeli na stronę Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tam można przeczytać poczytać o tym, czym dokładnie zakład się zajmuje. Również polecę Wam wejście na stronie Politechniki Wrocławskiej, gdzie został stworzony projekt Klarin.pl. To wielki projekt, który dostarcza zaawansowanych narzędzi badawczych w dziedzinie analizy tekstu i mowy, nie tylko dla nauki, ale także dla biznesu. Wszystkich ciekawych odsyłam na stronę Klarin.pl. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Naszą gościnią jest dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o efektywnej nauce, o tym, jak te nowe technologie wykorzystywać w efektywnej nauce. No to w takim razie zacznijmy od tego, jak w ogóle uniwersytety w Polsce, skupimy się na tym, na którym się znajdujemy, jak Uniwersytet SWPS dla przykładu w Poznaniu podchodzi do sztucznej inteligencji. Jakie są normy, jakie założenia przyjęła uczelnia?
3: Kiedy pojawił się czat GPT, no to oczywiście jako uczelnia też musieliśmy się nad tym pochylić. Przyglądaliśmy się temu, jakie jest podejście też na świecie. Obserwowaliśmy, jak inne uczelnie zachodnie podchodzą do możliwości wykorzystania czatu GPT czy innych narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję w nauczaniu i na bazie tego opracowaliśmy własne rekomendacje. Czyli wyszliśmy od takiego założenia, że no największym błędem, jaki moglibyśmy popełnić, to zakazać studentom wykorzystywania tych narzędzi. Dlatego, że jak oni skończą te studia, no to pracodawcy będą od nich oczekiwać, że oni mają kompetencje w zakresie wykorzystywania i stosowania tych metod. Natomiast problem, jaki mają wszystkie uczelnie, nie tylko nasza, to jest taki, że programy studiów, czy też nawet na niższych etapach edukacji programy nauczania obejmują wciąż różne efekty uczenia się, czyli to, z czym my musimy wypuścić absolwenta danego kierunku studiów czy danego poziomu nauczania, które dzisiaj te efekty już niekoniecznie muszą być możliwe do tego, żeby zweryfikować ich osiągnięcie, no właśnie ze względu na to, że pojawiły się narzędzia, które studenci mogą wykorzystać, no i wtedy nie są autorami, nie samodzielnie dany efekt osiągnęli, no bo po prostu użyli do tego narzędzia. Więc tu jest jakby taki problem. I to, jak my teraz do tego podchodzimy jako Uniwersytet SWPS, tak jak wspomniałam, za cel wzięliśmy sobie nauczenie studentów wykorzystywania narzędzi AI, więc na razie opracowaliśmy rekomendacje wykorzystania tego typu narzędzi w procesie edukacyjnym. Te rekomendacje sprowadzają się do tego, że biorąc pod uwagę to, jakie my teraz mamy programy nauczania, jakie teraz efekty uczenia się mamy, które studenci powinni osiągnąć, wykładowca określa zakres wykorzystania tych narzędzi i jednak stawiamy na uczciwość i otwartość, czyli prosimy też studentów, żeby jednak na razie informowali o tym w danych pracach, że wykorzystali narzędzie, wpisują nazwę w celu takim i takim. I kolejna ważna rzecz, że zweryfikowali to, co narzędzie im wygenerowało, poprawili i biorą pełną odpowiedzialność za tę treść. I tutaj chodziło nam też o to, żeby nie było takiej sytuacji, że będzie jakiś błąd merytoryczny w pracy, albo będzie plagiat w pracy, a studenci powiedzą, ale to nie ja, to chat GPT splagiatował bądź napisał z błędem. Więc chodziło nam o to, że wykorzystujesz to narzędzie ok, ale po pierwsze, no jednak poinformuj nas o tym. To będziemy myśleć przyszłościowo, czy to informowanie jest konieczne, czy nie. W tym pierwszym okresie stwierdziliśmy, że wolimy o tym wiedzieć. No ale weź za to odpowiedzialność, bo to, co szybko się okazało, że chat GPT na przykład zmyśla bibliografię, czyli on potrafi napisać fragment jakiejś pracy, podać do tego, czy pozycje bibliografii, ale one wszystkie potrafią być zmyślone, czyli nie ma takich pozycji literatury na świecie. Chat GPT sobie je wymyślił, no więc chcemy, żeby studenci potrafili wykorzystywać te narzędzia, ale weryfikują kopiując też ich treść, a nie po prostu robili kopiuj i wklej i ufali wszystkiemu, co te narzędzia im generują.
1: A rzeczywiście wykładowcy, w tym pani, zauważają państwo, że studenci bez przemyślenia używają chociażby czata GPT, kopiując, wklejając do swoich prac.
3: Zdarzało się, bo właśnie to, że nagle się pojawiała literatura wymyślona, nieistniejąca, było takim jakby dowodem na to, że to się może zdarzać, więc też ich bardzo uczymy, żeby jednak weryfikowali te treści. Więc wracając do tego, do podejścia uczelni, no to my jesteśmy teraz na takim etapie, że weryfikujemy wszystkie programy studiów na dwa sposoby. Czyli po pierwsze chcemy wprowadzić do programów studiów efekty uczenia się nastawione na rozwój kompetencji cyfrowych u studentów poprzez właśnie wprowadzenie efektów dotyczących umiejętności korzystania z narzędzi AI. A dwa, no przy okazji weryfikujemy, czy są w tych programach jakieś takie efekty, które należałoby wyeliminować bądź zmodyfikować, no bo one teraz już nie przystają. No bo jakbyśmy się cofnęli wstecz i sobie popatrzyli na to, że dawniej weryfikowaliśmy, czy nie wiem, czy studenci potrafią pisać poprawnie ortograficznie. No dzisiaj tego nie robimy, no bo każdy edytor tekstu poprawia błędy ortograficzne, prawda? No więc analogicznie trzeba też podejść do narzędzi AI. No ale skoro to ma być tak, że my jakby zmierzamy w tym kierunku, żeby uczyć studentów etycznego i rzetelnego wykorzystywania tych narzędzi, czyli żeby oni umieli zweryfikować też to, co te narzędzia dostarczają, to najpierw musimy zacząć od kadry, no bo kadra też się musi tego nauczyć. No więc kładziemy też bardzo duży nacisk na to, żeby najpierw nauczyć kadrę w ogóle wykorzystywania tych narzędzi, a dwa, nauczyć też, jak uczyć studentów stosowania tego w praktyce w związku z zawodem, do którego ich przygotowujemy na określonym kierunku studiów.
1: Na pani zajęciach już pojawiają się zadania, ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji?
3: Tak, pojawiają się, może nie na moich stricte, bo ja akurat głównie prowadzę wykłady, ale oczywiście na ćwiczeniach różnych staramy się to wprowadzać do programów studiów, czyli wręcz studenci dostają takie zadanie, że mają użyć jakiegoś narzędzia opartego na AI, wygenerować jakiś tekst, a następnie go w jakiś tam sposób poprawić albo ocenić, napisać właśnie, co tam jest źle, czyli też takiego krytycznego podejścia uczymy ich do tego, bądź też no, do wykorzystujemy to już do konkretnych zadań, czyli na przykład jest taki przedmiot psychometria, gdzie studenci uczą się, jak budować, konstruować narzędzia, które mierzą jakąś cechę, jakąś zdolność. No i te pozycje testowe na przykład generują za pomocą sztucznej inteligencji.
1: A czy uczelnia już ma takie narzędzia, dysponuje takimi narzędziami, które mogłyby je powiedzieć, który fragment na przykład pracy magisterskiej został napisany przez sztuczną inteligencję?
3: Narzędzia, które do tej pory występują gdzieś na rynku, które weryfikują to, czy dany tekst został wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy nie, one nie są niestety rzetelne. Więc one się mylą też. Dlatego każda praca dyplomowa na przykład, tak? Praca magisterska czy praca licencjacka, ona jakby jest zawsze weryfikowana pod kątem wykrycia plagiatu ewentualnego w tej pracy, natomiast nie weryfikujemy póki co pod kątem użycia narzędzi AI, no bo te narzędzia, które są, one po prostu nie są wiarygodne, tak, żebyśmy mogli ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że student nie jest autorem tego tekstu. Poza tym ja myślę sobie też, że przyszłościowo chyba będziemy dążyć do tego, że no, żeby właśnie tego nie bronić, tak? Bo teraz jak my to wykrywamy? Wykrywamy czasami w bardzo prosty sposób, że nagle jakiś jeden akapit różni się całkowicie stylem. I teraz jeżeli tak jest, no to znaczy, że student nieumiejętnie tego użył, tak? No bo tu nie chodzi o to, żeby nie używać absolutnie do niczego, bo tak jak powiedziałam, no musimy nauczyć się z tym żyć i nauczyć się tego wykorzystywać w pracy zawodowej, no bo ma nam to ułatwić życie, a nie robić z nas jakichś oszustów, bo nie możemy w ten sposób na to patrzeć. Natomiast no właśnie kluczowe tutaj jest to, żeby te narzędzia umieć wykorzystywać we właściwy sposób.
1: A studenci, czy również rozmawiała pani z nimi o tym, w jaki sposób te narzędzia pomagają im w nauce, w jaki sposób wykorzystują te dobrodziejstwa sztucznej inteligencji?
3: Studenci właśnie wykorzystują już do tego, do usprawniania procesu uczenia się, więc robią sobie notatki, na przykład ChatGPT robi im streszczenia różnych obszernych materiałów, wypisuje im najważniejsze rzeczy, więc w ten sposób wykorzystują, myślę, w dużo większym zakresie niż faktycznie do pisania jakichś prac, bo oni sami też czasami mówią, że ten chat pisze bzdury, więc też to wyłapują.
1: No to mówiąc już o pisaniu, to wróćmy do tych starych metod uczenia się, no bo tak, sztuczna inteligencja może nam pomóc właśnie robiąc notatki, właśnie przygotowując fiszki, z których później będziemy się uczyć. A czy takie odręcznie napisane fiszki nie sprawią, że nauczymy się czegoś szybciej?
3: Sprawią. No bo możemy zrobić tak. Możemy, na przykład, możemy siedzieć na wykładzie, robić sami notatki z tego wykładu, albo nagrać sobie ten wykład, no bo mamy technologię, nawet komórką możemy nagrać ten wykład, tak?
1: No i na dodatek później technologia sprawi, że ten głos od razu nam się napisze.
3: Że się nam właśnie napisze. Tylko napisze się nam dosłownie, nie? Napisze się nam dosłownie. Ja nieraz jak studenci nagrywali, pytali, czy mogą nagrywać wykłady, ja zawsze później pytam, a wy naprawdę później tego słuchacie? Ma się siłę jeszcze raz słuchać tego od nowa? No i sami się przyznali, że nie zawsze, nie? Że oni tak chcą mieć w razie czego, ale wcale do tego już nie wracają. No więc nic to nie daje. A jak robią odręczne notatki, czy nawet używają komputera i robią, po prostu notują samodzielnie jednak podczas wykładu, no to zawsze zapamiętają z tego więcej, no bo musieli włożyć w to więcej wysiłku, przetworzyć to, wybrać co najważniejsze i zanotować, bo przecież nie notują dosłownie każdego słowa, które ja mówię. Tym bardziej, że zawsze mówią, że mówię za szybko, więc nie byliby w stanie, choćby nawet pisali bardzo, bardzo szybko. Więc robienie własnych notatek, jeżeli ja sobie uczę się czegoś i zrobię teraz sama z tego notatkę, czy to przy użyciu komputera, czy odręcznie, to zapamiętam z tego więcej, niż jak poproszę ChatGPT, żeby mi to streścił, no bo wtedy ja już żadnego wysiłku w to nie wkładam. A tak to nie tylko po to, że ja użyję później tej notatki i do powtarzania i ona mi w tym pomoże, ale już podczas jej robienia już się czegoś uczę. Tak? Więc jednak tutaj stara metoda będzie skuteczniejsza.
1: Czyli ten wysiłek. Również jest taka aplikacja Notebook LM, która może nam stworzyć podcast z notatek, które tam właśnie wsadzimy. No ale znowu, czy samo przesłuchanie takiego podcastu, który został stworzony na bazie jakichś informacji, sprawi, że szybko tę wiedzę przyswoimy?
3: Jeżeli będziemy mieć notatkę, czyli mamy tekst pisany, i bo możemy go tam przeczytać kilka razy, możemy go sobie powtórzyć. Jeżeli dodatkowo będziemy mieć podcast, czyli jakby inny kanał przekazu informacji, no bo tym razem słuchowy, to zapamiętamy lepiej. Dlatego, że im więcej też kanałów sensorycznych użyjemy, tym zapamiętamy więcej. Więc tu mamy wzrokowy tekst, tu mamy słuchowo odtworzony materiał. Więc jak najbardziej. To też jest jakby kolejny sposób przetworzenia informacji i przy użyciu innego kanału sensorycznego.
1: Najczęściej ucząc się, no właśnie, trzymając się tematu nowych technologii, przebywamy w bardzo bliskich kontaktach z ekranem. W jaki sposób to może wpłynąć na naukę? Czy może zbyt długie ślęczenie przed ekranem spowolnić tę naukę?
3: No na pewno nie będzie dobrze to działało na nasz wzrok, czego już sama doświadczam coraz częściej, więc no konieczne jest zrobienie przerw. To przede wszystkim nam właśnie wzrok popsuje, no bo cały czas jednak mamy na krótką odległość ten wzrok nastawiony, więc trzeba by było co jakiś czas zrobić przerwę i gdzieś starać się choćby przez okno popatrzeć w dal. I to jest na pewno dla naszego wzroku ważne. Natomiast jeżeli chodzi o samo uczenie się, no to tutaj znowu mamy to, że jeżeli za długo tego czasu poświęcimy, czyli w tym czasie tak zwanym skomasowanym, no to nie będzie to już efektywne. Powinniśmy robić przerwy w nauce, czyli sobie robić przerwę, nie wiem, co 40 minut, nie dłużej starać się te odcinki uczenia się nie robić dłuższych niż 40 minut, po 40 minutach, czy po pół godziny zrobić sobie przerwę, przez chwilę wstać, poruszać się, zrobić przysiad, popatrzeć przez okno w dal i znowu spróbować wrócić do tej nauki, więc to jest ważne.
1: Ale to nieważne, czy wpatrujemy się godzinami w książkę, czy w ekran, efekty mogą być podobne.
3: Pewnie będą podobne, no też te ekrany teraz się zmieniły, niż były kiedyś, one mają różne osłony zabezpieczające, więc też w mniejszym stopniu negatywnie oddziałują na nas, chociaż no być może to promieniowanie zawsze jakieś jest, więc pewnie książka mniejszą tutaj nam krzywdę wyrządzi.
1: Podsumowując, jeśli zbierzemy te informacje dotyczące sztucznej inteligencji, nowych technologii, to jednak no nie są one takim złem, jeśli chodzi o naukę, wręcz przeciwnie, mogą nam naprawdę pomóc przyspieszyć ten cały proces nauczania.
3: Oczywiście tak, absolutnie nie możemy patrzeć jako to jest, że jakoś zło, jeśli student użyje, no to jest oszustem i tak dalej. To jest bardzo, bardzo błędne myślenie. No te narzędzia mają nam pomóc i pomagają zarówno przygotować prowadzone zajęcia, jeśli patrzymy z perspektywy osoby nauczającej, jak i nauczyć się z perspektywy osoby uczącej. Tak jak już mówiłam, możemy je właśnie wykorzystywać do tego, żeby sprawdzać, czy już się nauczyliśmy. Są wręcz takie aplikacje oparte na koncepcji uczenia maszynowego, czyli one nam dostosowują poziom prezentowanego materiału, tempo uczenia do naszych możliwości i do tego, w jaki sposób my już rozumiemy materiał, czyli analizują, na które zadania odpowiadamy dobrze, na które źle, nam personalizują bardzo ścieżkę nauczania. To ja jestem tym zachwycona w kontekście uczenia się, jakie mamy teraz możliwości. Nie możemy patrzeć na to jako coś negatywnego, tylko raczej zastanowić się, na ile nasze systemy edukacji nadążają za rozwojem technologii i raczej powinniśmy się starać modyfikować programy nauczania, aby były adekwatne do tego, co technologia nam oferuje.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.
3: Dziękuję serdecznie.
4: A przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Dawno, dawno temu, no w zasadzie tak mogłabym zacząć, ludzie poznawali się w klubie, w pracy, na uczelni, w szkole. Tak, budowały się przyjaźnie, ale też bardzo często to właśnie tak wybuchała miłość. Znam mnóstwo par, które poznały się w szkole i są razem do dziś. Są małżeństwem od x lat, mają dzieci, niektórzy już nawet wnuki. Kiedyś te relacje rozwijały się powoli, wszyscy dawali sobie trochę więcej czasu. Dzisiaj wszystko przyspieszyło. No i też to miejsce, w którym poznajemy swoją drugą połówkę, też niekoniecznie odbywa się na tych starych już zasadach. Coraz więcej osób poznaje swoją drugą połówkę w internecie, szukając albo przez przypadek, bo ktoś ze znajomych do nas napisał, albo to my same wybrałyśmy kogoś ze znajomych naszych znajomych. No wiadomo, są też portale randkowe i tam już przegląda się te oferty panów czy też pań. Coraz więcej osób szuka miłości w internecie. Czy ta jest możliwa? Jak wyglądają takie nowoczesne związki? Nowoczesne, no bo właśnie, nawiązane przez sieć internetową. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o miłości przez internet, ale nie tylko. Będziemy też rozmawiać o pokoleniu Z, które coraz częściej decyduje się na psa zamiast dziecka, które coraz częściej chce żyć bez zawierania oficjalnie związku małżeńskiego, a zdaniem socjologów to nie jest wygoda, nie chodzi o to, by móc szybko się rozstać. Kiedy coś gdzieś zacznie się psuć i uznamy, że to jednak nie jest ta osoba, z którą chcę spędzić resztę życia. Według socjologów to odpowiedzialność.
2: Młodzi ludzie stoją przed wyborem, tak? nie takim oczywistym, czy rodzina, czy kariera zawodowa, albo nawet w ogóle praca zawodowa, bo jakkolwiek może nie jest to powiedziane wprost, ale te oczekiwania tego, żeby poświęcić się w co najmniej 120% każdej z ról, którą się pełni, jest, funkcjonuje. I to na pewno też jest rzecz, która bardzo nas obciąża. Jest bardzo duża świadomość wśród młodych ludzi, trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że młodsze pokolenie, dwudziestokilkulatkowie, w większej mierze niż trzydziestolatkowie i starsi, myślą o tym, że oni nie chcą sprowadzać dzieci na świat taki, jaki mamy.
1: I o tym też będę rozmawiać dziś z moim gościem, Beata Korzeniowska. Zapraszam, a razem ze mną Anna Kokocińska, socjolożka, wykładowczyni akademicka, która śledzi też to, co dzieje się nie tylko w tym realnym świecie,